ja byłem kiedyś pewny, że istnieje. Słowo, Bóg i światłość u początku życia. Błądząc nieskończenie w swym prastarym niebie, szukałem pośród próżni sensu swego bycia. Prawdziwe istnienie to tylko idee, starannie dobrane w łańcuchy atomów, co w namacalną łączą się materię, komórki rządzone tańcem chromosomów. Tak więc się stałeś, mój słodki człowieku, by być mą ideą, dowodem istnienia, trwać przy mym boku aż po koniec wieków. Lecz zapomniałem,

spostrzegłem zamarłym w bezdechu. Wściekły, zmieszany swoją naiwnością. I tak trwam, niewidoczny, nie biorąc oddechu, patrząc z tęsknotą za twoją miłością. Już wiem, że bez ciebie nie ma także Boga. Umyka znaczenie, bytność się rozmywa. Dziury drąży w duszach sparszywiała trwoga i żadne z nas nie jest. Każde tylko bywa. Wiesz, wszystko zaczęło się kiedyś od słowa, krzyku, co wyrwał się z mojej samotni. Dziś w gardle z rozpaczy ugrzęzła mi mowa. Płaczę i bywam czasem w deszczu kropli.

śpiewa Demarczyk, a w chórkach chłopcy z bagien. Zakładam kosmiczny skafander jak Faro Sanders. Czekam na karmę, kręcę ramionami, by odreagować tę handrę. Tańczę czar

0: Dzień dobry, radio słuchacze, wybiła godzina 6.30. Zapraszamy na audycję poranną Radia Afera. Co się zowiem?
1: Aferanek.
0: Brawo, brawo, zdał dzisiejszy egzamin.
1: Obudziłem się już, słuchaj.
0: Kolej Wera Leduchowska będzie odpowiedzialna za to, żeby nas obudzić, a przy okazji zrealizować za serwisy odpowiedzialne.
1: Jacek Dowiański.
0: A do godziny 10 będą z wami
1: Edgar Hein
0: i Mikołaj Pokorzyński. Dzień dobry, trzeci dzień września. Jakże ważna data dla historii naszego kraju.

0: Dziś świętują Izabela, Szymon i Gerard, także dziękuję za wszelkie życzenia.
1: No dobrze, no to najlepszego życzymy, jak najbardziej.
0: Dziękuję.
1: Czwartek, trzeci dzień września dzisiaj.
0: No to w takim razie, a słuchaj, taka ładna muzyka nam się zrobiła tutaj nastrojowa, nie?
1: Mm-hmm.
0: To Blue Jay?
1: Blue Jay, Harvey. Blue Jay.

0: Jacku, jak tam wspomnienia z pierwszego dnia szkoły?
1: Trochę to już było, ale no cóż, trochę się to wiązało z pewnym napięciem, ale chyba nie aż takim, żeby mnie paraliżowało.
0: No widzisz, Jacek, tobie się to kojarzy z napięciem, a ja zawsze pamiętam, że było na kolanie. 3 minuty do godziny 7, czas na serwis informacyjny.

0: Jezus Maria, znowu tłumaczyć człowiek i wytłumaczy to je poza anteną.
1: No dobrze.
2: Skoro słuchacze tak wszystko dobrze wiedzą, ja jestem niedoedukowany.
0: No bo nie słuchasz tych poranków i później ja będę płakał na antenie.
2: Słuchaj, skrupulatnie słucham jakoś od 2 miesięcy i to wystarczy.
0: No nie prowadzisz od dwóch miesięcy, a nie słuchasz.
2: Ale odsłuchuję też.
0: Dobrze, drodzy słuchacze, mamy 3 września, tak jak powiedział mój współprowadzący dzisiaj imieniny Gerarda, dziękuję. I Dzień Wieżowców, także również dziękuję.
2: Tak, no, ty masz tam z 1,80 m, myślę.
0: 6.
2: 1,86 m?
0: Tak.
2: To myślałem, że z 1,90 m chociaż. A tu proszę, rozczarowanie.
0: Nie, tak mi ten zmierzyli na komisji wojskowej i tego będę się trzymał do śmierci, mimo już pewnie zaczynam się kurczyć. Wera, jak nam tutaj odpaliła muzykę.

0: W sumie tak naprawdę no właśnie, materiale to chyba złe sformułowanie. W każdym razie na jedynce Gazety Wyborczej o tym, że Niemcy są w kleszczach Rosji. Tutaj również w Wyborczej przeczytamy o tym, że Polacy na to zapracowali, na to, ano na to, że jesteśmy uczestniczymy w szczycie G20. Andrzej Domański, czyli minister finansów i rozwoju, stwierdził, że przez 37 lat Polacy na to ciężko pracowali. To nie jest demagogia, to są fakty. W rozmowie z Wyborczej komentuje także zaskakującą wizytę na wydarzeniu Rosji ministra finansów. No i na jedynce Wyborczej także o tym, skąd chemia w Maćwicie. O co chodzi? Ano o to, że jedno się mówi, a drugie się robi.
1: Jeśli chodzi o gazetę w Rzeczpospolitą, no to tam na jedynce czytam spółdzielnie jak firmy. Spółdzielnia mieszkaniowa naruszająca RODO musi się liczyć z karą do, uwaga, 20 milionów euro, a nie jedynie 100 tysięcy złotych. Takie są konsekwencje precedensowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. To o tym na stronie 1 i 11 pisze Aleksandra Targa. Ja czytam jeszcze o tym, że kształcenie notariuszy do zmiany. No, te wyniki nie wyglądają zadowalająco, jeśli chodzi o ostatnie lata. Trwają teraz egzaminy notarialne. Wyniki z ubiegłych lat pokazują, że zdaje je coraz mniej osób. No, w 2023 przystąpiło do nich 451 kandydatów, a zdało 56%. Jeśli chodzi o rok 2025, 565 osób podeszło do egzaminu, a zaliczyło 34%. Jeśli chodzi o dobra luksusowe, to kolejny temat. Diamenty mocno tanieją, ale ceny biżuterii rosną. To za sprawą tego, że mimo, że te diamenty spadają i to o sporo, bo o ponad połowę, jeśli chodzi o 6 ostatnich lat, no to złoto rośnie. Ono ponad dwukrotnie właśnie w skali tych 6 lat. Drogie paliwa z kolei napędzają sprzedaż e-aut. O tym na stronie 17 pisze Adam Woźniak w rozwinięciu. No i to tyle, jeśli chodzi o Gazetę Rzeczpospolita.
0: Dziennik Gazeta Prawda na jedynce o tym, że budżet obronny jest bez fajerwerków. Przyszłoroczne wydatki na wojsko będą mniejsze niż w roku bieżącym i wyniosą 198,1 miliarda złotych. Na obronność w przyszłym roku wydamy 4,51% PKB, a w tym roku było to 4,8% produktu krajowego brutto. Tematem numeru jest jednak chyba temat związany z gazem, którego jest mało w magazynach, a kryzys ma przyjść zimą. 2 miesiące przed startem sezonu grzewczego magazyny gazu w Europie są wypełnione z zaledwie 65%, co jest najniższym poziomem od 13 lat, biorąc pod uwagę porę roku. Tak niskie zapasy oznaczają ryzyko gwałtownego wzrostu cen energii zimą, co uderzy po portfelach przeciętnego Kowalskiego i sądzę, że i może będzie się mocno mogło odbić na krajowej gospodarce i w ogóle gospodarce Unii Europejskiej. No i holenderski zakaz, który trafił dostawców Lidla. Dziennik Gazeta Prawda dotarł do pisma, które polski oddział sieci Lidl rozesłał do dostawców, informując o zakazie handlu z nielegalnymi żydowskimi osiedlami na zachodnim brzegu. W korespondencji czytamy, że restrykcje będą dotyczyć towarów zawierających surowce, składniki lub półprodukty i obejmą także towary spożywcze, jak i niespożywcze. Ograniczenia, które wejdą w życie 22 września, dotkną wszystkich przedsiębiorców wysyłających swoje towary na holenderski rynek, również tych zaopatrujących inne sieci funkcjonujące w Holandii. To te tematy, o których przeczytamy w dzienniku Gazecie Prawnej.
1: Jeśli chodzi o prasę lokalną, Głos Wielkopolski, tam na jedynce tylko jeden temat. Wczoraj o 10.30 rozpoczęła się eksmisja na osiedlu maltańskim. Sylwia Rycharska właśnie o tym pisze. Sandra Majer, ta pani właśnie miała być eksmitowana. Rodzina kobiety mieszkała tam od 4 pokoleń. Eksmisja dotyczyła parceli numer 75 przy ulicy Warszawskiej 82. Rano na miejscu pojawili się komornik oraz policjanci. Ich działania próbowali zatrzymać protestujący na miejscu mieszkańcy i aktywiści, w tym Piotr Ikonowicz, były poseł, który od lat angażuje się w sprawy mieszkańców osiedla maltańskiego. Policja użyła wobec protestujących siły. Według pełnomocnika Sandry Majer, adwokata Marcina Czachora, eksmisja została przeprowadzona nielegalnie. Los kolejnych mieszkańców maltańskiego pozostaje częścią większego sporu o przyszłość terenu. Nieruchomość, na której znajduje się osiedle, została sprzedana deweloperowi JHM Development w styczniu za 421 milionów. Więcej o tym na stronie 3 oraz u nas na antenie po godzinie 9.05. Oczywiście w Głosie Wielkopolskim czytam jeszcze o Lechu,
0: który... Czekaj, dzisiaj, bo jeszcze chciałem tylko od razu powiedzieć, proszę, że również i zapraszamy na nasze sociale, bo tam relacje przygotowane przez naszą ekipę.
1: Oczywiście.
0: Maxa Wawrzyniaka, Anię Kosmale, Franka Szymańskiego, Julię Włodkowską, a także Magdę Bąk. Zapraszamy, ponieważ tam sporo filmików, na których możecie zobaczyć, jak wyglądała sytuacja wczoraj na osiedlu maltańskim.
1: Jak najbardziej. Zapraszamy. Nasi redaktorzy się napracowali i z pierwszej ręki możecie zobaczyć, jak wyglądała właśnie ta sytuacja. A ja w Głosie Wielkopolskim czytam jeszcze o Lechu, który dzisiaj zagra z Jagiellonią o 20:30. Więcej o tym już za pół godziny. Za pół godziny, 40 minut u nas na antenie również. No i czytam również o tym, co dalej z Golęcinem. Miasto chce hali i mieszkańcy zieleni. O tym na stronie czwartej. A ostatni temat w Głosie Wielkopolski na jedynce to policja i CBA. Znów w PKOL. Kolejne trzy osoby zatrzymane. Ciąg dalszy afery Zonda Krypto. Właśnie o to chodzi. Przeszukała policja właśnie siedzibę PKOL. Znalazła tam zegarki, biżuterię i gotówkę. O tym więcej na stronie szóstej.
0: No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd prasy. Za chwileczkę biegniemy zrobić kawę. Na zegarach 11,5.

0: Tomku Makowiecki, my także chcielibyśmy spędzić wakacje w Rzymie, ale bo skoro wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, to jednak tym razem wakacje już się skończyły.
1: Nie wybieramy się do Rzymu.
0: Nie wybieramy się do Rzymu.
1: Nie byliśmy w Rzymie z tego co
0: Elo
1: wiem.
0: Roma.
1: Roma.
0: Siemano. Mój znajomy ma psa o imieniu Roma.
1: No proszę, ale...

0: Tęskniłem tutaj za nowymi wydawnictwami zespołu Hospital. I naprawdę to jest dobre. To będzie w ogóle bardzo dobry album, polecam wam.
1: No ty już wiesz coś więcej.
0: Wiem coś więcej, ale zdradzać się

0: Zielona trawa, da-da-na-na-na, wokół, da-na-na. Tak mniej więcej szło.
1: Ja mogę beatboxować, bo wie co.
0: Trzeci dzień września, zerkamy do kalendarium.

0: rundę tegorocznej edycji. Przypomnijmy, że Legia Warszawa odpadła z Motorem Lublin, przegrywając 3-0, a Marek Papszun stwierdził, że bo losowanie było złe.
1: Warto się zaśmiać z tego, polecam.
0: Kyrie Lejson, Marku Papszunie. Już, dobra, spuszczę zasłonę milczenia nad jego słowami. Z kolei przechodzimy do spotkań wczorajszych i uwaga, weekend, tak się nazywa klub, weekend Luzino przegrywał u siebie z Wisłą Płock 2-3. KS Polkowice, przepraszam bardzo, odpada po porażce 0-1 z Polonią Warszawa. Górnik 2 Zabrze przegrywa 4-3 z Olimpią Grudziądz. Beskid Andrychów nie daje rady rezerwą Śląska Wrocław, przegrywając 1-3. Po rzutach karnych awansował Górnik Łęczna, eliminując Stal Mielec. Znicz Pruszków z kolei wyeliminował Krakowie. Lechia Zielona Góra przegrywał u siebie z Ruchem Chorzów 0-2. Miedź Legnica z Chrobrem Głogów 0-1. Dwa Sokoły i nie ma pojęcia, jakie to są Sokoły.
1: Sokół Ostruda przegrywa 1-2 z Sokołem Kleczew. Uratujecie to.
0: Kyrie Lejson tych Sokołów. Hej Sokoły, omijajcie Puchary Polskie i takie doły. Dobrze, jeszcze jakieś spotkania? Tak, Resowia przegrywa 0-4 z Arką Gdynia i Korona Kielce wygrywa z Widzewem Łódź 1-0. Dzisiaj kolejne spotkania. Awia Świdnik, Wieczysta Kraków, GKS Tychy, ŁKS Łódź, Śląsk Wrocław, Pogoń Szczecin i Widzew 2 Łódź zagra z Polonią. I czekaj, czy to jest Polonia Bytom? Tak, jest to Polonia Bytom, niegdysiejszy mistrz Polski. Niezwykle zacna drużyna. Jeżeli chodzi o polską piłkę nożną, no to dzisiaj zaległe spotkanie Ekstraklasy, także i od tego powinien był chyba zacząć. Dzisiaj o godzinie 20:30 Lech Poznań będzie miał szansę wskoczyć na fotel lidera Ekstraklasy, jeżeli pokona Jagiellonię Białystok. To spotkanie o 20:30, z kolei o godzinie 18:00 w Częstochowie Raków zmierzy się z Górnikiem Zabrzem. To spotkania, w których występują reprezentanci polskich pucharach, a Raków Częstochowa będzie miał szansę na pierwsze punkty, ponieważ w pierwszych 4 spotkaniach 4 porażki drużyny z Częstochowy.
1: Jeszcze o Arkadiuszu Miliku można wspomnieć. On nie znalazł się w kadrze Juventusu na zbliżającą się fazę ligową Ligi Europy. Włoski klub opublikował w środę, czyli wczoraj właśnie, listę zgłoszonych piłkarzy. Za to sprawdzony niedawno znalazł się tam Kamil Grabara, sprowadzony o właśnie.
0: No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o świat piłki nożnej. Jeżeli chodzi o świat piłki ręcznej, to Wisła Płock zdobywa Superpuchar po zwycięstwie 27-24 z Industrią Kielce.
1: No to gratulujemy. A jeśli chodzi o siatkówkę jeszcze i Mistrzostwa Europy w siatkówce, dokładniej kobiet, no to dzisiaj ćwierćfinał Polska-Holandia o godzinie 15:00. Zwycięzczynie zagrają z Włoszkami w sobotę. Miejmy nadzieję oczywiście, że to będą Polki. A o godzinie 18:00 drugi ćwierćfinał. Z tych pozostałych oczywiście Turcja, Niemcy. Zwycięzczynie zagrają z Serbkami w półfinale w sobotę właśnie.
0: No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd świadka sportowego. Czy jeszcze coś tam masz do dorzucenia?
1: No jeszcze na sam koniec możemy wrócić do piłki, tylko takiej innej i inaczej zwanej może soka.
0: Jezus, wiadomości. Jak mi serce zabolało.
1: Z niemieckiego Essen, słuchaj, reprezentacja Polski wygrała wszystkie 3 mecze fazy grupowej Mistrzostw Świata w soka.
0: O,
1: nie
0: Jezus.
1: Ma tutaj żartów. Słuchaj, soka?
0: O Jezu!
1: To odmiana piłki nożnej na małym boisku na zewnątrz, rozgrywana przez drużyny 6-osobowe.
0: Halina
1: jest liczony bramkarz już. Mecze trwają 2 razy po 20 minut z 5-minutową przerwą. Są rozgrywane na boisku.
0: Dobra, starczy.
1: Z sztuczną nawierzchnią.
0: Co się stało? Bo zaraz serwis.
1: No powiedziałem, że Polacy wygrali wszystkie 3 mecze
0: no to
1: fazy
0: koniec w takim
1: grupowej.
0: Razie. I to by było na tyle. Zapraszamy na łąki.

0: to ty już sobie siupnąłeś trochę kawy.
1: Nie,
0: widzę.
1: Nie siupnąłem, to znaczy w domku sobie siupnąłem troszeczkę kawy przed wyjściem, wiedząc, że tutaj możemy mieć problemy z kawą.
0: Ale kawa już czeka, już nie wiem, czy, bo obawiam się trochę, że wystygnięta może być. Trzeba sprawdzić.
1: No, co tam jeżeli wystygła, to nie ma problemu.
0: Nie, czwartek, trzeci dzień września, Izabela, Szymon, Gerard obchodzą imieniny oczywiście Edgarowi z tej okazji. Oczywiście, że tak. Życzymy najlepszego.
1: Dziękuję bardzo. Mam taki plan, żeby przeczytać wam teraz przysłowie na dziś. Uwaga. Wrzeszczy wrzesień.

0: Pablo Paweł i Ludziki, Przetańczone serce, na zegarach 14 minut po godzinie 8 i my teraz będziemy wstawać niczym Feniks z popiołów.
1: A dlaczego? Już mówisz, że upadliśmy całkiem?
0: Nie, dlatego, że teraz kawałek zatytułowany Feniks właśnie.
1: Uff, to dobrze, już się bałem. No. Tak,

Dla tych, którzy lubią, kiedy piosenka ma coś więcej do powiedzenia niż tylko la la la. Koncertowa kafe, godzina 19. Jeden instrument i mnóstwo dźwięków. Gitary, psychodeliczne brzmienia i klimat, który może przenieść Cię gdzieś daleko od codzienności. Taki wieczór przygotowuje Aktas Erdoğan ze swoim trio. Artysta czerpie z anatolijskiej muzyki, łącząc ją z ciepłym i analogowym dźwiękiem gitary. Nie nastawia się jednak na zwykły występ. Tutaj muzyka ma być podróżą, w której po prostu dajesz się wciągnąć. Warto otworzyć się na nowe dźwięki i zobaczyć, dokąd tym razem zabierze Cię gitara. Dwa progi, godzina 19. Aferanek.

0: na betonie. Dokładniej, tak, o Hemingwaya. Te ostatnie dni wakacji to już za nami, chociaż studenci miesiąc jeszcze balują.
1: No, chyba że mają kampanię wrześniową, ale jak wiadomo, co to za student, co poprawek nie ma w indeksie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku.

0: półtorej sztuki ze świeżymi bananami. Umyłam jak trzeba, pozbawiłam nasionek, obficie skropiłam limonką, papaja bez limonki jest ohydna i zaczął mnie boleć brzuch. Bolał, bolał, myślałam, że przejdzie jak zjem ciepłe warzywa w knajpie. Niestety, bolał coraz bardziej. Więc husband sprzedał mi historię o tym, że papaja w dużych ilościach jest szkodliwa, jeśli wręcz nie trująca. Nie chciałam wierzyć, ale w żołądku pod mostkiem miałam twardy i ostry kamień, który walił mi w ścianki. I zaczęłam marzyć o remedium na trującą papaję. Husband nawet szukał informacji w necie, ale niczego nie znalazł. Jedynym remedium okazało się wymiotowanie. Ostatniego dnia Ramadanu. Postscriptum. Wy, tam w Europie, mieliście dziś zupełnie zwyczajną środę. My tutaj, na muzułmańskiej wyspie, po 30-dniowej niby wigilii, obchodzimy niby Boże Narodzenie. Wielkie święto. Dziś i jutro, z okazji Eid al-Fitr, dostałam dwa prezenty. Butelkę Jacka Danielsa oraz książkę o Bi Kidude, starej, charyzmatycznej pieśniarce Tarab z Zanzibaru, którą często spotykamy, jak siedzi sobie na schodkach przed swoim domem w centrum Stone Town. Skutki. Zasłona Ramadanu uniosła się ku górze i już mamy tego skutki. Wstępem było moje zatrucie papają. Rozwinięciem wczorajsza inwazja afrykańskich mrówek. Najpierw pojawiły się małe, dźwigające jaja i królową. Zmierzały w stronę kolanka pod małą umywalką w łazience Kajtka. Spryskałam je resztką zabójczego rajda w sprayu. Po kwadransie do domu wmaszerował ciąg mrówek wielkich, też z jajami na grzbietach. Uszeregowane w sznur dreptały w wyraźnie obranym kierunku. Nie wiem jednak, co było ich celem. Trzymały się ścian w jadalni i salonie. Wpadłam w lekką panikę, bo byłam sama z Kajtkiem, bez zabójczego środka i skakaliśmy po mrówkach w klapkach, co było tak śmieszne, jak bezskuteczne. Gdyby nie pomoc Ismaila, który miał w zanadrzu preparat owadobójczy i wypsikał bestie, a potem je zamiótł, nie poskromiłabym tych intruzów. O jakże dźwięcznej w Swahili nazwie Sisi Mizi. O ile Ismail sprawdził się wczoraj, o tyle dziś w nocy zawiódł na całej linii. Zamiast spać, jak każdy szanujący się watchman przy bramie pilnowanego dobytku pracodawców, zniknął w ramionach żony Salamy albo gdzie indziej i nie usłyszał, jak młodzi złodzieje, jak stwierdzili tuziemcy kokainiści, przeskoczyli przez płot, rozwalili kamieniem szybę w jeepie husbanda i ukradli window power, łatwo wyjmowalne silniczki do zamykania i otwierania szyb. Towar na Zanzibarze chodliwy i cenny. Radio zostało. Nie wiem tylko, po co tłukli szybę, skoro auto było otwarte. Kradzież więc prawdziwa. Nastała. Nic nie słyszeliśmy, śpiąc twardo po butelce czerwonego wina, którą wychyliliśmy do dziewiątych wrót Polańskiego. Nomen omen. Widzę, jak zmieniła się substancja świata. Jadąc na targ po warzywa, minęłam scenkę pod tytułem Czyjaś żmudna zmiana pękniętej opony, a po niej drugą, czyjaś bezowocna manipulacja rękoma w silniku pod dymiącą maską. I trzecią, potrącony na drodze rowerzysta, a wokół niego gapie. Czwartą, roztrzaskana w drobny mak szyba jakiegoś eskudo. Nie zdarzały się takie moim oczom podczas ubiegłego świętego miesiąca. Nie kryłam więc zadowolenia, gdy udało mi się sprawnie kupić kilogramy warzyw, owoców, ryżu basmati, chleba i mielonych przypraw. Gawędziłam sobie przy tym trochę w swahili, trochę po angielsku, z rozpoznającymi mnie już sprzedawcami. zwabiona sukcesem na targu, postanowiłam poszukać produktu krawieckiego, którego potrzebuję od wielu dni i nie mogę go nigdzie dostać. Co więcej, nie znam jego nazwy w Suahili. Potrzebuję mianowicie igieł i nici. Mamy tu mnóstwo różnych sklepików ze wszystkim, ale igły i nici znaleźć nie mogę. A dziecku prują się koszule, więc szyć mi trzeba. Błądziłam po stątam i pokazywałam na Mili, czego szukam. Ludzie wskazywali mi drogę, tłumaczyli, prowadzili, nauczyli, jak mówić igła, sindano i nitka, uzi. Aż wreszcie wpadłam na ulicę krawców, rastafariańskich szydełkowców, wyrabiaczy kang i kikoi oraz koronkowych dziergaczy. Z tym, że oprócz nici znalazłam dwa malutkie, piszczące kotki. Dopiero co narodzone, na murku pod sklepem, ślepe, brudne w piachu. Newborny, porzucone przez matkę, maleńkie, ledwo podnoszące główkę. Stałam, patrzyłam, zawsze szukałam zwierząt do przygarnięcia. I dziś same mi wpadły w ręce. Myślałam gorączkowo, brać, nie brać. Wzięłam w pudełku od krawca. Kupiłam strzykawki, żeby móc je jakoś karmić i dzwoniłam do doktora Jusufa, weterynarza, po radę. Niestety, kocięta nie przeżyły nawet 3 godzin. Miałam je nazwać Nitka i Szpulka, Uzi i Sindano.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: Autopromocja.
1: Panowie,
2: to jest.
1: Idziemy na ryby.
3: A miałobyś na grzyby.
1: A, dobra, to na grzyby.
2: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.ckzamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Tak kiedy człowiek słucha zespołu Strachy na Lachy czy Pijamy Porno, to od razu Rafał Kuza i Piotrowiak przychodzi na myśl, który niestety z powodów zdrowotnych i walki o powrót do zdrowia ostatecznie podjął decyzję o tym, że zaprzestaje gry zarówno w Pijamie Porno, jak i w zespole Strachy na Lachy. Przypomnijmy, że już od dłuższego czasu

0: Ciepłe brejki, kwadraty, trójkąty to lista aferowych nowości.
1: Jak najbardziej. W razie czego aferanek afera.com.pl, tam do zakładki muzyka możecie zajrzeć i przeczytać jeszcze o naszych nowościach.
0: Aferanek ma po afera.com.pl, z kolei jeżeli chcielibyście wypowiedzieć się chociażby w temacie najnowszego singla od Ciepłych Brejków, czy może w ogóle na temat różnych innych tematów.

0: Dobra, starczy tego. Piotr Rubik dzisiaj świętuje swoje kolejne urodziny. Tymczasem, drodzy słuchacze, w roku 2005 w Sopocie miało miejsce wydarzenie, które zapisało się złotymi głoskami w historii polskiej muzyki, w historii polskiej popkultury. Mandaryna.
1: Znacie Every Night?
0: No i co robisz? Spoiler. Ach, to jest to, co ludzie kochają. Mój były uczeń Szymek Harasimek potrafił w niesamowity sposób naśladować Mandarynę. Jedną z byłych żon Michała Wiśniewskiego, nie wiem który numer.
1: I obecną partnerkę również.
0: Oni znowu są razem?
1: No słuchaj, wracają remiksy Every Night'u, wraca też Mandaryna do Michała Wiśniewskiego.
0: Wracają małżeństwa i pewnie wracają rozwody. Pani Mandaryno?
2: Dzień dobry, kochani. To jest jeden z najważniejszych występów w moim życiu. Znacie Every Night? Znacie? To do góry! Every Night. Hopa!
0: 21 lat temu. Spokojnie, spokojnie, zagramy Every Night. 21 lat temu za to faktycznie Mandaryna przeszła do historii polskiej muzyki popularnej. Że byłeś już wtedy na świecie? Byłeś.
1: Byłem
0: w 2005.
1: Tak, nie pamiętam tego, ale cudowne czasy, to prawda.
0: Oj, ja pamiętam. I dobrze, to było specyficzne kalendarium.

0: Klaskać. Dobrze.
1: No wiadomo.
0: No to może nie będziemy przekraczać Rubika, przepraszam, Rubikonu, tylko będziemy zapraszać na serwis informacyjny na 3 minuty przed godziną 9.
2: Jacek Dobiański, zapraszam. Powracamy do sprawy osiedla Maltańskiego. Jak informowaliśmy w ostatnim serwisie, eksmisja Sandry Majer z domu na tym osiedlu została zakłócona przez aktywistów m.in. z kolektywu Rozbrat, Stowarzyszenia Maltańskie Nasz Dom oraz Inicjatywy Pracowniczej. Policja usunęła protestujących przy użyciu siły.
3: Część osób oczywiście posłuchała próśb i poleceń dodawanych przez policjantów, natomiast część osób, która tych poleceń i tych próśb nie wysłuchała, została fizycznie wyniesiona z terenu tej działki. Te osoby wszystkie zostały wylegitymowane. Teraz mam informację o 62 osobach.
2: Mówił młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu. Wobec osób, które utrudniały przebieg eksmisji, zostaną sporządzone wnioski o ukaranie.
4: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
2: Powraca temat budowy północno-wschodniej obwodnicy Poznania. Rada Powiatu Poznańskiego przyjęła stanowisko w tej sprawie. Zdaniem radnych opiewający na 2,5 miliarda złotych koszt budowy drogi przekracza możliwości finansowe powiatu, nawet przy współpracy z Poznaniem i okolicznymi samorządami. Stąd apelują oni o przyjęcie inwestycji przez państwo i wpisanie planowanej trasy do Krajowego Programu Budowy Dróg. Radni argumentują, że rosnąca liczba mieszkańców aglomeracji poznańskiej przyczynia się do rosnącego obciążenia dróg A2, S5 i S11. Północno-wschodnia obwodnica Poznania mogłaby ich zdaniem rozwiązać ten problem. Politycy Koalicji Obywatelskiej z Poznania ruszyli z cyklem spotkań z radami osiedli. Ich celem jest uzyskanie informacji o potrzebach rad. Zostaną one poruszone w czasie debaty nad miejskim budżetem na przyszły rok. Inicjatywę wesprze były wiceprezydent miasta Poznania Mariusz Wiśniewski.
5: Będę wspierał radnych Koalicji Obywatelskiej, będę wspierał radnych osiedlowych, będę też służył swoim głosem doradczym. Wspólnie z radnymi przez lata aktywnie działałem w różnych środowiskach osiedlowych. Znam wszystkie osiedla w naszym mieście, myślę, że od podszewki, bo też niejedne buty zdarłem chodząc po tych różnych ulicach. Będę starał się wspierać, konsultować, bo na końcu trzeba też dokonywać różnych decyzji i starać się, żeby one były zawsze dobre dla mieszkańców.
2: Mówił były wiceprezydent. Radni zamierzają starać się o utrzymanie puli środków na inwestycje dla rad osiedli na tym samym poziomie lub jej zwiększenie.
4: Informacje z bułgarskiej.
2: Dziś czeka nas przedsmak piłkarskich emocji w Lidze Europy. Lech Poznań podejmie u siebie Jagiellonię Białystok w zaległym spotkaniu Ekstraklasy. Trener gospodarzy Niels Frederiksen spodziewa się wyrównanego meczu, ponieważ jego zdaniem zmierzą się ze sobą zespoły grające najlepszą piłkę w lidze. W spotkaniu nie zagra Antoni Kozubal. Pomocnik kolejorza wypadł ze składu z powodu kontuzji kostki. Do gry wracają natomiast kapitan mistrzów Polski Mikael Isak oraz skrzydłowy Leo Bengtsson. Jeśli Lech wygra to spotkanie, zostanie samodzielnym liderem Ekstraklasy, mając jeden mecz zaległy. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 20:30. To wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
6: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
7: Słońce wstało już 3 godziny temu. Jeśli wy nie wstaliście, to kura wam w tym pomoże.

0: Tak, to minęła godzina 9, słuchacie audycji porannej Radia Afera. Dziś w kalendarzu m.in. imienina Gerarda. Dziękuję za wszelkie życzenia, rzecz jasna. A poza tym mamy dzisiaj Dzień Wieżowców i to by było chyba na tyle, coś mi się wydaje.
1: Chyba tak, wysoko jesteśmy, to na pewno czwartek, trzeci września.
0: Święto Niepodległości Kataru.
1: O, no to ja bym nie świętował.
0: I Dzień Flagi Australii.
1: No to już coś lepszego mogę powiedzieć.
0: I Święto Republiki San Marino.
1: A San Marino to w ogóle jest starsze od Polski o jakieś 300 lat, o ile pamiętam. A to mnie zdziwiło poniekąd. Słuchaj, ciekawostka.
0: A dlaczego ciebie to zdziwiło?
1: No nie wiem, że jakoś tak sięga daleko właśnie.
0: 301 rok, ten moment jest uznawany za symboliczny początek państwowości. Założenie przez świętego Maryna wspólnoty religijnej na szczycie Monte Titano, gdzie wedle legend miał on skryć się przed ówczesnymi prześladowcami chrześcijan. To możemy przeczytać na Wikipedii pod hasłem San Marino właśnie.
1: No to prawie wszystkie kontynenty już zwiedziliśmy. Na pewno kilka

0: terenie ogródki działkowe. Kolejne dekady powodowały, że ludzie tam zaczęli mieszkać już nie tylko w okresie letnim, ale przez cały rok budowali domy. No i tu pojawia się największy problem. Władze miasta ich meldowały, pobierały podatki od nieruchomości, no i co dawało poczucie pewnej legalnej własności. Ciekawostką jest m.in. zielony płot, który powstał w latach 70., kiedy do miasta przyjeżdżał Edward Gierek na centralne dożynki, o ile dobrze pamiętam, i powstał on po to, żeby właśnie zasłonić budynki, które powstawały w tym terenie. Więcej na ten temat możemy przeczytać chociażby w materiale Filipa Springera w portalu Interia Wydarzenia. Z kolei w roku 1994 archidiecezja poznańska odzyskuje historyczne grunty w ramach reprywatyzacji. Z kolei miasto uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i tam możliwe jest budownictwo mieszkaniowe i dzięki temu wartość tych niezwykle atrakcyjnie położonych działek gwałtownie wzrasta i kuria w roku 2026 odsprzedaje 12-hektarowy teren spółce JHM Development za ponad, uwaga, 420 milionów złotych. Żebyśmy zdawali sobie sprawę, jak wielka jest to kwota i jak potężne są to pieniądze, to do tej pory dotychczasowy poznański rekord to 114,5 miliona złotych zapłacone w roku 2020 za atrakcyjne grunty na Łazarzu. Czyli ta sytuacja, która ma miejsce na poznańskiej Komandorii, to jest, przepraszam za wyrażenie, deal, ale bądź co bądź, jest to po prostu transakcja o wartości ponad czterokrotnie większej. I to powoduje, że wzbudza to wielkie zainteresowanie nie tylko z powodu kwoty, ale także tego, że Kościół tak naprawdę sprzedał nie tylko teren, ale także mieszkających tam ludzi, zamieszkujących tereny, o których myśleli, że mieszkają tam legalnie. W końcu miasto pobierało za te grunty podatki od nich.
1: Jeśli chodzi o jeszcze bliżej sytuację, jest wczoraj, no to jeszcze w środę przed eksmisją spółka Komandoria, zarządca terenu, informowała, że proponowała Sandrze Majer pomoc w znalezieniu nowego miejsca zamieszkania. W oświadczeniu spółka podała, że zaproponowała sfinansowanie przez 12 miesięcy najmu mieszkania. W tym czasie kobieta miałaby ubiegać się o lokal zamieszkaniowego zasobu miasta przy wsparciu formalnym i prawnym Komandorii. To druga w ostatnich dwóch tygodniach przymusowa eksmisja na osiedlu maltańskim. 12 sierpnia komornik wykonał prawomocny wyrok dotyczący parceli numer 43.
0: Co ma się wydarzyć z osiedle, co ma się wydarzyć na osiedlu maltańskim? Deweloper planuje stworzyć tam osiedle premium. Rekordowe zyski dewelopera i kurii skutecznie znieczulają wstyd, pisze Filip Springer w Interi właśnie, a Poznań zapisać ma się w historii imponującym rekordem finansowym na rynku transakcji gruntowych, ale w rzeczywistości osiedle maltańskie pozostanie po prostu najdroższym i najsmutniejszym pomnikiem naszej systemowej kapitulacji. Tutaj również cytuję Filipa Springera, bo przecież to nie jest tak, że ta sytuacja wybuchła z dnia na dzień, tylko latami ten problem nabrzmiewał i

0: Zespół Bessie, nasza dzisiejsza redakcyjna koleżanka, Slasia Wilczyńska na wokalu. Nigdy na zawsze. Kawałek, który już od wielu lat możecie usłyszeć na antenie Radia Afera.
1: No proszę, to i da się grać piękną muzykę po w karierze dziennikarskiej.

Także, jeżeli jakieś znacie grzyby występujące w mieście, dajcie nam znać. aferanek@afera.com.pl, bo te grzyby się rozrosły, są coraz większe i występują w budynkach wielu. I my chcielibyśmy, żebyście nam podpowiedzieli. Tym bardziej, że pada. I dlatego z okazji rozpoczęcia roku grzybowego i roku szkolnego zarazem, i to nie może być przypadek, witamy was w naszej bajce, a my serdecznie pozdrawiamy wszelkie korzenie, bo gdyby nie było korzeni, nie byłoby także grzybów i nie byłoby porządnej szkoły.

0: Panowie,
1: to jest.
0: Idziemy na ryby.
2: A miałobyś na grzyby.
0: A, dobra, to na grzyby.
1: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
3: Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on Afera on Mondays and Fridays, controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play, English breakfast on Mondays and Fridays, hooray.
3: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Terrific Sunday, Noah Jarms. Nie będę ukrywał utwór, który kojarzy mi się z pierwszymi latami moimi w Radio Afera. Ponad 60 tygodni na aferzastej liście przebojów.

Jak czytamy na Radio Poznań FM, Poznań jest blisko pozyskania jednej z rund Mistrzostw Europy na żużlu w przyszłym roku. O organizację zawodów na Golęcinie stara się poznański PSŻ. No, o tym właśnie też Jakub Kozaczyk na łamach anteny Radio

0: wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności rozporządzenia. Bo zgodnie z konstytucją tego rodzaju zmiany powinny być wprowadzane w ustawie. A tutaj mamy rozporządzenie. Powinny być wprowadzane na cele, które są określone w konstytucji. Liberalna ideologia nie jest jednym z prawowitych celów określonych w ustawie zasadniczej.
1: Przedmiotu bronią politycy związani z obecną koalicją rządzącą. Ich zdaniem treści przekazywane na edukacji zdrowotnej są rzetelne i potrzebne.
2: To jest ich prawo, natomiast każdy rząd ma obowiązek prowadzić politykę prozdrowotną, profilaktykę prozdrowotną. Jednym z kluczy do zdrowia przyszłych pokoleń jest dobra edukacja.
1: Mówił przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania Marek Sternalski. Przypomnijmy, edukacja zdrowotna jest obowiązkowa od tego roku, z wyjątkiem zajęć poświęconych zdrowiu seksualnemu. Duża akcja policji w miejscowości Cząstków w powiecie kolskim. Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Centralnego Biura Śledczego Policji odkryli laboratorium narkotykowe na jednej z posesji. Mundurowi ustalili, że osoby zajmujące się produkcją substancji odurzających wylewały odpady poprodukcyjne do dołów na tym terenie. Policja nie ujawniła dotąd szczegółów sprawy. Inspektorzy ochrony środowiska ustalili natomiast, że istnieje ryzyko skażenia gleby i wody na pobliskim obszarze. Gmina Kłodawa apeluje do mieszkańców okolicznych terenów, aby nie pobierali wody ze studni. Alert nie dotyczy sieci wodociągowej.
3: Zdrowie pod lupą.
1: Przejście od opieki pediatrycznej do lekarza dorosłych to trudny moment dla osób z nieswoistymi zapaleniami jelit. Zmienia się nie tylko lekarz, ale również warunki leczenia choroby. Jednak Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu stworzył model skutecznej kontynuacji leczenia pacjentów z niespoistymi zapaleniami jelit. Kluczem jest współpraca między specjalistami z klinik dziecięcej i dorosłych.
4: Nasza współpraca zakłada, że ten pacjent zostanie objęty naszą opieką w jakiś sposób, zanim ukończy 18 lat, i wtedy unikamy tego efektu porzucenia czy odrzucenia. To jest bardzo trudno, tym się zdecydowanie łatwiej mówi niż realizuje z powodu tych różnych uwarunkowań, nazwijmy je systemowych.
1: Mówiła doktor habilitowana Katarzyna Neubauer z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Podobny model stosuje się też w przypadku nastoletnich pacjentów chorujących na inne choroby przewlekłe.
3: Zanim ruszysz, sprawdź co na drogach.
1: Na skrzyżowaniu ulic Gorchowskiej i Marcelińskiej mamy nową organizację ruchu. Dzięki niej możliwy będzie bezkolizyjny skręt w lewo z ulicy Grochowskiej. Kierowcy nie będą musieli dzięki temu obserwować jednocześnie pojazdów nadjeżdżających z naprzeciwka oraz ustępować pierwszeństwa pieszym. Zmiany pojawiły się też na południowym wlocie ulicy od strony ulicy Grunwaldzkiej. Kierowcy mogą korzystać z trzech pasów ruchu. Pojawiły się pętle indukcyjne i kamery, dzięki którym możliwe będzie wykrywanie pojazdów oraz dostosowanie pracy sygnalizacji do sytuacji na drodze. To był ostatni dzisiejszy serwis. Zapraszam na następne jutro o 6.57.
5: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
6: No i tak będziemy skręcać w lewo, przynajmniej na poznańskim Grunwaldzie. Tymczasem my zerkamy na zegar, a tam 10.

0: A ja zerkam do kalendarza, tam 3 września, czwartek, 1 dzień do weekendu nam pozostał. Izabela Szymon i Gerard, najlepszego życzymy z okazji imienin Edgarowi również.
1: Dziękuję bardzo, tak samo dzisiaj świętuje Maryn, pytanie czy Maryna także... I Paweł Kukiz będzie śpiewał Maryna, miał taką piosenkę. Pan poseł chyba cały czas.
0: Pan poseł cały czas,
1: niegdyś. A piosenka niegdyś. No. Artysta chyba także, nadal. I jeszcze parę innych można by było określeń znaleźć, ale...
0: Jakieś fikołki tam robi w tym sejmie, tak?
1: Nie, no ja nie chcę, żeby później... Ja jestem po... Czekaj, jeden z moich ulubionych stand-uperów ma taki tekst, że jest po weekendowym kursie unikania pozwów. Bardzo mi się spodobał ten
0: tekst. A ty już masz parę takich, rozumiem.
1: Nie, jeszcze nie mam, ponieważ ja byłem na semestralnym kursie jeszcze.
0: Okay.
1: Nie udało się nikomu mnie zaciągnąć przed oblicze sądu.
0: Na zaoczne się zapiszę w takim
1: jakimś
0: razie.
1: Cudem. Wera Loduchowska odpowiedzialna za realizację dzisiejszej audycji. Dziękujemy pięknie. Wera nas pięknie zrealizowała. Z kolei Jacek był odpowiedzialny za serwisy informacyjne.
0: Edgar Hein i Mikołaj Pokorzyński przed mikrofonami z wami od godziny 6:30. Jeśli chodzi jeszcze o konkurs, to do zwycięzcy odezwiemy się drogą SMS-ową i już dzisiaj o godzinie 19 będzie mógł się wybrać na koncert Aktasa Erdogana.
1: 71. urodziny dzisiaj świętuje artysta, który w wieku lat 21 stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych gitarzystów na świecie, chociaż pewnie w życiu by się tego nie spodziewał. No, ale tak to jest, kiedy jest się członkiem zespołu Sex Pistols.
0: A mowa oczywiście o Stevie Jonesie. My gramy...

Odlewituję gdzieś nad ziemią. Godzina 0000 i wokół ciemna gwiazdy świecą. Słupięcą wręcz nadzieją coś mnie tknęło. Spadnę na ziemię z powrotem. Powrócę z nowym kolorem. Będę jutrzenką na wschodzie. Będę portalem jak słońce.

zrobisz to, na to pozwolisz, czy wybuchniesz tak jak bomba, niszcząc wszystko dookoła.

potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.

0: internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
1: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: To prawie jak ja, ale ja jestem bardziej Nataszą.
1: Tak?
0: Tak, wszystkiego najlepszego.
1: Wszystkiego najlepszego, tak, ja jeszcze wszystkim wieżowcom wszystkiego najlepszego, bo dzień wieżowców dzisiaj mamy. Ale jak już o nas, to możemy się przedstawić. Ja przedstawię tego gościa za szybą. Paweł Zjeżdżałka dzisiaj przy konsolecie realistarskiej będzie.
0: Za mikrofonem Natalia Król.
1: I Michał Rogoziński. Ten skład do godziny 18:00. Pearl Jam i All Night na początek. No nie, my całej nocy...

0: Wszystko.
1: No to może wy macie coś do dodania, to wtedy my was odsyłamy do naszego telefonu 618750213. Dzwońcie.
2: Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan.

0: sytuacji kryzysowej może być istotne.
1: Jest istotne, no to bardzo.
0: No właśnie, więc też jak najbardziej przygotowany być musi. No ale z jednej strony do szpitala ludzie mogą ciągnąć, ale z drugiej strony czasami też ten szpital trzeba ewakuować. No i on, ten szpital dzięki PCK będzie na to przygotowany. Mówił o tym szef grupy ratownictwa PCK Leszek Tasiemski. Posłuchajmy.
2: Gdyby doszło do takiej sytuacji, gdzie szpital trzeba ewakuować, czyli wtedy, kiedy w jakimkolwiek przypadku trzeba w jak najszybszym czasie wszystkich pacjentów danego szpitala wyewakuować poza ten szpital i docelowo do innych szpitali.
0: No ale oczywiście ewakuacja szpitala to jest scenariusz jeden, ale w większości potencjalni poszkodowani mają właśnie do takiego szpitala imienia Degi trafiać, więc musi być też placówka gotowa na, nazwijmy to, zdarzenia masowe.
2: Kwestia zdarzenia masowego, takiego, które może przeciążyć takie normalne funkcjonowanie szpitala, czyli w tym momencie szpital musiałby przejść z taką formułę pracy kryzysowej, gdzie mamy nagły napływ poszkodowanych, na przykład w związku z jakimś zdarzeniem masowym. I w tym momencie my jako partner też moglibyśmy pomóc w realizacji takiego zadania, pracować procedury, żeby szpital jakby samodzielnie był bardziej gotowy. Natomiast również praktycznie...
1: Całość tego przygotował dla nas nasz reporter Marcel Kujawa.
0: On już jest gotowy.
1: On już jest gotowy.
0: No, nasłuchał się od ludzi z PCK, to na pewno już wie, jak sobie poradzić w sytuacjach kryzysowych. A jeszcze dodajmy, te symulacje mają być

0: minut sobie potakiwali. To będzie sparing. Teza, kontra, doświadczenie, czasem zgoda, czasem zupełnie inne spojrzenie. Bo dopiero kiedy zderzymy dwa punkty widzenia, możemy zobaczyć coś, czego każde z nas osobno mogłoby nie zauważyć. Zaczynamy! Czy ludzie naprawdę boją się zmiany? Po drugiej stronie ringu jest dzisiaj Krzysztof Skrzypczak, wieloletni praktyk zarządzania i pracy z organizacjami. Mieliśmy już okazję stanąć naprzeciwko siebie podczas konwersatorium Nie dokręcaj śruby, dokręć proces na targach ITM, wtedy na żywo, przed publicznością. Mamy zawodowo sporo wspólnego, ale patrzymy na organizacje z różnych miejsc. Dlatego właśnie zaprosiłem go tutaj. Krzysztof, witaj na ringu.
1: Witaj Jakubie, witajcie słuchacze.
0: I od razu można rzec, bo to jest moja tutaj ważna sprawa, dzisiejszego tematu nie wymyśliłem ja. Po jednej z audycji odezwał się do mnie słuchacz, pan Sebastian. Napisał, że w jego organizacji, podobnie jak wielu innych, pojawia się niechęć i strach ludzi przed zmianą. Przeczytałem to kilka razy i coś mnie w tym zdaniu uwiera, bo kiedy słyszę, ludzie boją się zmiany, mam ochotę zapytać, naprawdę? Krzysztof, pierwszy cios do ciebie. Trzymaj się. Czy ludzie rzeczywiście boją się zmiany?
1: Trzymam się mocno. W mojej opinii ludzie boją się nie zmiany, tylko tego, co ta zmiana przyniesie, tak naprawdę. Nie? To nie jest sama zmiana kwestią, boimy się jej, czy się jej nie boimy. To jest kwestia tego ego, strachu przed tym, co ja będę znaczył po tej zmianie.
0: A czy powiedz mi, twoim zdaniem zmiana jest zawsze dobrze zinterpretowana przez tych ludzi?
1: Kwestia tego, czy my zmianę rozumiemy, to jest całkiem inna kwestia, tak? No przeważnie tej zmiany nie rozumiemy, nie wiemy, co ona oznacza dla nas, dla organizacji. Zacznijmy może od tego, czym jest zmiana.
0: Pięknie. Właśnie na tym mi zależało i chciałem, żebyśmy tutaj chyba weszli tak mocno na razie akademicko i pomyśleli sobie właśnie, skąd to się wzięło, co to jest za słowo, co ono oznacza, bo każdy prawdopodobnie interpretuje je na swój inny sposób, mając różne bagaże doświadczeń.
1: Takie modne słowo, tak? Szczególnie w naszej branży, tak? Zmieniamy, zmiana, transformacja. Zmieniamy to przez różne przypadki, ale tak naprawdę jak to definiujemy? Nie znam jednej definicji, nigdy się z nią nie spotkałem. Także Jakub, według ciebie, czym jest zmiana?
0: Ja zawsze to troszeczkę w tym momencie oglądam z perspektywy takiego obrazu, takiej grafiki, niczym kostka i na każdej kostce są właśnie litery. Zmiana change po angielsku i ta jedna literka jest zmieniana na C, czyli chance, czyli zmiana jest szansą. Ja właśnie tak interpretuję to, czyli zmiana to jest szansa na coś lepszego, na obnażenie czegoś, na polepszenie, na może ułatwienie, ale też troszeczkę z mojej takiej perspektywy zawodowej na wstrząśnięcie obecnym stanem i rzeczywistością.
1: Dla mnie zmiana to jest przestrzeń. Przestrzeń i zachowanie. Mhm. Czyli budujemy taką przestrzeń, żeby zmienić zachowanie. Ja sobie tak definiuję zmianę.
0: Tylko przestrzeń w którym rozumieniu?
1: Przestrzeń w organizacji, czyli miejsce, możliwość popełniania błędów, możliwość wprowadzania zmiany przez ludzi. Czyli tak naprawdę dla mnie zmiana zachodzi wtedy, gdy pracownicy sami z siebie wprowadzają coś nowego i działają w inny sposób. Bez nakazu, bez rozkazu. Czy to jest naturalne? I wtedy to jest zmiana. Czyli budujemy taką przestrzeń, w której zachodzi zmiana nawyków.
0: No dobra, ale to wracamy do tego człowieka, bo to chyba musimy się mega tutaj nad tym skoncentrować. Bo czy to tak jest, czy on wie dokładnie, czym jest ta zmiana? Czy on będzie potrafił w niej się odnaleźć? Czy da sobie radę? Czy straci swoją chociażby dotychczasową stabilną sytuację? Może nie chcę zadawać aż tyle pytań, jakby o tym porozmawiajmy, bo to jest ciekawe, nie? Usadźmy tego człowieka właśnie w tej zmianie.
1: Czyli mamy kolejny slogan, słowo, sens, nie? Tak jak we wszystkim w pracy, w życiu szukamy sensu. Jeżeli ten sens rozumiemy, potrafimy go zdefiniować, opisać, sobie go wyobrazić i widzimy tą końcową drogę i tą metę, to wtedy rozumiemy. Rozumiemy zmianę, rozumiemy drogę, rozumiemy to, do czego dążymy. I tak samo jest z zmianą w firmie, jakąkolwiek, tak? Jeżeli ktoś w firmie potrafi nam to wytłumaczyć, pokazać, zwizualizować może, narysować w dowolny sposób, wtedy mamy poczucie sensu i poczucie zrozumienia zmiany. innym przypadku mamy rozkaz, nakaz i to nie jest zmiana, to jest jakiś proces, coś jest zmienione, ale ja tego nie definiuję jako zmianę.
0: I tu chwilę się chcę zatrzymać, ponieważ ja uważam, że człowiek bardzo często nie boi się samej w sobie zmiany, tylko się boi konsekwencji tej zmiany.
1: Przede wszystkim konsekwencji dla siebie, tak? Jaki będzie jego status po zmianie? Co on będzie znaczył w firmie po zmianie? To czy on będzie, nie wiem, awansował? Czy może przez coś straci jakiś wpływ, ego? Także to są te wszystkie kwestie takie ludzkie, które mają wpływ na ten strach przed zmianą. To nie jest strach przed zmianą, według mnie, to jest strach przed tym, kim ja będę po zmianie.
0: No i dobra, rozszerzmy to z poziomu chociażby pracowników, bo to też jest zdanie od pana Sebastiana. Pracownicy stawiają opór zmianie. Czy przypadkiem nie jest tak właśnie, że to jest wygodne dla organizacji?
1: Status quo zawsze jest wygodne, tak? Wiemy, co robimy, w jaki sposób, wiemy, kto jest ważny, kto jest mniej ważny i gdzieś pomimo tego, że definiujemy, komunikujemy, że chcemy zmiany, to tak naprawdę jej nie chcemy, nie? To jest tak wąska i tak trudna granica, żeby rozpoznać, czy naprawdę wprowadzamy zmianę, czy tylko o niej mówimy, że to tak naprawdę w każdym przypadku to będzie inaczej, według mnie, nie? I to nie jest strach przed zmianą, tylko to jest strach przed konsekwencjami dla mnie po tej zmianie. Według mnie nie boimy się samej zmiany jako zmiana. To jest tylko proces, tak? Coś się zmienia, coś będzie inaczej, to jest droga. Ale tak naprawdę, co będzie na mecie, to jest ta obawa. Czy ja będę ważny, czy mój głos będzie ważny, czy mój status będzie ważny, nie? To ja w ten sposób to definiuję.
0: Jak powinien się zachować lider, który właśnie ma przeprowadzić zmianę?
1: Najważniejsze jest to, że czy on sam rozumie sens tej zmiany. Zacznijmy od tego, to jest początek. Nie? No, lider może mieć nakazaną zmianę.
0: Czyli twierdzisz, że należy zacząć od lidera, od poinformowania?
1: Nie, nawet inaczej. Nie? Czemu informować? Czemu nie ustalić tej zmiany razem z liderem? Niech on będzie twórcą tej zmiany. Albo żeby miał możliwość uczestniczenia w rozmowie o tej zmianie. Tak? Niech on współtworzy zmianę. Jeżeli on będzie tą zmianę współtworzył, to z automatu będzie jej liderem. Takie jest moje zdanie.
0: Krzysztof, końcówka, bo zawsze musi być na konkrecie. Teraz bez wykładu. Ja rzucam, ty odpowiadasz. Człowiek boi się bardziej zmiany czy niewiedzy?
1: Niewiedzy.
0: Dlaczego?
1: Dlaczego? Bo to, co jest nieznane, jest straszne. Dlatego boimy się tego, co jest w ciemnym kącie, tego, co jest za zakrętem i tego, co jest zmianą, którą nie potrafimy zrozumieć albo jej zdefiniować, nie? A według ciebie?
0: Ja bym trochę to wypośrodkował, bo to jest to, co ty odpowiedziałeś, że trzeba bardzo mocno dobrze zakomunikować, czym jest ta zmiana, skąd ona się wzięła, na czym ona polega, po co ona w ogóle jest. Więc wtedy automatycznie nam znika niewiedza na ten temat, na temat tej w ogóle zmiany, a przynajmniej 50% tych obaw może zniknąć dzięki temu właśnie, że będziemy już...
1: Ale wchodzimy w kolejny trudny temat, komunikacji.
0: To chyba na inną audycję, bo to jest w ogóle bardzo szeroki temat. Informować o zmianie wcześniej, czy dopiero, kiedy wiadomo dokładnie, co robimy?
1: Ja jestem zdania, żeby informować o zmianie wcześniej, a jeszcze krok dalej, dopuścić ludzi do tworzenia tej zmiany, albo do kreowania tej zmiany.
0: Czy nie wydaje ci się, że wtedy może być bardzo duży szum i chęć uczestniczenia wszystkich i w efekcie nic nie ustalimy? Tak. Dwóch Polaków, trzy opinie?
1: Ten szum lepiej zrobić na początku, czy w trakcie? Mhm. Według ciebie, według mnie lepiej na początku.
0: Dobra, ja bym to też jeszcze tutaj przyhamował z uwagi na to, że nienawidzę tego sformułowania, ale to zależy, aczkolwiek trzeba to zawsze odnieść do kontekstu i do sytuacji, czy aby każdą zmianę należy tak szeroko komunikować.
1: To nie mówimy o tym, że wszyscy w organizacji, tak? No jak organizacja ma 300 osób, no to trudno, żeby 300 osób definiowało tą zmianę, ale przedstawiciel każdego działu powinien, nie? Według mnie.
0: Najgorsze zdanie z ust lidera, które może spaść podczas zmiany.
1: Masz to zrobić, bo tak.
0: I ta kropka jest niebezpieczna, prawda? Bo ona zamyka w ogóle przestrzeń do tego, żeby zaspokoić po pierwsze ciekawość, po drugie uspokoić emocje, trochę spowodować, że ten pracownik czy pracownicy właśnie poczują się zaangażowani, bo już sama informacja mocno angażuje ludzi. A drugie, no właśnie, jeżeli mówimy cały czas o zmianie i chcemy wręcz mianować ludzi ambasadorami albo umiejscowić ich w tej zmianie, no to trzeba dokładnie postawić przecinek i rozwinąć właśnie myśl.
1: Ale powiedziałeś fajne zdanie, tak? Mówić o zmianie. Może my zbyt dużo mówimy właśnie o zmianie. Może my powinniśmy ją po prostu realizować, tworzyć, kreować, a nie mówić o niej.
0: Chcesz mi powiedzieć, że powinniśmy być przygotowani do permanentnych zmian? Do nie przywiązywania się do jakiegoś
1: nie, ustalenia? Nie, stworzyć taką przestrzeń, żeby ta zmiana następowała automatycznie, żeby ludzie sami kreowali zmianę.
0: I ostatnie. Opór. Przeszkoda czy sygnał?
1: To zależy.
2: Ja wiedziałem.
1: To zależy, tak? No to każdy przypadek jest indywidualny, tak? Tutaj nie możemy, według mnie, jednoznacznie zdefiniować opór, przyczyna, sygnał. Spotkałem się z wszystkimi tymi symptomami, tak? Także tutaj to jest niejednoznaczne nigdy, tak? Może być i to w jednym przypadku.
0: Ja z tego sparingu zabieram jedną rzecz. Zanim powiemy, że człowiek boi się zmiany, sprawdźmy najpierw, czego właściwie kazaliśmy mu się bać. To był sparing procesowy. Dzisiaj na ringu razem ze mną był Krzysztof Skrzypczak. Krzysztof, bardzo ci dziękuję za świetny sparing.
1: Dziękuję, Jakubie, za zaproszenie i do usłyszenia.
0: A wam dziękuję za uwagę. Jeżeli macie własne doświadczenia, chcecie rzucić kolejną tezę na ring albo zaproponować temat jednej z następnych audycji, kontakt do mnie znajdziecie przez Radio Afera. I pamiętajcie, wszystko jest procesem i proces jest wszystkim. Ja nazywam się Jakub Jobaga. Dziękuję wam za dzisiaj. Do usłyszenia w kolejny czwartek o 17.29. Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
3: Autopromocja. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: pętli Budziszyńska.
1: Musicie uważać w takiej sytuacji, musicie sprawdzać też komunikaty, jeśli chodzi o zmianę tras i zwracać uwagę na to, gdzie jedziecie, bo właśnie na Żużel będzie ciężko dojechać tą siódemką.
0: No właśnie, bo skoro mecz o 13, to pewnie do 15 jeszcze nie ogarną, ale wyobraź sobie, na przykład jedziesz o, nie wiem, 14.50 z Ratajn, o 15.10 masz wysiadać, to jedziesz już na Ogrody, czy jeszcze...

coś bardzo własnego. Swój polski sposób patrzenia na świat. Ja jestem Hanna Rosińska, a realizujemy dla Was Filip Skuza. Dzisiaj zabiorę Was w podróż przez życie i twórczość jednego z najbardziej niezwykłych polskich reżyserów, Jerzego Skolimowskiego. I właściwie trudno byłoby znaleźć lepszego bohatera dla tej audycji, bo jeśli zastanowimy się nad samym tytułem tego cyklu, Za granicą kadru, to Skolimowski pasuje do niego niemal idealnie. Przez całe życie przekraczał granice. Granice państw, bo tworzył w Polsce, Belgii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech czy w Stanach Zjednoczonych. Granice sztuk, bo nie był tylko reżyserem, ale też poetą, aktorem i malarzem. Granice gatunków, bo jego kino nigdy nie chciało dać się łatwo sklasyfikować, ale przede wszystkim przekraczał granice własnej epoki. Kiedy w 2022 roku na festiwalu filmowym w Cannes pojawił się film I.O., wiele osób mówiło o niezwykłym powrocie artysty. Nie o powrocie kogoś, kto próbuje odzyskać dawną sławę, ale o powrocie twórcy, który po ponad 60 latach pracy nadal miał coś nowego do powiedzenia. I chyba właśnie to jest najbardziej fascynujące w historii Skolimowskiego. Że nie jest to historia człowieka, który kiedyś odniósł sukces i potem już tylko wspominał przeszłość. To historia artysty ciągle poszukującego. Człowieka, który potrafi zniknąć z kina na wiele lat, zająć się malarstwem, a później wrócić i stworzyć dzieło nominowane do Oscara. Człowieka, który współtworzył scenariusz jednego z najważniejszych polskich filmów, Noże w wodzie Romana Polańskiego, a później sam stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich reżyserów na świecie. Ale jednocześnie Skolimowski zawsze pozostawał trochę osobny. Nie do końca należał do żadnej grupy, nie był typowym przedstawicielem polskiej szkoły filmowej, nie stał się twórcą hollywoodzkim, nie zamknął się też wyłącznie w europejskim kinie artystycznym. Był gdzieś pomiędzy. I może właśnie dlatego jego kino jest tak bardzo ciekawe. Bo jego bohaterowie bardzo często są tacy sami jak on sam, trochę pomiędzy światami, nie do końca u siebie, szukający miejsca, w którym mogliby się zatrzymać. A może właśnie dlatego nigdy nie przestający iść dalej. W dzisiejszym odcinku spróbuję przyjrzeć się temu, kim właściwie jest Jerzy Skolimowski, nie tylko jako reżyser, ale jako człowiek, który przez całe życie udowadniał, że artysta nie musi wybierać jednej drogi. Można pisać wiersze i kręcić filmy. Można walczyć na ringu i pracować z największymi aktorami świata. Można wyjechać z kraju i nadal tworzyć kino głęboko zakorzenione we własnej wrażliwości. Zapraszam.

Człowiek zawsze w drodze. Żeby zrozumieć kino Jerzego Skolimowskiego, trzeba najpierw zrozumieć jego biografię. Nie dlatego, że jego filmy są prostym zapisem jego życia, bo nie są. Ale dlatego, że w jego przypadku doświadczenia osobiste bardzo mocno wpłynęły na sposób patrzenia na świat. Jerzy Skolimowski urodził się 5 maja 1938 roku w Łodzi. To pokolenie twórców, dla których dzieciństwo zostało naznaczone wojną. Jego ojciec, Józef Skolimowski, był architektem i żołnierzem Armii Krajowej. Został zamordowany przez Niemców podczas okupacji. Przyszły reżyser był wtedy jeszcze dzieckiem. I choć sam Skolimowski rzadko opowiadał o tym wprost, doświadczenie utraty i dorastania w cieniu wojennej traumy bardzo mocno wpisało się w jego późniejszą twórczość. Jego bohaterowie często są bowiem ludźmi pozbawionymi pewności. Ludźmi, którzy próbują odnaleźć się w świecie, który wydaje się być trochę obcy. To poczucie wykorzenienia będzie jednym z najważniejszych tematów jego kina. Ale dzieciństwo Skolimowskiego to nie tylko wojna. To również bardzo intensywny kontakt ze sztuką. Jego matka, Zofia Skolimowska, była związana z kulturą i literaturą. Dzięki niej młody Jerzy od najmłodszych lat miał kontakt z językiem, książkami i kulturą. I bardzo szybko okazało się, że sam również ma artystyczną wrażliwość. Zanim został filmowcem, był poetą. Publikował wiersze. Spotykał się ze środowiskiem literackim. Przez pewien czas wydawało się nawet, że właśnie to literatura będzie jego główną drogą życiową, ale Skolimowski nigdy nie był człowiekiem jednej dziedziny. Równolegle fascynował go również sport, a konkretniej boks. I może brzmi to dość zaskakująco, ale kiedy później ogląda się jego filmy, ta informacja zaczyna mieć duży sens. Bo kino Skolimowskiego jest bardzo fizyczne. Jego bohaterowie nie tylko mówią, oni przede wszystkim istnieją poprzez ciało. Poruszają się, uciekają, milczą, wykonują wszelkie gesty. Ich emocje często nie pojawiają się w samych dialogach, ale chociażby w sposobie chodzenia, patrzenia czy reagowania. Można powiedzieć, że doświadczenie sportowe nauczyło Skolimowskiego patrzeć na człowieka jako na istotę fizyczną. Nie tylko myślącą, ale również odczuwającą świat poprzez ciało. I to właśnie bardzo ważne, bo później stanie się jednym z charakterystycznych elementów jego stylu. Zanim jednak kamera stała się jego najważniejszym narzędziem, pojawiła się literatura. I właśnie dzięki niej poznał środowisko filmowe. W młodości zetknął się m.in. z Romanem Polańskim. Ich relacja była niezwykle ważna dla obu twórców. Polański potrzebował współpracownika przy scenariuszu swojego pierwszego pełnometrażowego filmu. Tym współpracownikiem okazał się właśnie Skolimowski. Tak powstał scenariusz do Noża w wodzie. Filmu, który w 1962 roku przeszedł do historii polskiego kina. Dla Skolimowskiego była to niezwykła sytuacja. Miał niewiele ponad 20 lat, a już uczestniczył w tworzeniu filmu, który zdobył międzynarodowe uznanie i otrzymał nominację do Oscara. Ale zamiast zostać scenarzystą, postanowił zrobić coś znacznie trudniejszego. Sam stanąć za kamerą. Bo Skolimowski od początku nie chciał tylko opowiadać cudzych historii. Chciał tworzyć własny język. I właśnie wtedy zaczyna się najważniejszy rozdział tej historii.

Jerzy Skolimowski, człowiek, który nie mieścił się w kadrze. Twórca, który nie pasował do systemu. Kiedy Jerzy Skolimowski pojawił się w polskim kinie, właściwie od razu było wiadomo, że nie będzie kolejnym twórcą powtarzającym istniejące schematy. Lata 60. były w polskiej kinematografii niezwykle ciekawym momentem. Z jednej strony wciąż bardzo silna była tradycja polskiej szkoły filmowej. Kina rozliczającego się z wojną, historią i doświadczeniem całego pokolenia. Z drugiej strony pojawiali się młodzi twórcy, którzy coraz częściej odwracali kamerę od wielkich wydarzeń i zaczynali patrzeć na zwykłego człowieka. Na jego codzienność, na jego samotność, zagubienie. Skolimowski należał właśnie do tego pokolenia. Ale nawet wśród młodych reżyserów wyróżniał się czymś wyjątkowym. Nie interesowały go wielkie narracje, nie chciał tworzyć bohaterów pomnikowych. Jego człowiek był bardziej niepewny. Czasami śmieszny, czasami irytujący, czasami trochę przegrany, ale zawsze prawdziwy. Jego debiutancki film Rysopis z 1964 roku był pod tym względem bardzo ważnym momentem. To nie był film, który próbował odpowiedzieć na pytanie, kim jesteśmy jako naród. To było raczej pytanie, kim jest człowiek, który nie wie jeszcze, kim chce zostać. I właśnie dlatego bohaterowie Skolimowskiego tak często sprawiają wrażenia ludzi zawieszonych. Pomiędzy decyzją a bezruchem. Pomiędzy przeszłością a przyszłością. Pomiędzy miejscami. To poczucie niepewności stało się jednym z najważniejszych znaków jego kina. Co ciekawe, sam Skolimowski również nie prowadził typowej drogi artysty. Nie był kimś, kto od początku dokładnie wiedział, gdzie chce dojść. Raczej cały czas sprawdzał nowe możliwości. Trochę jak jego bohaterowie. Próbował różnych języków. Literatury, filmu, malarstwa, aktorstwa. I chyba właśnie dlatego jego twórczość nigdy nie stała się przewidywalna. Warto też powiedzieć, że Skolimowski od początku miał opinię człowieka niezwykle niezależnego. Nie był łatwym twórcą dla systemu. Ani dla producentów, ani dla krytyków. Ale to nie dlatego, że celowo chciał prowokować. Po prostu nie umiał robić rzeczy wbrew sobie. A w realiach polskiego kina lat 60. oznaczało to często konflikt. Najlepszym przykładem jest film Ręce do góry. To dzieło, które miało stać się kolejnym etapem jego kariery, ale zamiast tego na wiele lat zostało zatrzymane przez cenzurę. Film powstał w 67. roku, ale oficjalnie widzowie mogli go zobaczyć dopiero 14 lat później. Powodem była oczywiście polityczna wymowa obrazu. Skolimowski nie mówił wprost, ten system jest zły. On robił coś znacznie bardziej niebezpiecznego. Bo pokazywał absurd. Pokazywał ludzi uwięzionych w świecie, w którym pewne rzeczy są tak oczywiste, że przestają być zauważalne. A absurd często jest dla systemów bardziej niewiarygodny niż sama bezpośrednia krytyka. Bo trudno go ocenzurować. Trudno zakazać czegoś, co nie podaje jednej prostej odpowiedzi. I tutaj pojawia się bardzo charakterystyczna cecha Skolimowskiego. On nigdy nie był artystą deklaracji. Nie interesowało go kino, które mówi oto prawda, to rozwiązanie. Jego kino mówi raczej spójrz jeszcze raz, zastanów się. Może rzeczywistość jest bardziej skomplikowana? W pewnym sensie można powiedzieć, że konflikt z cenzurą był momentem, który przyspieszył jego emigrację. Ale wyjazd Skolimowskiego z Polski nie był zwykłym opuszczeniem kraju. To nie była historia artysty, który po prostu szukał większego rynku. To była bardziej historia człowieka, który potrzebował przestrzeni. Czy możliwości pracy bez ciągłego oglądania się na ograniczenia. I paradoksalnie właśnie poza Polską jego kino zaczęło być jeszcze bardziej rozpoznawalne. Bo kiedy wyjechał, okazało się, że jego największą siłą jest opowiadanie wyłącznie o polskiej rzeczywistości. Jego siłą jest opowiadanie o doświadczeniu outsidera. A outsiderów było wszędzie bardzo wielu. Kiedy Skolimowski pojawił się za granicą, nie zaczynał od zera. Miał już nazwisko, doświadczenie, swój własny styl, ale musiał zmierzyć się z czymś całkowicie nowym, z innym językiem, inną kulturą produkcji czy innym sposobem pracy. I właśnie tutaj zaczyna się najciekawszy etap jego biografii, bo wielu artystów po emigracji traci własny głos. Próbuje dostosować się do nowego miejsca. Skolimowski zrobił jednak coś zupełnie odwrotnego, ponieważ to on sprawił, że nowe miejsca zaczęły wyglądać trochę jak jego kino. Można powiedzieć, że Jerzy Skolimowski miał w życiu kilka debiutów. Pierwszy w Polsce, drugi na emigracji. I ten drugi był chyba równie ważny. Po wyjeździe z kraju trafił do Belgii, gdzie zrealizował film Start. Ale najważniejszy moment przyszedł wraz z Wielką Brytanią.
To właśnie tam powstał film, który dla wielu krytyków do dziś pozostaje jednym z najważniejszych dzieł Skolimowskiego. Mianowicie Deep End. I może najciekawsze jest to, że film pokazuje coś bardzo charakterystycznego dla całej jego twórczości. Skolimowski potrafił opowiadać o bardzo konkretnym miejscu, ale jednocześnie tworzył historię uniwersalną. Nie trzeba znać realiów Londynu lat 70. Nie trzeba pamiętać tamtej mody, nie trzeba znać tamtej kultury, bo pod spodem jest coś znacznie bardziej podstawowego. Samotność, potrzeba bliskości, pragnienie bycia zauważonym. I to właśnie dlatego jego kino tak dobrze przekraczało granice, bo nie było przywiązane wyłącznie do miejsca, było przywiązane do emocji. Jest w Skolimowskim coś bardzo interesującego. Z jednej strony był artystą niezwykle europejskim, pracował w wielu krajach, poruszał się między kulturami. Z drugiej strony jednak jego kino ma bardzo mocny, rozpoznawalny charakter. Można zmienić język, można zmienić aktorów czy kraj produkcji, ale pewne rzeczy pozostają nadal takie same. Samotny bohater, niepokojąca atmosfera. Poczucie, że pod zwykłą codziennością kryje się coś niewypowiedzianego. I właśnie to sprawia, że po kilku minutach filmu często można rozpoznać jego rękę. Tak jak rozpoznajemy malarza po jednym pociągnięciu pędzla.

Jerzy Skolimowski jako człowiek, który nigdy nie mieścił się w kadrze. Język Skolimowskiego, czyli dlaczego jego kino rozpoznajemy. Są reżyserzy, których poznajemy po tematach. Wiemy, że pewni twórcy wracają do wojny, inni do relacji rodzinnych, jeszcze inni do polityki albo historii. W przypadku Jerzego Skolimowskiego sprawa wygląda trochę inaczej. Jego kino rozpoznajemy nie tylko po tym, o czym opowiada. Rozpoznajemy je po tym, jak patrzy. I chyba właśnie to jest największa siła jego twórczości. Skolimowski nie jest reżyserem, który mówi widzowi: zwróć uwagę na ten moment, tutaj znajduje się znaczenie. On raczej tworzy tą przestrzeń, w której znaczenie powoli się pojawia. Jego filmy wymagają od widza cierpliwości. Ale to nie dlatego, że są trudne, a bardziej dlatego, że nie podają wszystkiego od razu na tacy. Jednym z najważniejszych elementów jego kina jest ciało. To bardzo charakterystyczne, bo wielu reżyserów buduje swoich bohaterów przede wszystkim poprzez psychologię. Poprzez rozmowy, wspomnienia, monologi. U Skolimowskiego człowiek często istnieje wcześniej niż jego historia. Najpierw widzimy ruch, sposób chodzenia, gest, spojrzenie. Dopiero później próbujemy zrozumieć, kim ta osoba właściwie jest. To zresztą bardzo dobrze łączy się z jego własnym doświadczeniem sportowym. Ponieważ to właśnie boks nauczył go, że ciało nie kłamie. Że zanim człowiek coś powie, jego reakcja często zdradza już wszystko. I dokładnie tak działa jego kino. Bohater może mówić jedno, ale jego ciało opowiada coś zupełnie innego. Drugim ważnym elementem jest oczywiście ruch. U Skolimowskiego bohaterowie no niemal nigdy nie stoją w miejscu. Nawet kiedy fizycznie pozostają nieruchomi, wewnętrznie cały czas gdzieś zmierzają. Są w drodze, szukają, uciekają. Próbują coś osiągnąć, ale często sami nie wiedzą dokładnie co. To bardzo ciekawy paradoks, bo Skolimowski jest twórcą ruchu, ale jego filmy często opowiadają o niemożności dotarcia do celu. Droga jest ważniejsza niż miejsce, do którego prowadzi. Bardzo ważna jest również przestrzeń. W jego filmach miejsca nigdy nie są tylko deklaracją. Miasto, ulica, mieszkanie, las czy krajobraz zawsze mają własną energię. Czasami wydaje się wręcz, że przestrzeń jest kolejnym bohaterem. Londyn w jego filmach nie jest pocztówkowym Londynem. Nie jest symbolem sukcesu. Jest miejscem trochę obcym, trochę chłodnym. Pełnym ludzi, którzy są obok siebie, ale niekoniecznie ze sobą. To bardzo pasuje do doświadczenia emigracji. Bo emigracja w kinie Skolimowskiego nie polega wyłącznie na zmianie kraju. Bardziej na poczuciu, że człowiek nie do końca należy do żadnego miejsca. Kolejnym elementem jest cisza. I to chyba jeden z najbardziej niedocenianych aspektów jego twórczości. Skolimowski bardzo ufa ciszy. Wie, że brak słów może powiedzieć więcej niż dialog. Współczesne kino bardzo boi się pustki. Boi się momentów, w których nic spektakularnego się nie dzieje. Skolimowski wręcz przeciwnie. On właśnie w tych chwilach odnajduje największe napięcie. W spojrzeniu, w oczekiwaniu, w dobrym geście. W czymś, co pozornie nie jest ważne. Można powiedzieć, że jego kino jest kinem niedopowiedzenia. I to słowo jest tutaj bardzo istotne, bo Skolimowski nigdy nie chciał być reżyserem, który zamyka interpretację. Nie cechował, nie określał. Ten bohater jest dobry, zły, ta sytuacja oznacza dokładnie to czy tamto. Ale zostawiał zawsze miejsce dla widza. A to wymaga ogromnego zaufania. Przede wszystkim zaufania do odbiorcy, że potrafi samodzielnie myśleć. Jest jeszcze jeden niezwykle ważny motyw. Mianowicie samotność. Ale nie jest to samotność rozumiana jako brak ludzi wokół. Często jego bohaterowie są otoczeni innymi osobami. Problem polega na tym, że nie potrafią się naprawdę spotkać. To samotność bardziej egzystencjalna. Bardziej poczucie bycia obok świata. I być może właśnie dlatego kino Skolimowskiego tak mocno rezonuje także dzisiaj. Bo współczesność bardzo dobrze zna to uczucie. Można być stale podłączonym, można mieć setki kontaktów, a jednocześnie czuć się całkowicie osobno.

Skolimowski za granicą. Kiedy emigracja stała się stylem? Kiedy myślimy o polskich twórcach emigracyjnych, często pojawia się pytanie, czy wyjazd z kraju oznacza utratę własnej tożsamości? Czy artysta, który zaczyna pracować gdzie indziej, nadal tworzy polskie kino? W przypadku Skolimowskiego odpowiedź jest bardzo ciekawa, bo jego kino nigdy nie było polskie tylko dlatego, że mówiło o Polsce. Było polskie dlatego, że miało określoną wrażliwość. Było pełne niepokoju, melancholii, ironii, poczucia absurdu. Ale jednocześnie było na tyle uniwersalne, że mogło funkcjonować wszędzie. Warto tutaj wspomnieć o filmie Moonlighting z 1982 roku. To jeden z najważniejszych filmów Skolimowskiego, jednocześnie jeden z najciekawszych obrazów dotyczących doświadczenia emigracji. Nie dlatego, że pokazuje emigrację jako wielką przygodę. Wręcz przeciwnie, pokazuje jej trudną, często niewygodną stronę. Poczucie odcięcia, niepewność, życie między światami. Co ciekawe, film powstał w czasie szczególnym, po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Skolimowski, który sam żył poza krajem, doskonale rozumiał ten rodzaj zawieszenia. Być daleko, ale jednocześnie cały czas być związanym z miejscem, które się zostawiło. I właśnie to jest niesamowicie charakterystyczne dla jego twórczości. Skolimowski nigdy nie opowiadał o emigracji jako o prostym podziale. Tu jest ojczyzna, tam jest obcy świat. U niego granice są bardziej skomplikowane. Człowiek może wyjechać, ale pewnych rzeczy nie zostawia za sobą. Pamięci, doświadczeń, czy chociażby sposobu patrzenia. I może dlatego jego kariera zagraniczna jest tak bardzo ciekawa. Bo nie polegała na tym, że polski reżyser pojechał na zachód i zaczął tam robić zachodnie kino. Skolimowski pojechał na zachód i nadal robił kino Skolimowskiego. Tylko w nowych warunkach.

człowiek, który odłożył kamerę. W latach 90. Jerzy Skolimowski praktycznie wycofał się z kina. Dla świata filmu było to ogromne zaskoczenie. Mówimy przecież o reżyserze, który miał za sobą międzynarodową karierę. O twórcy, który zdobywał nagrody na najważniejszych festiwalach. O człowieku, który mógł dalej pracować, a jednak wybrał inaczej. Zajął się malarstwem. I ten etap jego życia jest bardzo ważny, bo pokazuje coś bardzo fundamentalnego. Skolimowski nigdy nie był człowiekiem uzależnionym wyłącznie od jednej formy sztuki. Dla wielu reżyserów kino jest całym światem. Dla niego było jednym ze światów. Malarstwo dawało mu inną wolność. W filmie zawsze istnieje zespół. Producent, operator, aktorzy, budżet, terminy. A obraz można stworzyć samemu. Bez kompromisów, bez tłumaczenia się. Można nawet powiedzieć, że ten okres milczenia filmowego był dla niego twórczo bardzo ważny. Bo kiedy wrócił do kina po kilkunastu latach, nie próbował udowodnić, że nadal jest tym samym reżyserem. Nie próbował odtworzyć dawnego sukcesu. Wrócił jako ktoś trochę inny. Dojrzalszy, spokojniejszy, bardziej skupiony. Powrót nastąpił w 2008 roku wraz z filmem Cztery noce z Anną. I był to powrót bardzo charakterystyczny. Nie przez wielką produkcję czy spektakularny projekt, ale przez kameralną, intymną historię. To kino pozornie proste, ale właśnie w tej prostocie kryje się siła Skolimowskiego. On nigdy nie potrzebował wielkich wydarzeń, żeby mówić o rzeczach ważnych. Interesował go człowiek, jego potrzeba bliskości, jego samotność, jego pragnienie bycia zauważonym. I tutaj warto zauważyć coś jeszcze. Kiedy wielu twórców po długiej przerwie próbuje nadążyć za nowymi trendami, Skolimowski zrobił jednak coś całkowicie odwrotnego. Nie próbował zmieniać się dla współczesnego kina. To współczesne kino musiało ponownie odkryć jego sposób patrzenia. Okazało się, że język, którym posługiwał się w latach 60. i 70., nadal działa. Może nawet mocniej niż wcześniej, bo świat, który opisywał, świat samotności, zagubienia i poszukiwania własnego miejsca, stał się jeszcze bardziej aktualny.

I o opowieść o świecie, na który patrzymy, ale którego nie zawsze widzimy. W 2022 roku Jerzy Skolimowski zrobił coś, czego chyba nikt nie mógł się do końca spodziewać. W wieku 84 lat powrócił na jeden z najważniejszych festiwali filmowych świata – do Cannes. I nie przyjechał tam tylko jako twórca wspominający dawne sukcesy. Nie jako legenda, którą zaprasza się wyłącznie po to, żeby wręczyć honorową nagrodę. Przyjechał bowiem z nowym filmem. Filmem niezwykłym. Filmem, którego bohaterem jest osioł. I o, już sam pomysł mógł wydawać się ryzykowny. W czasach, kiedy kino często stawia na wielkie historie, dramaty społeczne albo widowiskowe produkcje, Skolimowski zdecydował się opowiedzieć świat z perspektywy zwierzęcia. Ale właściwie trudno się dziwić, jeśli zna się jego wcześniejszą twórczość. Bo od początku swojej kariery interesowało go spojrzenie kogoś, kto znajduje się trochę obok. Kogoś, kto obserwuje świat, a nie do końca jest jego częścią. I właśnie dlatego osioł w jego filmie nie jest tylko symbolem. Nie jest prostą metaforą. A jest bardziej bohaterem. Istotą, która doświadcza rzeczywistości inaczej niż człowiek. To, co niezwykle ciekawe w I.O., to sposób, w jaki Skolimowski zmienia perspektywę. Przyzwyczailiśmy się do tego, że kino zazwyczaj patrzy na świat ludzkimi oczami. To człowiek jest centrum historii. To człowiek interpretuje rzeczywistość, nadaje znaczenia. Skolimowski robi jednak coś odwrotnego, bo zadaje pytanie. A co gdybyśmy na chwilę przestali być centrum? Gdybyśmy spróbowali zobaczyć świat bez naszego poczucia wyższości? Bez przekonania, że wszystko istnieje tylko dla nas? I właśnie tutaj wraca jeden z najważniejszych tematów jego kina – empatia. Skolimowski od początku swojej drogi interesował się ludźmi, którzy są niewidzialni. Tymi, których inni nie zauważają. Samotnymi, zagubionymi, odpychanymi. W I.O. tą perspektywę przenosi jeszcze dalej. Nie chodzi już tylko o człowieka stojącego na marginesie społeczeństwa. Chodzi o istotę stojącą na marginesie ludzkiego świata. Film został bardzo dobrze przyjęty. Otrzymał nagrodę jury na festiwalu filmowym w Cannes. Stał się polskim kandydatem do Oscara. Ostatecznie otrzymał nominację do Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. I nagle okazało się, że Jerzy Skolimowski, twórca, który zaczynał swoją karierę ponad pół wieku wcześniej, nadal potrafi prowadzić dialog ze współczesnym widzem. Ale chyba największym sukcesem I.O. nie były same nagrody. Było nim coś innego. Było to przypomnienie światu, że kino nie musi zawsze opowiadać w ten sam sposób. Że można mieć 80 kilka lat i nadal eksperymentować, nadal szukać, nadal zadawać

Dlaczego Skolimowski jest tak ważny? Kiedy próbujemy podsumować twórczość Jerzego Skolimowskiego, bardzo łatwo wpaść w pułapkę wyliczania. Nagrody, festiwale, filmy, nazwiska aktorów. Ale chyba nie o to do końca tutaj chodzi, bo znaczenie Skolimowskiego nie wynika wyłącznie z tego, co zrobił. Wynika przede wszystkim z tego, jak patrzył. Przez całą karierę pozostał wierny kilku rzeczom. Nieufności wobec prostych odpowiedzi. Fascynacji człowiekiem. Przekonaniu, że kino powinno zostawiać przestrzeń dla wyobraźni. I wierzę, że artysta nie musi stale powtarzać samego siebie. To ostatnie jest chyba szczególnie ważne, bo historia Skolimowskiego jest historią ciągłej zmiany. Był poetą, był sportowcem, był scenarzystą, był reżyserem, był aktorem, malarzem, wyjeżdżał, wracał. Znikał, pojawiał się ponownie, ale za każdym razem jednak pozostawał sobą. I może dlatego właśnie tak dobrze pasuje do tej audycji, do tytułu Za granicą kadru. Bo Jerzy Skolimowski przez całe życie interesował się tym, co znajduje się poza oczywistym obrazem. Poza pierwszym spojrzeniem. Poza tym, co łatwo nazwać. Poza tym, co wygodne. Jego kino zawsze mówiło, spójrz jeszcze raz. Może zobaczysz coś, czego wcześniej nie było. Jest w jego twórczości pewna piękna sprzeczność. Z jednej strony jest artystą bardzo osobnym, trudnym do sklasyfikowania, niepodporządkowanym żadnej modzie. Z drugiej strony jednak jego filmy dotykają tematów, które dotyczą każdego. Samotności, poszukiwania własnego miejsca, potrzeby wolności, pragnienia, żeby ktoś naprawdę nas zobaczył. I chyba właśnie dlatego Jerzy Skolimowski pozostaje jednym z najważniejszych polskich twórców filmowych. Nie dlatego, że zrobił najwięcej filmów, nie dlatego, że zawsze był obecny w centrum uwagi, ale dlatego, że przez ponad 60 lat potrafił zachować coś najcenniejszego dla artysty. Własny głos. I tym akcentem będę powoli kończyć dzisiejszy odcinek serii Za granicą kadru, realizowanej w ramach Sabotażu Kulturalnego. Mam nadzieję, że ta podróż przez twórczość Skolimowskiego pokazała, że czasami wyjazd nie oznacza końca pewnego rozdziału, czasami oznacza właśnie jego początek. Skolimowski przekraczał granice państw, ale przede wszystkim przekraczał granice własnej twórczości. Nie pozwolił zamknąć się w jednym stylu, w jednym kraju, w jednym sposobie myślenia o kinie. I może właśnie dlatego po tylu latach nadal pozostaje twórcą tak aktualnym. Realizował mnie dla Was Filip Skuza, ja byłam Hanna.

To był sabotaż kulturalny. Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.

tak bardzo. Chciałabym napisać ci dobranoc. Chciałabym zaprosić cię dziś na noc. Bardzo blisko.

Coś nostalgicznego na koniec lata od Dominiki Płonki i DJ-a Blika, czyli Dzięki Tobie. I tym właśnie sposobem rozpoczynamy nasz dzisiejszy Aferytm pod palmami. Audycję realizuje Patryk, który zaraz mi przypomni, jak się Patryk Wojciak, dokładnie tak, właśnie on, a przy mikrofonie będzie dla was Karolina Ziembińska. No i taki nowy singiel otrzymaliśmy w zeszły piątek od tego właśnie ikonicznego duetu. Takie dosyć nostalgiczne podsumowanie lata i tego ciepłego festiwalowego okresu, a jeżeli jeszcze chcecie z niego skorzystać, no to duet możecie złapać na finale festiwalu Off Opera 25 września. A tymczasem przechodzimy do kolejnych nowości, bo polski indie-popowy zespół, a w zasadzie to duet, Szama, wydali swój kolejny singiel zapowiadający nowy album. Singiel, o którym mówię, to Pelagia. No i tutaj, tak jak trzymali się w swojej wcześniejszej twórczości takiego dosyć delikatnego indie-popu, to teraz wchodzą bardziej w takie soulowe brzmienia, szczególnie w wokalu to tutaj słychać. No i jest tutaj taka bardzo specyficzna dla mnie rzecz, którą ja często hejtuję, czyli polscy artyści tworzący po angielsku. I mam nadzieję, że mimo, że ta piosenka właśnie jest anglojęzyczna, no to cały album taki nie będzie, ale uważam, że tutaj no możemy zrobić wyjątek i ten angielski nie odbiera uroku Pelagii.

Pelagia od duetu Szama. Muszę powiedzieć, że dużo beztroski jest w tym numerze i też taki beztroski, uroczy teledysk pojawił się na YouTubie, także możecie go sobie sprawdzić. Tak, zauważyłam już, że kończy się lato po tym, że wyszliśmy z takiej tej festiwalowej, z tych festiwalowych klimatów i znowu powracają nowości, znowu artyści wychodzą z tej, z tych tras koncertowych, z tej stagnacji wydawniczej i w zeszły piątek naprawdę bardzo dużo polskich nowości ciekawych się pojawiło. No i kolejną z nich jest singiel Tajfun od Zachwytu. I dla mnie to jest dosyć niespodziewana piosenka, bo jest bardzo pozytywna jak na Zachwyt. Mi się zawsze Zachwyt kojarzył z takimi ciężkimi, dosyć obciążającymi emocjonalnie, no takimi raczej tymi ze smutniejszych, a tutaj mamy coś bardzo takiego pozytywnego. Fani zespołu mogli usłyszeć Tajfun, o którym właśnie mówię, na jesiennych koncertach w zeszłym roku, no a tuż przed tegoroczną jesienią weszła wersja studyjna tego utworu na streamingi i zapraszam Was do posłuchania.

Zachwyt i ich najnowszy singiel Typhoon. Jest to trzeci singiel z nadchodzącej płyty zatytułowanej Chciałbym być jak Wojtek Nowak. Niestety nie udało mi się dojść w moim researchu do tego, kim jest Wojtek Nowak i dlaczego Zachwyt chce być jak on, ale istotne jest to, że 16 października Zachwyt rozpoczyna trasę koncertową, a w Poznaniu zagrają 21 listopada, a tymczasem my przechodzimy do stałego punktu programu. Między słowami od Husky, czyli debiutującej artystki tworzącej głównie w takich indie-popowych klimatach, jest naszą płytą tygodnia aktualnie. Myślę, że tak dosyć dopasowała się ta płyta tygodnia do tych moich dotychczasowych propozycji, które na dzisiaj wybrałam. No i bardzo dobrze, bo jest to kolejna taka dosyć emocjonalna płyta, napisana w obliczu jakichś różnych takich problemów w relacjach, o miłości, o różnych takich bardzo osobistych doświadczeniach artystki, które też myślę, że są dosyć uniwersalne, z którymi wiele osób może się utożsamić, bez żadnych jakichś takich patetycznych, wielkich słów, w bardzo prosty sposób napisana płyta w domowym zaciszu i jednego z utworów właśnie z tej płyty posłuchamy. No a żebyście nie zapomnieli, że jeszcze trwa lato, jeszcze przez niecałe 3 tygodnie, to właśnie Lata z tej płyty posłuchamy.

dwojako ten temat tęsknoty można w tym utworze odczytać, no bo jednak nie można się nie zgodzić z tym, że jest to trochę tęsknota za tym latem, które powoli się kończy. Jeszcze mam nadzieję, że pogoda nam pozwoli z niego skorzystać, ale co mnie w tym tygodniu zaskoczyło z tymi nowościami, no to, że nagle wszyscy indie popowi artyści wydali w zeszły piątek single i mam wrażenie, że wszyscy toczą się wokół tego samego tematu, bo kolejnym z takich singli są Szkła kontaktowe od duetu Mary Max. Singiel zapowiada ich debiutancką epkę, która będzie nosiła dokładnie taki tytuł, Szkła kontaktowe. No i tematycznie właśnie jest bardzo podobny do tej poprzedniej piosenki, chociaż na pewno ten temat jest uchwycony trochę z innej perspektywy, trochę z innej strony, bo mówimy tutaj właśnie o trudnościach i niespełnionych oczekiwaniach w relacji romantycznej. Jeżeli nie znacie tego duetu, no to mogę was zachęcić do posłuchania tym, czym się w zasadzie inspirują, bo czerpią z muzyki takich artystów jak Steve Lacy, Levin Liam, no a z polskiej sceny mocne wpływy słychać Kaśki Sochackiej czy też Katarzyny Nosowskiej. Także jeżeli te klimaty wam odpowiadają, to epka Szkła kontaktowe ukaże się już jesienią, a singiel o tym tytule teraz na antenie Radia Afera. Tak.

Jeżeli chcielibyście posłuchać Mary i Maxa na żywo, no to musielibyście się za pół godziny przeteleportować do Gdańska, bo właśnie tam grają koncert w ramach cyklu Piosenka Premiera. No ale zapowiedzieli jesienną trasę, więc na pewno jeszcze będzie okazja. A my już wychodzimy z tych polskich indie popowych klimatów. Już wszystkie single z tego gatunku przesłuchaliśmy i przeniesiemy się do artystki ze Stanów Zjednoczonych, a dokładniej to do Rabbitology. Jest to taka artystka, która tworzy muzykę taką dość mroczną, baśniową, jednocześnie z jakimiś takimi bardzo folkowymi klimatami. Taka, która mogłaby być soundtrackiem do jakiegoś słowiańskiego horroru opartego na mitologii. Także naprawdę jest to ciekawa sprawa, a wydała ona epkę. Epka nosi tytuł Thalo, co po polsku oznacza wtalocyjanina. Ja wiem, że to nic wam nie mówi, więc już tłumaczę. Jest to syntetyczny związek chemiczny o intensywnej zielonej lub niebieskiej barwie stosowany w barwnikach przemysłowych. Czy to coś mówi o tej epce? No może, jeżeli ktoś wchodzi w jakieś takie bardzo głębokie, metaforyczne analizy, to znajdzie jakieś odniesienie, no ale na pewno mówi coś o jej okładce, bo właśnie taka głęboko zielona jest. A teraz posłuchamy utworu z tej epki Sweet Death of Me.

Jeżeli znacie wcześniejszą twórczość Rabbitology albo macie ochotę się zapoznać, no to tak porównując do poprzedniego albumu Living Ghost, który był takim zgłębieniem tematu stagnacji i takiego poczucia oderwania, odrealnienia od własnego życia, no to ta najnowsza epka Follow jest podróżą ku rozwojowi i sprawczości. I rozwija się też w całkiem pokaźnym tempie duet Laura, który jest stosunkowo nowy na polskiej scenie, jako właśnie ten duet funkcjonujący pod tym enigmatycznym pseudonimem, no ale tworzą go osoby z dosyć dużym stażem i zapleczem muzycznym, bo jest to Rosalie i producent 2K88. I wydali oni ostatnio trzeci singiel zapowiadający ich wspólny debiutancki jako dla duetu album. Jest to singiel Circles. I oczywiście i Circles, ale też inne utwory, które jeszcze nie są wydane i na które dopiero możemy czekać, mieliśmy okazję usłyszeć przedpremierowo na festiwalu 3Era w zeszły weekend. I muszę powiedzieć, że przy tych wszystkich rapowych koncertach, przy tym łupaniu basem, które no, jest takim w sumie flagowym gatunkiem muzycznym 3Ery, pójście na koncert Laury, który był taki oniryczny, taki hipnotyzujący, było naprawdę dobrym wytchnieniem w trakcie tego festiwalu, więc mam nadzieję, że też chwilę wytchnienia zapewni wam Circles.

Laura w utworze Circles. Ja bardzo wyczekuję premiery wspólnego albumu właśnie tego duetu, czyli jeszcze raz przypomnę, Rosalie i 2K88. I jestem ciekawa, ile jeszcze współprac 2K88 jest w stanie zrobić i z jak różnymi artystami, bo polecam właśnie zagłębić się w jego solową twórczość, ale też to, jakie podejmował współpracę, bo od takiego naprawdę ciężkiego hip-hopu po właśnie to, co przed chwilą mogliśmy usłyszeć. Zostaniemy teraz jeszcze w elektronice, ale w całkowicie innym wydaniu, bo z duetem, który moim zdaniem jest fenomenem na polskiej scenie i w ogóle na światowej scenie, a mówię tutaj o Franku Warzywa i Młodym Buddzie, którzy działają teraz pod pseudonimem Vegetable.pl, wydali ostatnio dwa nowe single, które są połączeniem tego takiego ich charakterystycznego wydania europopu z elektroniką, z rapem. W sumie ciężko to jednoznacznie określić. Jest to jakiś taki ich własny styl. No i właśnie połączyli go z K-popem, bo wydali utwór, w zasadzie te dwa utwory, we współpracy z koreańskimi twórcami Hypnosis Therapy. W zeszły weekend Vegetable.pl, tak samo jak też Laura, grali na 3Erze w Gdańsku, no a już w tym tygodniu zagrają w Seulu na Zandari Fest, także Vegetables Worldwide to nie są żarty. We wrześniu wrócą jeszcze na dwa koncerty do Polski, a później Bratysława, Kopenhaga i Budapeszt. No a teraz Truck Driver na antenie Radia Afera.

vegetable.pl, jakkolwiek ta muzyka absurdalnie nie brzmi. Jeżeli macie, albo będziecie mieć kiedykolwiek okazję usłyszeć ich na żywo, to naprawdę skorzystajcie z niej, bo ten performance to jest po prostu nie do opisania. Musicie to zobaczyć sami, co tam się dzieje. I zostaniemy teraz trochę jeszcze w rapie, no ale już w takim bardziej klasycznym, spokojnym wydaniu. Razem z najnowszym singlem od Stasia Kropki. Tutaj na ficie z Kajetanem Wolasem, a singiel nosi tytuł Jak chcę. Jest to ostatni singiel przed wydaniem drugiego albumu rapera, który będzie nosił tytuł Bratki. No i wychodzi już za trochę ponad 2 tygodnie, bo 18 września. Utwór jest znowu o złamanym sercu. No, nie możemy wyjść z tego tematu dzisiaj, a konkretnie to o tym, że czasem postrzegamy drugą osobę tak, jak chcemy, przekłamując niektóre cechy, te, których nie chcemy do siebie dopuścić. I myślę, że w tym singlu i w tych tematach chłopaki naprawdę dobrze się uzupełniają.

0: tylko w moich listach.
1: Staś Kropka, Kajetan Wolas i utwór Jak chcę. My powoli już zbliżamy się do końca dzisiejszego aferytmu, ale jeszcze coś tam dla was przygotowałam, no i zostaniemy znowu w tym rapie. I znowu będzie trochę bardziej emocjonalnie, bo Marceli wydał w zeszły piątek epkę 4K Boto i jest ona bardzo taka właśnie emocjonalna i poetycka, no już po samych tytułach można się tego domyślić, bo są takie jak biją dzwony mariackie, teatr, czy chłopaki nie płaczą, a cała epka kończy się takim podsumowującym, nostalgicznym Jestem wolny, którego właśnie teraz posłuchamy.

Marceli i jestem wolny. No i już powoli dobiega ta godzina, kiedy musimy się z wami pożegnać. Kończymy dzisiejszy Aferytm. Audycję realizował Patryk Wojciak. Przy mikrofonie była dla was Karolina Ziembińska. A pożegnamy się z wami dosyć energicznie, bo z Expo 2000 i utworem Spinextrotex. Get ready to start.

0: Kafe Rytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
1: Autopromocja. Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18:00.
3: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8:30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
1: Autopromocja.
5: Radio Afera!

0: Wiesz, jak się nazywa drewno na ścianie?
1: Nie.
0: Łazeria.
1: Bardzo ładne słowo.
0: Właśnie to sprawdziłam, bo zapomniałam, że takie coś istnieje, a teraz zobaczyłam na ścianę w radiu i się dowiedziałam. Ale my nie o tym teraz.
1: My troszkę bardziej mroczne klimaty teraz wejdziemy.
0: Wudu. Pamiętasz ten odcinek Scooby-Doo z Wudu?
1: Coś mi świta, ale chyba tak akurat ten odcinek mi aż tak dobrze nie zapadł w pamięć.
0: Wiesz co, bo ja pamiętam to i sobie ostatnio o tym przypomniałam, bo zaczęłam sobie oglądać jakieś... Znudziły mi... Przepraszam bardzo wszystkich słuchaczy za to, że dotknęłam mikrofonu. Ostatnio zaczęłam sobie słuchać podcastów o wudu i tak dalej, bo stwierdziłam, że mam dosyć podcastów kryminalnych i podcastów samorozwojowych, bo stwierdziłam, nie da się być bardziej rozwiniętym człowiekiem niż jestem teraz.
1: Okej, i stwierdziłaś, że w takim razie przejdziesz na podcasty paranormalne.
0: Tak, więc zaczęłam sobie o tym słuchać i zaczęłam mieć pewne rozmyślenia. Po pierwsze, czemu w religiach, które pochodzą z katolizmu, właśnie jak wudu, czy na przykład to, co aktualnie jest w Meksyku, na przykład święta śmierci i tak dalej, w tych religiach bardziej czczą przodków niż na przykład w zwykłym katolizmie.
1: No jest to pewnie też związane jakoś tak kulturowo z jakąś taką, jakby to nazwać, tradycją.
0: Też tak myślę, ale to w większości religii tak jest. W sensie zaczęłam o tym myśleć i mamy święto zmarłych w Polsce.
1: Zielone świątki.
0: Zielone świątki. Mamy święto zmarłych, ale to nie jest coś takiego, że my dumamy wtedy. My wtedy dumamy. My się nie cieszymy z tego, że oni nas nad nami są i nas w jakiś sposób chronią.
1: Nie. No nie. To w ten sposób nie. Faktycznie. To jest bardziej pamiętanie o nich, no bo idziemy, zapalamy te znicze. Ale w sumie... Być może też ja, moja rodzina nie aż tak bardzo tego nie obchodzi, ale nie towarzyszy temu faktycznie jakaś taka większa refleksja.
0: Tak, na przykład takim Meksyku jest przecież Święta Śmierć, tak. Santa Muerte.
1: Nawet bajka disneyowska, o tym powstała bodajże disneyowska.
0: Tak, tak, Coco. Więc tak, istnieją takie rzeczy i ja się zastanawiam, bo w każdej religii coś takiego jest. W buddyzmie na przykład mamy reinkarnację i tak dalej, jakby... Czcimy życie, ale też czcimy tą śmierć w momencie, w którym wiemy, że na przykład ktoś się odrodzi w jakiś sposób, nie? A właśnie w takich religiach bardziej na przykład, jak to powiedzieć, że ktoś jest Native Amerykaninem, rdzenny Amerykaninie. Amerykanie też czczą na przykład przodków. Tak samo jak właśnie osoby, które czczą wudo. Przecież wudo powstało właśnie w ten sposób, że powstało, jakby to powiedzieć, to jest religia katolicka, ale to zostało przekształcone z wierzeń rdzennych w Afryce. Ale to nie jest istotne. To nie jest, istotne.
1: To jest ciekawe, taka synteza, no bo jednak...
0: To powstało pod opresją przecież, więc musiało jakoś to powstać w ten sposób, gdzie dominującą religią wtedy był katolicyzm, nie?
1: A katolicyzm, jeżeli już mówimy o śmierci, no to mi się najbardziej kojarzy z tymi średniowiecznymi pojęciami typu pamiętaj o śmierci, memento mori, no i sztuka dobrego umierania, ars bene moriendi, więc raczej...
0: Non omnes morier.
1: I nie wszystko umrę. To akurat jest Horacy. To jest akurat o poetyckiej sławie.
0: Tak, ale tak, właśnie w taki sposób to wygląda i dla mnie to jest bardzo ciekawe pod tym względem, że gdzieś ta śmierć w naszej kulturze jest czymś, co opakujemy.
1: Prawda.
0: Tak bardzo głęboko opakujemy, a nie w sposób taki, że myślimy sobie o tym, że teraz ci ludzie stoją nad nami. Tak samo jak na przykład ci ludzie bardzo często na przykład przez to są właśnie takie rzeczy jak na przykład chronienie się przed złymi duchami i tak dalej, nie? I zaczęłam o tym myśleć, bo na przykład oni sobie na przykład stawiają sól przed domem albo w domu w drzwiach na przykład rozsypują tą sól i teraz to jest to moje pytanie. Może jakaś wiedźma nas słucha i mi odpowie na to pytanie. Piszcie na zaoferowanie@afera.com.pl i teraz tak. To pytanie jest takie. Na przykład możesz zakluczyć drzwi, czyli masz zamek w drzwiach, nie?
1: Tak.
0: Czy to powstrzyma złodzieja?
1: No, w teorii w jakimś stopniu tak, ale jeżeli ma odpowiedni sprzęt ten złodziej, no to już nie.
0: No właśnie, czy duchy powstrzyma sól?
1: No te lekkie duchy pewnie tak, ale gdy przyjdzie takiegoś cięższego demona?
0: No właśnie, nie? Jakby to jest dobre pytanie, bo to mnie zaczęło fascynować. Takie, bo wiesz, może być złodziej, taki, złodziejaszka taki, wiesz, nie wiadomo co to, on ci ukradnie telefon w tramwaju, ale nie przyjdzie do domu, jakby...
1: Werdzin złodziej versus czad złodziejasz... Co to, źle.
2: Czad włamywacz.
0: Czad włamywacz i złodziejaszek. Tak, więc jakby kogoś to może pokonać, bo komuś się może nie chcieć. Może są duchy, którym się nie chce, ale są duchy, którym się chce wejść do domu.
1: Może tak być. Ja jestem fanem dziadów, generalnie.
0: To nie kiedyś w kiedyś było tak, że czcieliśmy tą śmierć w ten sposób.
1: No to jest też właśnie takie zapraszanie drugiego świata do nas. Oczywiście myślę o tym mickiewiczowskich dziadach, w sensie zakładam, że ten obrzęd wyglądał podobnie, nie? Mhm. I wtedy to faktycznie oznacza coś takiego, że pozwalamy duchom przyjść do nas, między nas i w jakiś sposób znaleźć między, dać im ukojenie między nami. Jednocześnie też człowiek mógł pewne prawdy życiowe dla siebie wyciągnąć ze sytuacji, z tych sytuacji. Więc to była taka trochę nie synteza, ale ściśle powiązana.
0: Tak,
1: życie
0: to wszystko
1: z
0: było
1: śmiercią.
0: Powiązane i właśnie też myślałam o dziadach w tym kontekście, nie? I to gdzieś przepadło.
1: No to w ogóle się wiąże z takim odejściem od duchowości współczesnym, tak mi się wydaje.
0: No właśnie, możliwe, że tak jest, chociaż aktualnie z tego, co wiem, z tego, co robiłam w swoich badaniach, pisałam licencjat o tym, wychwalę się, coraz więcej osób idzie w stronę kościoła.
1: Jednak jest taka tendencja zwyżkowa.
0: Niestabilne czasy powodują, że ludzie obracają się do pewnych rzeczy.
1: A że papieżem jest Amerykanin, to może wszyscy czują protekcję wielkiego orła.
0: Tak, ale teraz myślę, że skończymy o tym rozmawiać i przejdziemy do piosenki.

0: Hail Satan.
1: Porozmawialiśmy trochę o voodoo, co chyba było jednym z najbardziej poważnych segmentów naszej audycji w ogóle w historii. Natomiast no, było trochę katolicyzmu i przejdziemy dzięki temu dalej. Troszkę zostaniemy właśnie w klimatach katolickich, no bo ostatnio papież wypowiadał się w kwestii religii w polskich szkołach. Tak mocno to, jakby to powiedzieć, no uogólniając, bo to też generalnie, żeby nie zabrzmiało, że on wpływa na Polskę, i jakoś tam porusza jak laleczkę voodoo szczególne edukacyjne pionki w Polsce. Natomiast jest to
2: bardzo
1: ciekawa
2: mi się
1: sprawa.
2: Podoba, jak gestykulujesz przy okazji, jak to tłumaczysz. Jest to świetne.
1: Pacynka. Ale... udaję, że mam pacynkę.
2: Tak, ale tak. Papież odniósł się do tego, w jaki sposób wygląda katecheza w szkole i tutaj powiedział o tym, że katecheza ma poszerzać horyzonty i pogłębiać poznanie Boga i świata. I nie wiem, i pozdrowił też Polaków.
1: Co jest najważniejsze? Jeszcze słyszałem coś takiego, że ze Śląska osoby, które wizytowały wcześniej w Rzymie papieża, wręczyły mu dary, to takie prezenty, pamiątki, upominki, ale teraz nie pamiętam, co to było.
2: Dali mu węgiel?
1: Właśnie nie, ale takie też rzeczy charakterystyczne dla Śląska.
2: Ja nie wiem, co jest w Śląsku poza węglem. Ja się na tym
1: Czupaga,
2: nie znam.
1: Na przykład.
2: To w Śląsku?
1: Tak mi się wydaje. Może się pomyliłem.
2: Gdzie są góry? No, nieważne, nie znamy się na mapach, to właśnie udowodniliśmy.
1: Ja tylko wiem, gdzie leży Rosja. I, ale
2: nie
1: to dlatego, że ja mam interes
2: rozmawiać
1: w tym. Nie. Ja tylko mówię.
2: Nie, dzisiaj nie będziemy poruszać.
1: Najwierniejsi fani wiedzą, o co chodzi.
2: Pozdrawiamy fanów. Pozdrawiamy OG fanów.
1: I powiem tak, no generalnie założenia religia dla mnie nie jest czymś złym w szkołach. No bo... to jest ciekawe poznawać drugą religię i inne wiary. Przekonałem się o tym na studiach, jak uczyłem się między innymi o judaizmie. I to było przyjemne, ciekawe. Natomiast religia w szkołach no jest bardziej, nie chcę nazwać tego indoktrynacją, ale no polega jednak na czymś innym.
2: Tak, ja ogólnie myślę, że jeśli chodzi o religię, tutaj to powinno naprawdę polegać na tym, żeby poznać świat, bo ja na przykład religię aktualnie zgłębiam przez to, że naukowo się tym zajmowałam i dalej się będę tym zajmować naukowo, a nie dlatego, że wierzę w Boga. Mhm. I to jest bardzo ciekawe, bo ja na przykład, jak już mogłam, jak moi rodzice powiedzieli, że nie mają na to wpływu, zrezygnowałam od razu z religii w szkole.
1: Rozumiem. No ja też, jak tylko, ja byłem na religii w liceum tylko dlatego, no bo wtedy tam dopadło mnie akurat, ciebie też zresztą. Ten moment, kiedy już religia przestała być obowiązkowa, no to zostawałem tam tylko dlatego, bo miałem jakichś znajomych i dobrze się bawiłem w tych zajęciach, bo był w gruncie rzeczy bardzo fajny ksiądz. Ale nie, żeby mnie to jakoś bardzo ciekawiło. Natomiast to...
2: Słucham
1: Patryk,
2: cię, Patryk.
3: Mnie wychowawczyni zmusiła do chodzenia na religię. Powiedziała, że jeżeli nie będę chodzić, to mi postawi laczka z matmy, bo była też nauczycielką matematyki.
2: O, matko,
3: ale żeby nie było, bardzo miło wspominam moją wychowawczynię, była bardzo spoko, ale no tutaj zostałem zaszantażowany, że tak powiem, żeby być
2: ja
3: na religii.
2: Ja teraz powiem bardzo brzydko, co mi kiedyś powiedział mój katecheta na religii. Zaznaczę tylko, że ja chodziłam do wiejskiej szkoły. Ja chodziłam do wiejskiej podstawówki i wiejskiego gimnazjum. To jest ważne, żeby nie brać tego jako ogół. To są po prostu miejsca, gdzie tak to działa czasem, dosyć często, bo punktem głównym mojej wioski jest kościół. Więc mój katecheta powiedział tak, jak zobaczysz demona, to się bardzo brzydko, tyle ile ważysz. I ja bardzo bałam się od tamtej pory demonów i bardzo bałam się też spać przez demony. I moja mama bardzo była na to zła, że chciałam z nią cały czas spać.
1: Bałaś się o swoją wagę?
2: Nie bałam. Tak, wiesz co? Jakby ja byłam dosyć potężnym dzieckiem.
1: Okej,
2: rozumiem. Ja już, wiesz, chciałam taka zostać. Chciałam zostać potężna, teraz potężna jestem tylko z charakteru.
1: No to prawda. to jest potęga i basta.
2: Tak, potęga i basta. A teraz posłuchamy czegoś lżejszego. Dancing like butterfly wings. Yeah. Okay, fix

0: Ornitofobia. Tak? Sprawdziłem to przed chwileczką. Wygrałeś.
1: Ewentualnie jeszcze awizofobia. Ale ja się nie boję tego, jak mi dostarczają awizo. Wtedy idę sobie na pocztę i bardzo często nie mam wtedy miłych wspomnień.
2: Lecisz, rozumiem.
3: Rozpościerasz skrzydła.
1: Tak. Ja, wiecie co,
0: podcinę. A wiecie, co to jest talasofobia?
1: Co?
0: Strach przed głębinami. Ja to mam na przykład. Bardzo się boję. Jak oglądałem, gdzie jest Dory i tam to, ona wypływa tam na ocean, to mnie autentycznie to trochę tak zmierziło.
1: No to już wiem. Jak mnie zdenerwujesz, to cię wyślę do punktu Nemo i wtedy będziemy się dobrze bawić.
2: Betonowe buciki, te sprawy.
0: O, dokładnie.
1: Nie, uspokójmy się.
0: To jest tak w stylu Soprano trochę.
2: Trochę tak.
1: Uspokójmy się. Jest w ogóle jakiś szpital opuszczony psychiatryczny w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, o czym tym teraz pomyślałam, ale tam właśnie jakieś... gangsterzy tam zawsze chowają ciała z jakiegoś powodu, a później się je znajdują.
2: Ja bym się nie zdziwił, jakby tam właśnie metodą, jedną z metod leczenia pacjentów chorych były betonowe buciki.
1: A, wiesz co? Tak jak straszna królowa była, zła królowa. Pamiętasz Śnieżce? To w oryginale ona miała takie metalowe, rażące buty. Palące się.
2: Palące się?
1: Nie wiem, takie ciepłe, że ona musiała w nich tańczyć czy coś, nie wiem.
2: Okej. To jak tańczyła, to jeszcze bardziej się nagrzewały, no bo to ciepło wydziela.
1: Nie wiem, takie ciężkie metalowe, co? Nie wiem, nie pamiętam, nieważne.
2: Ale było ciężko, kalorii spalała sporo.
1: Słuchaj, jak ciężko jest ze mną i z ptakami. Ale wiecie co, sowy są fajne, bo są najczęściej w klatkach.
2: Tak?
1: Tak, nigdy nie widziałam sowy takiej...
2: Aha, na zewnątrz.
1: Na zewnątrz.
2: No bo też one chyba raczej w nocy, nie?
1: No jest ciemno i nie widziałam jeszcze sowy tutaj.
2: Rozumiem. Ja bym powiedział, że papugi najczęściej w klatkach.
1: Wiesz, co jeszcze jest w klatce? Na przykład z Poznańskim są te orły wolnościowe Stanów Zjednoczonych.
2: Bieli, nie. Bieli jest Polski.
1: Też jest.
2: Stanów też jest.
1: Tak, wszystkie są. I wiecie co? Dobrze im tak. Boję się ich. Niech do mnie się nie zbliżają i tam pozostaną.
2: Dobrze się nie boisz polskiej reprezentacji, no bo to przecież też orły.
1: Wiesz co? Ich też się boję. I nie chcę, żeby do mnie podchodzili. To zakładam, że dlatego, że... O jakim sporcie rozmawiamy teraz?
2: O piłce nożnej.
1: A wiesz co? Zakładam, że nie chcę, żeby do mnie podchodzili, bo jeszcze by chcieli coś ode mnie, jeśli związanego z piłką nożną, a ja jedyne, co wiem, czym jest spalone.
2: To już tak dużo. To jakby większość kobiet... I to
0: więcej niż by się od ciebie oczekiwało.
1: Też wiem, jaka jest, czym jest cieszynka i jaką ja bym miała cieszynkę, ale nie zobaczycie tego, słuchacze, ponieważ... Nie... Posłuchacie radia, a nie oglądacie radio. To jest coś, co jest wspaniałe, że nie widzą tego, w jaki sposób teraz wyglądam i jak się zachowuję.
2: To prawda. To jest duża swoboda.
1: Tak.
2: I też nie wiedzą w sumie, co masz w środku. Bo można być na przykład martwym w środku.

0: zaczekajcie za mną. To chciałam powiedzieć.
1: A to idziesz sobie?
0: Nie, wiecie co, zostaje. Jednak to był żarcik.
1: Nina ostatnio poszła, zaczęliśmy bez niej.
0: Zrobimy ci, Nina, jeśli tego słuchasz. Tak, porozmawiamy sobie teraz o tym, co się dzieje aktualnie w internecie. Istnieje taka influencerka, Darren.
1: Już się boję, influencerzy, to nie powiem, co bym robił.
0: I to, co z Rosją. Tak. Pozdrawiamy słuchaczy. Wiernych słuchaczy.
1: Influenceria delenda est.
0: Tak. Rysując, jest drama pomiędzy nią i jej byłym chłopakiem, który uważał się za feministę.
1: Za feministę.
2: Tak. To już jest ciekawy przypadek. Ja przeglądam TikToka, wiem, o co chodzi. Kontynuuj.
0: Tak, więc tak, ona opowiedziała o tym, że on ją zdradził w jakiś taki emocjonalny sposób podobno, gdzie ona powiedziała po prostu, że ona uważała to, co zrobił, za zdradę i nie wyprostowała tego. I mówiła o tym, że właśnie ją zerwał tak nagle, nie wiadomo dlaczego, i że tam pisał do innych dziewczyn różne rzeczy. I on ogólnie uważa się za feministę. On zawsze nagrywał takie filmiki o redpillach, że śmieli się z redpillowców i innych coachy podrywu. Co dla mnie jest bardzo spoko, bo jakby jeśli potrzebujesz coacha, jeśli potrzebujesz coacha podrywu, to znaczy, że nie powinieneś mieć dziewczyny.
1: Jakby, ale nawet fakt coacha podrywu to mnie jakoś nie zaskakuje, ale co ci coachowie, ci trenerzy mówią swoim podopiecznym, jakie te teksty są okropne.
0: Tak, to prawda. I on właśnie nagrywał o tym rzeczy. I teraz okazało się, że on jest całkowicie inną osobą, niż się wydawało. I teraz, tu jest plot twist, ona to odpowiedział. I powiedział, że jej nie zdradził w taki sposób, tylko pomógł dziewczynie, której ona nie lubi, jeśli chodzi o rozwój influencerski. I teraz się okazało, że to też nie jest prawda, że on wszystkich okłamał. Że tak naprawdę to nie było to, o co on mówił, tylko to była pomoc z założeniem jednej ze stron niebieskich dla jednej dziewczyny, więc tak.
2: A to ja się zatrzymałem na pierwszym plot twiście, drugi mnie teraz zszokował.
0: Tak, właśnie ten plot twist tutaj był i że ona stwierdziła, że ona nie będzie już się na ten temat wypowiadać i tak dalej, ale mam teraz zniszczoną karierę, no bo to jak Gargamel.
1: No tak, no wyszedł na hipokrytę tak naprawdę.
0: Tak, no właśnie to jest ten problem, że teraz nie wiadomo komu ufać, jeśli chodzi o internet.
2: Na pewno nie influencerom.
1: No bo właśnie tak jak słuchałem tego, co mi wysyłałaś, to zastanawiałem się właśnie, gdzie jest ta prawda faktycznie, nie? Gdzieś może po środku, bo nigdy jednak nie zważysz, która strona ma rację, no bo to są rzeczy prywatne, którymi się oni dzielą, ale również no, chcą pewne rzeczy przykryć, niekorzystne dla siebie, no bo to jednak w mediach społecznościowych wizerunek jest bardzo ważną rzeczą. I właśnie jestem ciekaw, jaka jest prawda, ale no, słabo to wygląda.
0: Tak, ale człowiek ma naprawdę zniszczoną karierę, bo on przecież był, nie jest stand-uperem, który śmieje się właśnie z coachy podrywu na swoim stand-upie i teraz to jest pytanie, w jaki sposób będzie wyglądać dalej, nie?
1: No to tak jak mówię, wyszedł na hipokrytę i osobę, która robi jedno, a w sumie myśli drugie, można tak powiedzieć. No bo założenie niebieskiej strony jest wymowne.
0: Tak właśnie, i że chciał w tym pomóc. I ona uważała, że to jest zdrada, a nie to, że chciał pomóc jakiejś dziewczynie, co jej nie lubi ona. I tutaj, wiesz, też komentarz był pod jego postem ze strony właśnie Darren, że to ci pozwoli lepiej spać w nocy.
1: Aha.
0: Więc tak, ona się odniosła właśnie do tego, co on napisał i nie wiadomo, co z tego dalej wyjdzie. Zakładam, że nic, bo więcej tego tematu nie poruszam.
1: Ale w ogóle to wszystko jest dla mnie takie sztuczne, bo jakoś, jak też oglądałem to pomyślałem sobie, że jakoś dziwnie się to ogląda, kiedy wiesz, że media społecznościowe, no to jest jednak trochę taka platforma, gdzie trochę się kreujesz. No i co?
0: Gdzie tak, jest ta granica,
1: no
0: nie?
1: No właśnie.
0: Do którego momentu możesz komuś ufać?
1: Gdzie szukasz też tych swoich zasięgów, próbujesz je... Taka drama też jest dobrą okazją do wybicia swoich zasięgów. Bo jeżeli jesteś normalnym człowiekiem, to moim zdaniem takich prudów też nie wyciągasz na wierzch. I jakby, okej, ciekawy był argument, że udostępniam swoje radości, to mogę też udostępnić swoje smutki. No, ale no, jest to z drugiej strony takie... trudno nie posądzać kogoś o interesowność też w tym.
0: W sensie właśnie to mnie zastanawia. W momencie, w którym płaczesz, ty masz wpływ na to, czy coś wypuszczasz, czy czegoś nie wypuszczasz, nie? Mhm. Masz tą możliwość obejrzenia tego? Obejrzał coś i stwierdził, że to wrzuci. Jakby tak to wygląda, nie? Mhm. I to mnie właśnie zastanawia, czy nie lepszą sytuacją, nie lepszą rzeczą tej sytuacji było powiedzieć, że rozstaliśmy się, czy ona naprawdę, ten ból, jaki miała po rozstaniu i to, co się wydarzyło, naprawdę jest warte tego, czy ona przesadza, czy nie przesadza. Ja też nie chcę mówić teraz, że ona jeszcze mu komuś winna, on z nią zerwał i jakby tutaj to, co ona pokazała, mówi o tym, że naprawdę był złym człowiekiem i nie mówił prawdy, nie? Ale kiedy kończy się ta granica u innych osób?
1: Dokładnie. Nie wiem, to jakoś chciał. Jakbym miał to wszystko zwieńczyć jakimś takim żarcikiem, to bym powiedział, że powinni się po prostu umówić na Fame MMA i tam walkę stoczyć.
0: Walczcie.
2: To by było najlepsze dla ich zasięgów.
0: Tak, no. I nawiązując do tego właśnie, żeby walczyli, to tutaj Avril Lavigne walczy z dziewczyną, kogoś, kim jest zakochana.

0: teraz, zanim przejdziemy do quizu, który teraz to jest taki czas na quiz, to ja mam replikę. Chcesz coś powiedzieć?
1: Nie, tak po prostu nie. Machasz tymi paluszkami, żebym czekała.
0: Sorki, ale jestem podekscytowany, bo dostałem replikę odnośnie social mediów od naszej wspaniałej przyjaciółki Niny. Napisała mi po prostu gadu, gadu, stary dziadu. No i ja chciałem powiedzieć, że dzieci, ryby i nieobecni głosu nie mają.
1: Ja bym chciała powiedzieć... Brawo, Mikołaj. Wszyscy uważamy tak samo. Z drugiej strony uważam, że to jest typowe dla ciebie, że nienawidzisz social mediów.
0: No, nie przepadam, to prawda.
1: Hater, hater, a kogo my tu mamy?
0: Nie, to dobra, nie, tego nie
1: powiem. Nieważne! Dobrze, przechodzimy do quizu. Czym zajmujesz się na co dzień? Quiz polega na tym, że musimy się dowiedzieć, jakim chlebem jest Mikołaj, bo wiemy, że jestem rezowożytnim chyba, nie pamiętam. Czym się zajmujesz na co dzień, Mikołaj?
0: Co tam są za odpowiedzi?
1: Uczę się, pracuję, korzystam z życia.
0: To uczę się.
1: Tak, bo studiujesz.
0: No tak, tak.
1: Co jadasz na śniadanie? Kanapki, płatki, jajecznice, naleśniki, owsiankę.
0: Kanapeczki.
1: Smakowa.
0: Smakowa, oczywiście.
1: Czy chciałeś kiedykolwiek zostać piekarzem?
0: Nie, kucharzem, ale piekarzem nie.
1: A umiesz gotować w ogóle?
0: Jak muszę i jak mi się chce, to lubię tak sobie poeksperymentować z jakimiś rzeczami, ale nie tak wymyślnie, tylko po prostu, nie wiem jak to powiedzieć, dodać jakiś nietypowy składnik do typowej poprawy. Do potrawy.
1: Ja mam listę 15 obiadów, które gotuję na zmianę.
0: Tak? A to i tak więcej, bo ja akurat umiem zrobić tylko naleśniki, jajecznice, kurczaka sobie zrobić, pizzę, zapiekanki, ale to raczej wiele osób umie.
1: Polska pizza, zapiekanka z keczupem. Wracając, z kim najlepiej utrzymujesz kontakt? Z rodziną, znajomymi, z osobami w internecie?
0: Ze znajomymi.
1: Super. Czy odżywiasz się zdrowo? Tak, żyję modnym, zdrowym stylem życia. Dbam o swoją dietę, żeby być zdrowym. Raczej odżywiam się przeciętnie. Moja dieta to tragedia.
0: Odżywiam się tak, jak na TikToku te mamy puszczają te wszystkie filmiki, więc tragedia.
1: Moja dieta też jest tragedią. Z jakim dodatkiem najbardziej lubisz kanapki? Teraz ci nie dam odpowiedzi, musisz wybrać. Po prostu.
0: Tak z głowy powiedzieć. Tak. No ja jestem mięsożerca, więc taka szyna, wędlina.
1: Mamy to. Baja. W którym roku się urodziłeś? I teraz tak. Mamy do wyboru przed 1990. Później mamy od 90 do 93, od 94 do 96, od 97 do 99, od 0 do 2003. I cieszę się, że nie wpadam w tą kategorię, która jest później, czyli po 2004 roku, a ty się wtedy urodziłeś.
0: A do czego się cieszysz? Znaczy, okej. Okay.
1: Przeżyłam gimnazjum, to uczy życia.
0: Rozumiem. No ja się cieszę, że... Ja uważam, że 05 to był ostatni najlepszy rocznik, ale każdy rocznik tą granicę sobie przesuwa.
1: Jak często jesz chleb?
0: Codziennie.
1: Super. I mamy wyniki. Jesteś chlebem pszenną.
0: No, taki standardowy. Najbardziej... Dziękuję bardzo. Dzisiaj slejuję.
1: Najbardziej pospolity w polskich domach.
0: No właśnie.
1: No i fajnie.
0: No ale spoko, no. Wszyscy lubią.
1: Wszyscy lubią. Tak samo jak większość ludzi lubi kolor żółty.

0: Wiesz co? Mam dosyć tego, co się dzieje na poza anteniu. To znaczy, że trzeba skończyć.
1: To prawda, to już jest chaos.
0: Sayonara! Ja żałuję, że ja pobieram jakiekolwiek dźwięki na tą audycję.
1: Patryk się najlepiej bawi.
2: Ja się bawię świetnie, nie, naprawdę, dajcie mi tego więcej.
0: Nie. Wracając, musimy zakończyć naszą audycję waszymi najlepszymi hostami najlepszej audycji w Radio Afera. Zaaferowani byli
1: Mikołaj Dilc,
0: Natalia Król,
2: Patryk Wojciak.
0: Dziękujemy wam bardzo za to wszystko i teraz zostawimy was z jednym konkretnym pytaniem. What is love?

0: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
1: Zaaferowani. Czwartki o 20.
2: Afera. Lubię to.
3: Pium, pium.
4: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
6: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
7: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
8: Herezji, szyderstwa i braku układu.
9: Najcięższa audycja w eterze.
4: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
10: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać.

No i tym sposobem rozpoczęliśmy kolejne wydanie Pomiędzy mną a mną. Dzień dobry, bardziej dobry wieczór. Witam się z wami bardzo serdecznie. Jest po 21 już 6 minut i 34 sekundy, a my rozpoczynamy kolejne wydanie, kolejny odcinek tego wspaniałego serialu z tą wspaniałą podróżą muzyczną przez dwa muzyczne światy, chociaż teraz nadal jeszcze w tym świecie tylko pojedynczej jednej jednostki, jednej osoby za mikrofonem. Kamil Strużyński do godziny 22. Zapraszam was bardzo serdecznie. Miejmy nadzieję, że zostaniemy razem.

No i jakie piękne propozycje. Nie ma za co, moi drodzy, nie ma za co. Tak, rozpoczęliśmy z utworów, utworami trochę dłuższymi dzisiejsze wydanie Pomiędzy mną a mną. I tak patrzę na dzisiejszy rozkład jazdy i na dzisiejszą playlistę i chociaż na samym końcu to się zacznie zmieniać i zacznie się odwracać, to sam początek rzeczywiście długi, ale to muzycznie bardzo fajnie, bo im mniej gadania chyba na antenie, tym lepiej. Lepiej muzyki posłuchać, a nie gadać jakoś. Dobrze, moi drodzy, ale opisać może niektóre kawałki nawet trzeba. Nie tylko kawałki, ale również zespoły, które dzisiaj prezentuję i które będę prezentował. No i zaczęliśmy wszystko od Marui, zespołu trochę jazzowego, trochę rockowego, trochę noise'owego, trochę punkowego. Tak naprawdę nie za bardzo wiem, w jaką kategorię ten zespół włożyć i to chyba dobrze, no bo swoje wydawnictwa mają naprawdę rozrzucone po wielu różnych polach. Zaczęliśmy od czegoś takiego spokojniejszego, patrząc na wszystkie inne ich wydania. To był kawałek The Tinker od Maruja. Właśnie tak. No i taki też zdecydowanie mniej wokalny, tylko z jakąś tam wokalizą. A uwaga, uwaga, uwaga. Wokalu również temu zespołowi nie brakuje. No i wspaniały to jest zespół. Polecam koncertowo też, no bo to działa. I to działa naprawdę bardzo dobrze, chyba że grają za głośno. To wtedy może się człowiekowi akurat tak o uszy podbijać, że wyjdzie bardzo zmęczony z takiego grania. Słyszałem również takie opinie. Ja tych opinii nie podzielam, bo co prawda grają głośno, ale grają na tyle dobrze i na tyle ładnie, że to wszystko, te wszystkie niedobre elementy schodzą na dalszy plan. Od tego zaczęliśmy, no a potem klimat zmieniliśmy chyba o 180 stopni, bo do folku przeszliśmy, ale to jakiego folku? Wspaniałego. Folku, który wywodzi się z Kijowa, zza naszej wschodniej granicy. No i folku, który możemy słyszeć również nie tylko w Polsce, ale w samym Poznaniu wielokrotnie mogliśmy słuchać na żywo, na koncertach, bo to też naprawdę, naprawdę bardzo dobre koncerty są. Draka Brakha. Może w tym kierunku ten zespół się nazywa. Ja nie pamiętam dokładnie, jak to się wymawia. Jak sami członkowie tego zespołu również wymawiają nazwę tegoż, ale to jest coś, czemu warto się przyjrzeć na pewno szerzej i na pewno głębiej, szczególnie, że nowe wydawnictwo na ich koncie, końcówka zeszłego roku, z tego co pamiętam, już jest, no i trzeba się z tym zapoznać. Ja jeszcze z całością się nie zapoznałem, ale to na pewno zapoznam się, na pewno posłucham i na pewno będę wam przedstawiał dalej. Tymczasem to była płyta z roku 2020. To był kawałek, który nazywa się Dostoczka. A teraz coś zdecydowanie starszego, coś na pewno bardziej znanego. No i uwaga, uwaga, uwaga, bo to się pomiędzy mną a mną nie zdarza raczej nigdy. Wydanie live, koncertowe.

i tutaj również dłużej. Ale jak ładnie, jak ładnie. Niestety nie mogę się pochwalić tym, że na koncercie tego zespołu byłem i tym bardziej nie mogę sobie zaplanować tego, że na koncercie tego zespołu kiedykolwiek w swoim życiu będę. No bo niestety tak już się nigdy nie zdarzy, moi drodzy. Pink Floyd. Pink Floyd. I to wersja live tego kawałka nagrana w Pompejach. Ah, wspaniała rzecz. Wspaniała rzecz. Swoją drogą, w tym miejscu, w którym Floydzi ten koncert grali, ten koncert nagrywali, i to nie tylko nagrywali go na taśmy audio, ale również można zobaczyć nagrania wideo z tego wydarzenia właśnie, co bardzo polecam. Moja stopa kiedyś stanęła i ja, będąc takim dopiero początkującym, może nie fanem, ale słuchaczem muzyki Pink Floyd, byłem w wielkim szoku, przechadzając się tamtymi różnymi korytarzami amfiteatru, że Pink Floyd tam swój koncert grało. No a potem, zagłębiając się coraz bardziej w to wszystko, no stwierdziłem, że żaden inny zespół nie zagrałby czegoś tak dobrego i żaden inny zespół do takiego miejsca by nie pasował jak właśnie Pink Floyd. Careful with the axe, Eugene. Tak nazywał się ten kawałek, który właśnie posłuchaliśmy. Ja polecam w ogóle całą płytę wydaną w zeszłym roku, w maju. Też miks zupełnie nowy, master zupełnie nowy, ale tych nagrań właśnie live z Pompejów. No bo wspaniała to jest rzecz i wspaniałe są tutaj kawałki i są przepięknie zagrane i przepięknie to wszystko jest ze sobą połączone. No i można poodkrywać sobie jakieś takie malutkie smaczki tego grania live i tego, co panowie z Pink Floyd nagrywali właśnie wtedy, lata temu. To swoją drogą kawałek, który znalazł się oryginalnie na płycie Relics. No ja do tej płyty będę musiał wrócić również, no bo tutaj są pewne takie w mojej głowie nieścisłości utworowe, które chętnie bym sobie rozwiał i które chętnie bym zobaczył, jak brzmią albo w którym kierunku idą. Bo tak, fanem się w pewnym momencie stałem, ale nie na tyle wielkim, żeby wszystko naraz posłuchać i wszystko odkryć od razu. Szczególnie, że tyle wiele innych wspaniałych zespołów również jest, również istnieje, również muzykę swoją produkuje, wydaje i również wydawało i produkowało. Pink Floyd za nami, a przed nami kolejny zespół, którego wielkim fanem i tym razem muszę to powiedzieć, jestem. Zespół naprawdę, naprawdę

no bo to Radiohead. I to dwa kawałki Radiohead. The National Anthem to ten pierwszy, który słyszeliśmy, i ta gitara. To kilka gitar. I te syntezatory. Na samym końcu to drugi utwór, który nazywał się Hunting Bears. Oba to Radiohead, no i nie bez powodu połączone właśnie w ten sposób, jak to przedstawiłem wam dzisiaj, ponieważ jak się okazuje, kawałek Hunting Bears to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz. Tutaj całego zespołu w tym kawałku oczywiście nie uświadczymy, oczywiście nie usłyszymy. Ale dodatkowo ten kawałek nigdy w całości jako pełnoprawny kawałek na koncercie radioheadowym zagrany nie został. Ale został wykorzystany właśnie do czegoś takiego, co zadziało się przed chwilą. Do takiego outra utworowego. Na przykład właśnie po kawałku The National Anthem Hunting Bears, grupa Radiohead grywała. Zdarzały się takie sytuacje, no i to bardzo ładnie się ze wszystkim spinało i bardzo ładnie się ze wszystkim miksowało. No i przepraszam, że ja tak tego ładnie zmiksować nie potrafiłem, jak to Radiohead na scenie potrafiło zawsze zrobić, ale starałem się bardzo. To pierwsze to Skid A oczywiście, to drugie to Amnesiac. Kawałek. Niestety ja na ten koncert, na którym taka sytuacja miała miejsce, nie trafiłem i w ogóle nie trafiłem również na koncert, na którym Radiohead grało The National Anthem, no bo z tego co wiem, z tego co patrzyłem i z tego co jakoś tak zaglądałem w te wszystkie setlisty koncertowe Radioheadów i tej trasy roku 2025, no to setlisty były dwie i one były wymieniane co drugi dzień. Ja trafiłem akurat na tę setlistę, na której to ten nasz Anthem nie było. Bardzo żałuję. No chyba nie żałuję aż tak bardzo, jak tego, że nie byłem na koncercie, na którym Everything is in the Right Place było grane na żywo. No niestety, ale byłem na innym i to na wielu różnych innych wspaniałych kawałkach Radiohead również. I to równie wspaniałych i to równie dobrych, z których też jestem bardzo zadowolony. I przede wszystkim jestem bardzo zadowolony, że w ogóle udało mi się na taki koncert wybrać. Tak zauważyłem, że Radioheadów i Pink Floydów to ja bardzo mało w trakcie pomiędzy mną a mną prezentuję. A powinienem więcej, powinienem zdecydowanie więcej, no bo Radiohead to gości na moich playlistach i to na pierwszych miejscach tych playlist od wielu, wielu lat. I to z różnymi płytami, z różnymi kawałkami, z różnymi okresami ich działalności, z różnymi stylistykami. Więc tak będę musiał się jakoś w to wbić i powybierać, ale chyba ten wybór jest właśnie tą rzeczą najtrudniejszą we wszystkim. Może to jest powód, nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądało w przyszłości. Na ten moment i Floydzi za nami, i Radiohead za nami. No to przed nami kolejny mój ulubiony zespół. Tak jakoś się dzisiaj złożyło, że zagościł. I nie wiem, czego prezentowałem kiedykolwiek, ale jeżeli nie, to na pewno takich sytuacji będzie musiało być więcej.

tak chyba bardzo mi się podoba prezentowanie kawałków i prezentowanie zespołów takich, których znam nie tylko albumowo, ale również takich, których znam koncertowo, chociaż nigdy nie można czegoś takiego wykonać, niestety, co mnie bardzo boli, ale w dużej części tak zauważyłem, że jak prezentuję coś takiego, co lubię najbardziej, takiego bliskiego mojemu sercu, to dodatkowo to, że byłem na jakimś koncercie i mogę przekazać trochę tego koncertu wam, to mnie dodatkowo cieszy jakoś tak wewnętrznie. No i również jest z tym zespołem, który zaprezentowałem teraz, bo to Glass Beams, którzy wydawniczo nie mają dużo, no bo to dwie epki i dwa single. I to tyle. No a te single to jeszcze są singlami, które są utworami tytułowymi tych epek właśnie. No i zapowiadały te epki, więc dużo tutaj nie ma. Na pierwszej 3 kawałki tylko, na drugiej 5 kawałków tylko. Więc chciałoby się więcej takiej muzyki. No ale niestety będziemy chyba prawdopodobnie musieli poczekać trochę, bo z tego co patrzę i z tego co widzę i nie tylko na przykład w internecie, w social mediach albo w jakichś innych zapowiedziach, to zespół Glass Beams dużo koncertuje, dużo jeździ, no więc chyba też nie mają za bardzo czasu na wydawanie kolejnych rzeczy, a może po prostu zajmują się innymi elementami również. To był utwór, który nazywał się Mirage i to jest również ten tytułowy kawałek z epki pierwszej, to z roku 2021. Polecam sobie zobaczyć całość, jeżeli was nie znudzi powtarzalność takiej stylistyki, to naprawdę, naprawdę bardzo ładne kawałki w tym wszystkim się znajdują. Druga epka to Mahal, również wam serdecznie polecam. Byłem na jednym koncercie, chyba na jedynym, który był w tej części Europy w ogóle jakkolwiek dostępny. No i muszę powiedzieć, że bawiłem się naprawdę przednio, chociaż wiele osób by prawdopodobnie powiedziało, że przy takiej muzyce to jak może się człowiek bawić, że kilka osób coś hucha do mikrofonów i grają bardzo powtarzalną muzykę, której motywem przewodnim tak naprawdę jest jakieś solo na gitarze albo solo na gitarze basowej i w sumie to wyszłoby na tyle. No nie wiem. Nie wiem. Takie głosy również są. Ja jestem w zupełnej opozycji do czegoś takiego, bo uwielbiam Glass Beams i jak po raz pierwszy usłyszałem ich twórczość, to była właśnie twórczość koncertowa. To już po tym koncercie ze mną zostali i nie tylko ze mną, ale również z moim otoczeniem, które prawdopodobnie Glass Beams ma już naprawdę bardzo, bardzo dosyć. Oprócz muzyki, wspaniałe klipy, zapraszam, polecam, stylistycznie świetne. Nic tam też się również nie dzieje w tych klipach, po prostu grają muzykę. Ale jak to jest nakręcone, jak to ładnie jest przedstawione, to na pewno trzeba zobaczyć i to na pewno trzeba się chociaż odrobinkę w to zagłębić. Glass Beams będzie więcej, mam nadzieję, w pomiędzy mną a mną. No a teraz, po tych wszystkich zagranicznych wycieczkach, musimy sobie wrócić chociaż na chwilkę, na drobną chwilkę do Polski.

No i tak to się urywa niestety, ale potem ta płyta się rozwija jeszcze bardziej, jeszcze szerzej, moi drodzy. Dlaczego wracamy do Polski? No bo tak to wszystko podpasowało, jak tej polskości to nie usłyszeliście, oprócz tego wstępu intro i tego początku, że zapraszamy, kiedy słonko pięknie świeci, bodajże tak to było tam zapodane. No to już wam mówię, co to w ogóle za wykonawcy, co to jest za zespół, bo wydaje mi się, że ta płyta, patrząc na całą wielką popularność grupy Witamina, jest płytą zupełnie nieznaną. I trochę nic dziwnego, ponieważ stylistycznie w całości właśnie w takich nurtach się porusza i w takich trochę hip-hopowych czasami momentami, czasami trochę właśnie takich mrocznych, czasami muzyczno-klasycznych, czasami jeszcze jazzowych i to wszystko tak złączone jeszcze z masakryczną ilością samplingu we wielu z tych kawałków, że to zupełnie stylistyka taka niebitaminowa i taka jaka jest zupełnie inna niż to, do czego nas Witamina przyzwyczaiła przez te wszystkie lata swojej działalności. A to nie była pierwsza płyta. To był eksperyment prawdopodobnie w trakcie już wydawniczej zabawy. Bo pierwsza płyta to był rok 2014. To płyta, która nazywa się Plac Zabaw. A ta, na której znalazł się kawałek, który przed chwilą usłyszeliśmy, to Obcy w oddali, to płyta, która nazywa się C. Po prostu literka C. Rok 2016. No i kiedyś rozmawiając w jednym z wywiadów z Vito Bambino, zapytałem, no co z tą płytą? Co z tą płytą? Czy gdzieś będzie? Coś dalej z nią będzie? Koncertowo może coś będzie? No to odpowiedź była taka, że nie, raczej nie, raczej do tego nie wracamy, no chyba, że w pewnym momencie publiczność nam pozwoli i publiczność będzie chciała tego słuchać i publiczność będzie w tych tematach jakoś zainteresowana. No na razie ewidentnie publiczność zainteresowana nie jest, chociaż ja mam wielką nadzieję, że będzie, bo takiej 20-utworowej płyty chętnie na koncercie bym posłuchał. Naprawdę ciekawe to są propozycje, polecam serdecznie. I to też nie są długie propozycje, więc warto sobie zajrzeć i warto sobie przesłuchać. A propos jeszcze tego Obcy w oddali, to jeżeli poznaliście to, co się tutaj muzycznie dzieje, no to tak, to jest Niemen. I to jest Niemen z płyty Enigmatic, i to jest Niemen z kawałkiem Kwiaty Ojczyste. I tak się zastanawiałem, czy dzisiaj tego Niemena jeszcze puszczać i prezentować, ale stwierdziłem, że to może kiedy indziej, to może za tydzień tego Niemena zaprezentuję. Na razie sama Witamina, a potem ten Niemen jeszcze na takie dopełnienie, żeby pokazać co, jak i gdzie i skąd się przede wszystkim wzięło. No i taka wycieczka powrotna do Polski to by była jednorazowa w dzisiejszej audycji. A teraz znowu wyjeżdżamy, chociaż stylistycznie bardzo blisko.

No i jeszcze sobie na koniec nawet pogadali. Ja jestem przekonany, że ja ten projekt tego artysty również prezentowałem w Pomiędzy Mną a Mną, tylko to było tak dawno temu, że zupełnie o tym zapomniałem i w ogóle o tym artyście zapomniałem jakkolwiek, a teraz przez te wszystkie dźwięki, przez te wszystkie skojarzenia muzyczne, no i nie tylko muzyczne, ale również opisowe, szczegółowe, tak mi się skojarzyło, że prawdopodobnie gdzieś tam w pierwszym sezonie również któryś z kawałków zaprezentowałem. To Ishmael Assemble. Mam nadzieję, że przeczytałem to dobrze. Tę całą nazwę. Z Wielkiej Brytanii wywodzi się ten człowiek. No i na tej scenie jazzowej, undergroundowej coraz mocniejszy jest i nie tylko na tej scenie undergroundowej, jazzowej, ale również na międzynarodowej, bo jego nowsze kawałki i nowsze propozycje coraz większą popularność zdobywają. To był rok 2019, co ja zaprezentowałem. A State of Flow, tak się nazywa płyta. No i tak, jest to rok 2019, a kawałek to jest Siren. Tak się nazywa. Przedostatnia propozycja moja dzisiaj, a na sam koniec, moi drodzy, coś zdecydowanie spokojniejszego, coś na wyciszenie się po tych wszystkich dźwiękach, delikatnie głośniejszych. Dziękuję wam bardzo serdecznie, zapraszam w przyszłym tygodniu po godzinie 21 w czwartek. Oczywiście, jak zawsze, się spotkamy. Przed mikrofonem Kamil Stróżyński, życzę dobrej nocy. No i obiecuję, że w przyszłych wydaniach tego programu może trochę więcej tego wokalu i może trochę bardziej piosenkowo też będzie, jakbyście chcieli. Zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu i dobrej nocy życzę.

0: Cześć, witajcie w Post Office kolejnym. Ja jestem Olo Heluszka, a ze mną jest...
1: Tytus Gaming.
0: Cześć. I co? Fajnie. Ja jestem tutaj po prostu przed wami i Olo Heluszka też. Mam nadzieję, że się wszyscy słyszymy, że...
1: Dziwnie, że mówisz o sobie w trzeciej osobie.
0: Oj, za dużo komputera.
1: Głupi komputer.
0: No. I to, co mogliśmy usłyszeć, to był... George Gershwin, Błękitna Rapsodia oczywiście. No takie, kurde, fajna muzyczka, co?
1: Właśnie tak przed chwilą, akurat byłeś trochę zajęty, ale chciałem powiedzieć, że ta końcówka to był taki przez moment big bandowy rock and roll.
0: No, w ogóle jakby super jest ten utwór. No. Ja miałem przyjemność usłyszeć go na żywo w wykonaniu duetu fortepianowego na festiwalu Chopin i jego Europa. Tak dla niepoznaki poszedłem do Filharmonii, żeby specjalnie dla was, drodzy słuchacze, żeby nasza audycja miała jakieś inne wpływy, po prostu rozwijam się.
1: I
0: jak papier toaletowy.
1: To jest ostatni moment w tej audycji, kiedy będą takie wpływy chyba w ogóle. Nie?
0: Tak, i no już, już muzyki poważnej nie puszczamy raczej nigdy.
1: Chociaż puścimy muzykę, na którą mam poważną zajawkę.
0: Tak, i co to będzie?
1: Kurde, nie wiem, czekasz taki zespół... Chatpile.
0: Ej, wiesz co? Kurde, chyba nie kojarzę. Chyba go w ogóle nawet nie widziałem na żywo przypadkiem z tobą.
1: No to, kurde, miałem okazję posłuchać ich albumu najnowszego, Who Loves the Sun, parę godzin przed premierą.
0: Czyli dzisiaj.
1: Czyli dzisiaj. Dokładniej bo na Bandcampie można było dołączyć do listening party przedpremierowego o 21:00. I no kurde, fajne to jest. Powiedziałbym coś więcej o tym, jak to brzmi, tylko słuchałem tego na słuchawkach, z których się odzwyczaiłem. I na początku mocno mnie przytłoczyło, ile jest mułu po prostu w tym.
0: Jakby... Wyjątkowo na słuchawkach słuchałeś, a nie na swoim lampowym wzmacniaczu, tak. I głośnikach z magnesami Alnico.
1: Tak, i nie używałem jakby oczyszczacza powietrza do prądu, niestety.
0: I złotych kabli.
1: Nie złotych, tylko platynowych, okej.
0: Okay? Aha.
1: Chociaż nie wiem, czy jest lepsze w sumie. Musimy spytać jakiegoś fellow audiofila, ale nie wiem, czy znam takiego.
0: Nie, no złoto już jest passé, no, faktycznie. Platyna, ewentualnie tytan. Obudowa też jest ważna wzmacniacza, żeby była z molibdenu.
1: Czy rowerowe świry to samo co audiofile w ogóle?
0: Na lowki?
1: Że, ja mam tytanową ramę, ja mam karbonową, a ja mam słuchawki zrobione z obamitu, które przekazują ten. No, ale wracając do poważnych spraw, Chatpile, no, słychać jak chłopaki się rozwijają i z każdym albumem idą w trochę inną stronę i słychać, że mają z tego mega fan. Album wyjdzie do posłuchania dla wszystkich na streamingach
0: nigdy?
1: O północy. Chociaż tam jest ostatnia piosenka, nazywa się tam, kurde, nie pamiętam tytułu dokładnie, ale to było, że tam niekończący się październik po prostu, czy tam wieczny październik. Więc może wyjdzie wtedy, kiedy skończy się październik, ten, który się nigdy nie kończy.
0: Wake me up when September ends.
1: To nie jest oktober?
0: A, no, nie sobie.
1: No i co? Żeby nie przedłużać jakoś, bo już ten Gershwin nam zabrał trochę czasu. Nie mówię, żeby to było źle oczywiście.
0: Nienawidzę go.
1: No, w sumie, no ja, dobra, co wam do co powiedziałem, może spadać na drzewo. To poleci teraz ostatni single przed premierą albumu Same Rules. Co do tego, jakie vibe mi daje, to z moim kolegą Oliwierem, którego pozdrawiam, jak sobie go odpaliliśmy na głośniku raz, jak wyszedł, przynajmniej ja sobie odpaliłem i on był obok wtedy, to od razu mieliśmy taką klinkę, że wow, to jest dosłownie Alice in Chains, przynajmniej no, na początku, i myślę, że podzielicie moje zdanie, zapraszam
0: tak,
1: do słuchania.
0: Jesteśmy ciekawi, czy wy też tak uważacie, drodzy słuchacze, także przekonajmy się.

0: No, super. Naprawdę świetnie. No nie wiem, czy to było Alice in Chains.
1: Nie, no było.
0: No, no.
1: Baseline na początku to jest totalnie wood.
0: Ale takie właśnie grunge'owe granie.
1: No, kurde, może. Myślę, że te wokale są mało grunge'owe. Jednak, że...
0: Wokale są jak Lil Ugly Mane.
1: Ej, krzyli.
0: No.
1: Trochę tak. Nie, jakby myślę, że Reagan ma więcej wokalu raczej z takich no sludge'owych rzeczy niż grunge'owych. To, że zdecydowanie bliżej mu do Melvins niż do grunge'u, jak dla mnie. Kurde, w sumie posłuchałem sobie Melvins.
0: A dzisiaj słuchałem Ronu.
1: Nice. Ja słuchałem... przedwczoraj Melvins i dobrze mi się słuchało, ale miałem też podobny do Melvins vibe, jak słuchałem ostatniego albumu Neurosis. Czułem się, jakbym był znowu na przełomie gimnazjum, liceum, jak słuchałem tego albumu ostatniego Neurosis i jakbym odkrywał właśnie Melvins i Electric Wizard i słuchał tego pierwszy raz w życiu. Byłem w bardzo fajnym stanie, bardzo, bardzo dobre to było. Takie doświadczenie.
0: Magda mówi, że jej nie ma, bo...
1: Nie no, Magda jest z nami. Magda jest z nami w sercu.
0: No, a jest z nami w sercu, bo leży połamana po potrąceniu przez hulajnogę elektryczną.
1: Jest chora na wora.
0: No.
1: Bo jej się wkręciło jajko w...
0: Hulajnogę elektryczną. Nienawidzimy hulajnóg elektrycznych.
1: Nienawidzimy, jakby...
0: To gówno się rozpędza do 70 na godzinę. Na chodniku.
1: Ale nie mów tak brzydko.
0: Bo?
1: No sobie nie mów.
0: No, mi się ryszała. There is no revolution without guns.
1: Tak.
0: Trzeba używać mocnych środków, jakim są słowa.
1: Albo proza.
0: No, a bo Magda powiedziała też, żeby się powiedzieli coś kontrowersyjnego. No, taki jakby challenge nam zadała.
1: Właśnie dostałem prywatną wiadomość od Magdaleny Bąk z pogróżkami. Nie wiem, czy się bać o siebie, czy nie.
0: Aha.
1: Ale...
0: I co, to jest kontrowersyjne niby?
1: Nie, to nie jest ani trochę kontrowersyjne. Żadne.
0: To jest typowe zachowanie.
1: To jest typowe zachowanie Magdaleny Bąk. Pozdrawiamy połowę post office, której z nami nie ma niestety. Ja jestem co najwyżej zero, czy zerową częścią. Chciałem podzrać jakiś...
0: Dobra, ja nie jestem nawet najlepszym tytusem w tym pokoju.
1: Ja nie jestem najlepszym samym Drabulokiem, bo...
0: Sam Drabulok.
1: Nie, bo dzisiaj Drabulok nie jest sam. Dzisiaj jest Drabulok w towarzystwie. Ale... ja myślę, że z tymi hot take'ami to możemy poczekać do następnego wejścia. To jest coś, nad czym bym pomyślał sobie intensywnie. Tak, żeby mi czacha się dymiła od myślenia.
0: Myślisz, że myślenie to jest taka uniwersalna ludzka potrzeba?
1: Myślę, że...
0: Nie.
1: Myślę, że w rewolucji nie wszyscy powinni myśleć.
0: A kto powinien?
1: Większość, ale nie wszyscy.
0: Są A kto nie powinien?
1: Znam parę osób. Ale może nie będę powiedzieć po imieniu, bo o ile...
0: O ile na kontrowersję mamy jaja, to może nie na aż taką.
1: Nie na prywatę, nie na prywatę.
0: O, no, dobra. Też już trochę się, że tak powiem, no. Fermentu wylało.
1: No, ten kombucha się kipi po prostu.
0: No, kombucha się rozlała. Macza się rozlała. Macza latte się rozlała.
1: Dobra. Jedziemy na maczę do Max Burgers?
0: Nie.
1: To dobrze, bo ja nie chcę.
0: Dobra. Ja ostatnio oglądałem rolkę taką, gdzie jest zespół Wednesday.
1: A ja też mnie nie zainteresowałeś.
0: O, nie zainteresowałem cię?
1: Już mnie nie zainteresowałeś.
0: Okej, okay, dobra. I co? Aha, i oni słuchali na tej rolce zespołu, który jest też z North Carolina, tak jak oni. I mówili, że to jest zajebisty zespół z North Carolina, check them out. I to jest zespół, który się nazywa Sham. S-H-A-M. I to jest taka muzyka właśnie folkowa z dużą ilością instrumentów akustycznych i ona, ta muzyka o sobie mówi. jej twórcy o sobie mówią, że jest nagrywana w shopach i piwnicach, a ćwiczona w parkach i shopach też.
1: To może oni nagrywają te ćwiczenia i to wydają?
0: No może. W sumie nie pomyślałbym o tym. No w każdym razie piosenka się nazywa Universal Human Needs, uniwersalne ludzkie potrzeby.
1: Jakie są według ciebie uniwersalne ludzkie potrzeby?
0: Picie, jedzenie.
1: Ale takie bardziej nieoczywiste może.
0: Myślę, spacerowanie.
1: No. I myślę, że jeżdżenie na karbonowej szosie, kiedy masz w słuchawkach tytanowe irbacy, znaczy w uszach tytanowe irbacy.
0: I ubieranie lajkry.
1: Tak, tak.
0: Koniecznie. No to jest dobre.
1: No, no to...
0: Jedzenie, ale bananów.
1: Tylko bananów. I popijanie Sprite'em. Albo kombuczą.
0: Sprite'a sobie w rowerowy uchwyt na budyń możesz zamontować.
1: Tak, i możesz jeszcze jakby mieć takiego analogowego vape'a, który zamiast dymu, wiem, że to nie jest dym, tylko aerozol, ale no wiecie o co chodzi, zamiast dymu podaje ci cynamon.
0: What the fuck? Ja nie wiem, o czym się dzisiaj w ogóle rozmawia. Także myślę, że może po prostu posłuchajmy muzyki i się poddamy z rozmową.
1: Powodzenia. Także żegnam. Smacznego.

0: A ty pięknie śpiewasz, Olo.
1: Oj, dziękuję, Tytusie.
0: Hater, hater, kogo my tu mamy? Jestem niewielki, ale ty jesteś mały.
1: Michael Hater?
0: Kurde, zepsułeś mi trochę to, co chciałem zrobić teraz.
1: A co chciałeś zrobić?
0: Bo chciałem powiedzieć, że jak ktoś zgadnie to, co będzie następnym trackiem w ciągu najbliższej minuty, to zrobię Cinnamon Challenge.
1: Możesz i tak zrobić Cinnamon Challenge.
0: Mogę i tak zrobić. Ale no to jak ktoś zgadnie tytuł następnej piosenki, jaka poleci w ciągu, powiedzmy, czekajcie, zaraz zobaczę, kto jest
1: dokładnie. 45 sekund?
0: No, dobra. Odpalam teraz stoper. Jak ktoś zgadnie, to zrobię Cinnamon Challenge. Niestety nie teraz w trakcie audycji, bo nie mam przy sobie
1: cinnamonu. Ale to teraz jakby w milczeniu siedzimy.
0: Tak.
1: Przez 45 sekund.
0: Nie siedzimy.
1: Czy puszczamy piosenkę?
0: Nie, nie puszczamy piosenki. Właśnie.
1: Ja włączmy piosenkę, bo w ogóle to... kurde, szybko ten czas leci.
0: Myślę, że 15-minutowe intro mogło pomóc tym, nie?
1: No, Jezu, dziękuję. A i co to jest za piosenka?
0: No na razie nikt mi nie napisał i minęło już 20 sekund, także jeżeli chcecie zobaczyć, jak robię się pośmiewisko, to zapraszam do zgadywania.
1: Możesz sobie wpisać na Facebooku Sam Drabulok. Napiszcie do niego.
0: Tak, zapraszam do pisania.
1: Albo na naszej klasie sobie wpiszcie.
0: Albo ten, Jezu, Rick Rubin też możecie wpisać.
1: Rick Rubin.
0: To jest ten dosłownie ja, tylko że nie. Okej, 45 sekund minęło. Dostałem tylko jedną wiadomość. I
1: skucha.
0: Dostałem tylko jedną wiadomość.
1: Zgniłe jajo.
0: I to jest wiadomość o treści, no kurde, więc... no niestety, no kurde, nie jest tytułem następnej piosenki. Ale... Reverend Christine Michael Hiter. Możecie ją kojarzyć pod innym pseudonimem Lingua Ignota. Ktoś może lubić, ktoś może też lubić. Nie znam osoby, która nie lubi.
1: A znasz kogoś, kto nienawidzi?
0: No myślę, że nie znam osobiście, ale jest taka osoba jedna, która jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo odwołana.
1: Ale serio?
0: No.
1: Kto?
0: Że nie wiem, czy nienawidzi, ale na pewno nie traktował jej dobrze.
1: A, że... Okej. Okay.
0: No. Ale my tutaj gadamy o pani Christine Hiter, a nie o tym, co ją spotkało. Więc tak, ja myślę, miałem taką kminę, jak sobie tutaj jechałem, czy gdyby Rysiek Riedel żył, to czy... I Christine Hiter, i Rysiek Riedel by lubili nawzajem swoją muzykę, którą tworzą. I myślę, że tobie ciężko teraz odpowiedzieć na to pytanie, bo będziesz słuchać tej piosenki pierwszy raz. ale no, ja myślę, że mogliby się polubić. W sensie, że może niekoniecznie, żeby enjoyowali jakąś super tą muzykę, ale na pewno pani Lingua Ignota by doceniała pana Ryśka Riedla za jego muzykę.
1: A myślisz, że Rysiek Riedel by polubił Tomfę?
0: Nie. Myślę, że nie. Jakby, sorry, ale...
1: A Pie Style, młody synek?
0: Tak, na pewno. Jakby myślę, że to byłaby jego ulubiona piosenka.
1: A Zdechły Osa chce umrzeć hipisem?
0: Nie, ale Zdechły Osa, zakochałem się w twojej matce.
1: Już tak?
0: Tak, bo...
1: To jest Czerwony jak cegła naszego pokolenia.
0: Właśnie miałem to powiedzieć. Ja ci słuchałem Czerwony jak cegła, jak byłem w odwiedzinach u mojej koleżanki Alicji, którą też serdecznie pozdrawiam.
1: Brr.
0: I sobie słuchaliśmy Czerwony jak cegła w fajnym towarzystwie. Było tam też parę innych osób.
1: No co, rock and roll żyje, punk is not dead.
0: No, punk is not dead, ale to, co teraz będzie, to nie będzie punk. To będzie miało takie folkowe właśnie. Fajnie, że to właśnie teraz poleci, bo utrzymamy takie folkowe vibe'y, ale też ma w sobie właśnie trochę bluesa.
1: Takiego, no dobra, no to jestem ciekawy.
0: Takiego zawodzącego bardzo bluesa.
1: Takiego?
0: No, zobaczysz, nie wiem, czy w ogóle ty wyczujesz ten bluesa tak jak ja. Wydaje mi się,
1: czy mi zarzucasz, że nie czucie bluesa?
0: Jakby jesteś skazany na bluesa, tak?
1: No właśnie, dobra, to słuchamy.
0: Zapraszamy do słuchania.

0: Dziękujemy. Reverend Christine Michael Heiter.
1: Znana jako lingua
0: all
1: ignota.
0: My friends are going to hell.
1: All of my friends.
0: All of my friends. A reverend to jest czcigodny. Po angielsku.
1: Chyba,
0: tak?
1: Chyba tak.
0: Coś mówię. Takiego.
1: A może to jest koniec rewera?
0: No. przed dzidzie? Co? Coś takiego. Tak, ja to tak, tak mi się to kojarzy, że tak taka dzida, rewer. Albo rower.
1: Jak ci się podobało?
0: Fajne.
1: Jest blues?
0: No, tak.
1: Ale właśnie taki zawodzący, nie?
0: No,
1: nie taki,
0: no.
1: Nie taki blues.
0: Jest taki work song Negro Spirituals, coś
1: tak,
0: tam.
1: Tak, tak. Możemy to kojarzyć z pewnego konwersatorium fakultatywnego, które razem mieliśmy.
0: A, z tego, no.
1: Że, nie, że razem, ale robiliśmy to samo.
0: Bardzo polecamy wykład u profesora...
1: A to nie jest doktor?
0: Doktora.
1: Nie wiem w sumie. Ale nie tak. Pamiętam też, jak się nazywał już.
0: No. Bardzo, no. W sensie ogólnie fajne są rzeczy tak. Na muzykologii.
1: W Poznaniu, tak.
0: W Poznaniu, na UAM-ie.
1: Polecamy, polecamy fajne. Jak ktoś nie wie, na jakie studia iść, a lubi muzyczkę i tak dalej, to polecamy tą muzykologię. To jest spoko sprawa.
0: Tak. I co teraz?
1: I teraz może pomyślimy o tych hot take'ach.
0: Hot take'ach?
1: Ten temat się pojawił wcześniej, a w końcu nie powiedzieliśmy o tych hot take'ach.
0: No i co, jaki masz hot take?
1: Ja miałem cię o to spytać, bo ja chcę teraz na bieżąco wymyślić.
0: O Jezu. A ja ostatnio mówiłem jakiś hot take, ale już zapomniałem. Nie wiem. Kurde. Może jakiś muzyczny?
1: Muzyczny hot take?
0: A ty masz jakiś muzyczny hot take? No ale to, nudni jesteśmy, kurde.
1: No jesteśmy mega nudni. Nie no, jakby... No, że to już chyba mówiłem zresztą wiele razy. Raczej jestem znany chyba z tego hot take'a, że znany, Jezu, co ja mówię. Że ten hot take, jak już gadałem tyle razy, że ludzie kojarzą, że mam tego take'a, że Korowa Milky Bar jest znacznie lepszym albumem niż OK Computer.
0: A, OK, to już słyszałem. Chyba nawet na tej audycji to padło.
1: No właśnie, więc jakby...
0: Ale dziękujemy.
1: Nie no, ja pomyślę jeszcze nad czymś lepszym.
0: No dobra, ja też pomyślę. O, ej, dobra, no. Ja miałem taki hot take muzyczny, ale jakby w ogóle jakby go teraz na tej audycji zdekonstruuję chyba.
1: Dobra, dawaj.
0: Bo ja miałem taki hot take, że japońska muzyka jest fajna, dopóki oni nie śpiewają. A dosłownie...
1: Nie no, nie. Ale że japońska w sensie, że japońskie wykonania czy japońskie kompozycje?
0: Japońskie kompozycje.
1: Okej, kompozycje. Nie, to i tak się nie zgodzę.
0: No bo ja na przykład mega nie lubię Fishmansów.
1: W sensie jakby... już trochę zaspoilowałeś w ogóle.
0: No, a no, bo Fishmansi też swoją drogą chyba polecam, ale... ale chodzi mi o to, że ja na przykład ostatnio się jaram z takim zespołem jak Jura Jura Te Ikoku i jakby ten mój hot take został już tak zdekonstruowany, bo
1: nie,
0: oni śpiewają.
1: Ten myślę, że po prostu wystarczy, żebyś posłuchał jakiegokolwiek japońskiego city popu i już twój hot take rozkłada.
0: Oni dosłownie śpiewają pół piosenki po angielsku.
1: No i co z tego?
0: No dobra, to może nie doprecyzowałem, czy chodziło mi o to, że jak oni śpiewają po japońsku. Ale jakby, kurde, bo jakby ja próbowałem słuchać city popu i to jest zawsze coś takiego, że mi się podoba jedna piosenka od wykonawcy, a na przykład już więcej jej niekoniecznie.
1: No to mi dwie się podobają.
0: No, to widzisz. Dobra, ale jakby z Jura Te Ikoku mi się podoba cały album i w ogóle nawet więcej niż album, bo jeszcze parę piosenek innych. Także... Co? No bo ty tego nie znasz, nie?
1: No jest. Słuchałem teraz. Raz na szybko przed audycją, żeby wiedzieć, jakiego vibe'a oczekiwać od dzisiejszego programu i jak mogę urozmaicić go jakimiś swoimi smaczkami. No i nie wiem, ja myślę, że ja się nie zgadzam z tym take'iem po prostu. Jest
0: no,
1: tak gorący,
0: rozumiem,
1: że...
0: Okay. Że cię parzy.
1: No
0: dobra.
1: To jest jak ten, jak na koncercie Yunglina i Blade'a, że te płomienie lecą i czuję
0: to tak
1: z daleka,
0: było, że
1: parzy.
0: Tak, no to posłuchajmy sobie utworu w takim razie Jura Jura Te Ikoku Ohio Mada Yaro i on pochodzi z albumu Kudo Des.
1: Nya. Arigato nia. Ichi
0: ni-san. Okej.
1: To jest dobra piosenka po japońsku.
0: No. Dobra, no to posłuchajmy.

0: No i co? No elo, no to co było Jura Jura Tej Koku.
1: Piękne to było.
0: I teraz posłuchamy obiecanych Fishmansów. I co? I potem będzie przerwa, a potem będzie specjalne wydanie, ponieważ pojawią się u nas goście i będziemy słuchać rapu.
1: No, będzie no. Rap gra.
0: Dobra, to do zobaczenia. Także elo. Yo, Fishmans Daydream.

0: I've named this one
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Autopromocja. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
0: I've named this one
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
5: Cześć, to jest druga godzina Post Office i ze mną są goście, czyli... Cześć.
6: Siema, cześć. Siema, dobry cześć, wieczór.
5: Przedstawcie się.
6: Ja jestem Matylda, Kuba.
5: Cześć Kuba i Matylda, cześć.
7: Dobra.
5: I Tytus.
6: Cześć wam.
5: I Olo.
7: I Tytus, Jolo.
5: I Jolo.
7: Będziemy tutaj siedzieć.
5: Żyję sobie Jolo. Żyję sobie Jolo.
8: Nie zaśpiewamy dalej
5: mówię. A wy jesteście bardziej Jolo czy Swag?
7: Ja jestem Jolo.
8: A jestem bardziej Jackass.
7: Jackass.
5: Jesteście bardziej Jackass, kurwa, Jolo czy Swag?
8: Wow.
5: Ej. Wow. Z tych czterech.
8: Nie, to ja
5: Jackass, jesteś Jackass.
8: Ja Jackass, no.
5: No.
7: Ej, ja nie wiem.
6: Ja chyba kurwa jednak.
5: Nice, dobry wybór. Ja nie powiem.
7: Powiedz.
5: Nie, no się wstydzę.
7: No dawaj.
8: Zanim puścimy muzykę, to ja przygotowałem wcześniej pytanie z myślą, żeby to pytanie trafiło do Matyldy i Tytusa, ale Kuba, jak ty chcesz też odpowiedzieć na to pytanie, to zapraszam, bo nie wiedziałem po prostu, że będziesz.
6: Dobra.
8: Więc tak, dobra.
6: Jestem,
8: i pytanie brzmi tak. Wolelibyście złożyć jakby w ofierze King Króla? Złożyć w ofierze King Króla po to, żeby wskrzesić Ryśka Riddla? żeby on obalił rządy prezydenta Jaśkowiaka? Czy... żeby King Król żył, ale z kolei Jaśkowiak był nieśmiertelny i do końca świata pełnił urząd prezydenta Poznania.
7: Zasada.
8: No to co wybieracie?
5: Ja chcę, żeby King Król żył.
7: Ja nie wiem, chyba jednak bym go zabiła.
8: Powiesz to w twarz mieszkańcom osiedla maltańskiego.
7: No właśnie, Tytus.
5: Oj.
8: No właśnie.
7: Zrobiło się nieciekawie.
6: Kurczę.
7: Chyba pora na muzykę.
8: Ale nikt nie odpowiedział na to pytanie. A ty, Kuba, jak myślisz?
7: Nie.
6: Ja nie znam prezydenta Poznania, a King Króla lubię, więc chyba bym zachował King Króla na tym świecie.
8: No dobra, ale Rysiek Riddle.
7: No w sumie.
8: Nie, tutaj nie ma.
5: Dobra,
8: nie
5: ale jakby zupełnie poważnie, to się dzieją mega nieciekawe rzeczy w Poznaniu teraz.
8: Tak, dzieją się bardzo nieciekawe. I
5: mega shoutout w ogóle dla fellow aferowiczów.
7: To prawda.
5: Takich jak właśnie Ania Kosmala i Franek Szymański, którzy zrobili mega zajebisty reportaż.
8: To prawda.
5: Z tego.
8: I nie pozdrawiamy osoby, które komentują tam w niefajny sposób na tych postach.
5: Tak.
7: Prawda.
8: Dla nich robimy nu. Nie popieramy tego, co oni piszą tam. Pozdrawiam.
5: Czas pali coś o tym wie, że dom należy się każdemu człowiekowi.
8: Tak, dokładnie. I no kurde, jak już teraz tak gadamy poważnie, to po prostu... słowa wsparcia myślę, że warto wysłać dla mieszkańców osiedla maltańskiego.
5: Jeżeli nie słyszeliście o tym, to polecam sobie sprawdzić.
8: No, to jest jakby...
5: osiedle maltańskie.
8: No, to jest pierwsza rzecz, którą macie sprawdzić, jeżeli nie słyszeliście.
5: Potem chatpail.
8: Po
5: północy.
8: Ale w sumie możecie czytać o tym i słuchać piosenki Why od Chatpailu. On tam krzyczy Why do people have to live outside? I to jest taki bardzo powerful track. To chyba tyle. Przepraszam, że wspomniałem o tej okropnej personie, który zjedz jakieś kurde.
2: Mood killer,
8: no. Ale poprawi się Mudzik, bo zaraz poleci taki gostek, Blanket i utwór pod tytułem Testerzy. Ja mogę powiedzieć takiego fun fact o Blankiecie, jeżeli go nie kojarzycie, że on w ramach promocji swojego albumu zrobił własną grę komputerową, która, jeżeli lubi się gry, to ma bardzo podobnego vibe'a do Cruelty Squad. Taki jest, taka usmażona po prostu graficznie. I no, nie mam zamiaru zabierać więcej czasu na to, więc po prostu obczajcie sobie jego gierkę, jest darmowa do pobrania przez internet, i Blanket Testerzy.
2: Tak, let's go.

0: Jestem sobie gostek, piję sobie literalnie soczek, coś tam.
1: I złamałem kostkę.
0: Przykre. Kostka to jest straszna kontuzja.
2: Ej, to prawda. Ja miałam skręconą kostkę w marcu i to było bardzo przykre.
1: Ja mam tytanowe kostki.
2: Wow.
3: Ja nigdy nic nie skręciłem. Nawet nie złamałem nic.
2: Wow.
1: Ja skręciłem parę rzeczy.
2: Dobra.
3: Dobra.
0: No. Ja mam teraz piosenkę z dedykacją dla Matyldy.
2: Wow.
0: Bo tam jest wibrafon w tej piosence.
2: Yeah.
0: Ta Matylda gra na wibrafonie.
1: Na koncercie Judy'ego Grippa też był wibrafon.
0: O, wow. No, a nie było tam Matyldy.
2: Nie było mnie. Fake fan.
0: Dobra.
2: Słuchamy.
0: No to posłuchajmy. To jest Smarki Smark, kawałek o pieniądzach. Znacie to?
1: Ja nie wiem, co to pieniądze.
0: Nie wiem, co to hajs.
1: Chociaż, nie no, dostaję w sobotę wypłatę, to może jednak trochę wiem.
0: O, when you are getting paid biweekly. No. Ice soup. Zupa z lodu. Marcheweczki. A co potem? Ramen.
1: A czy życzy pan sobie do tego bukiet surówek?
0: A z czym surów? Co, jakie warzywka są w surówce?
1: Kapusta.
0: To poproszę.
4: 8, 3, 3. 3, 3, 3.

0: starszy.
1: Kumasz.
2: Hot 16 Challenge.
1: Ej. No, bez kitu. On jeszcze nie wiedział, co to jest, bo to jest 2005 rok chyba.
2: No, on jest OG-sem po prostu.
3: A w którym roku był Hot 16 Challenge numer jeden?
1: Nie wiem, w 2015?
3: Okej. Okay.
1: Co?
3: Ten pierwszy.
2: No. Nie. A, że pierwszy... A,
1: no.
3: No bo był na COVID, ale było też wcześniej.
2: Ja myślę o tych COVIDowych tylko.
1: Były jeszcze wcześniejsze, jakieś takie
3: charytatywne. No. Dobra.
2: Ej, a robimy Hot 16 Challenge?
1: Teraz? Okej.
2: Okay. No, po następnym wejściu.
3: Dobra.
1: Dobra.
3: Dobra.
2: No, no to koniec.
1: Super.
3: Słuchamy dalej.
1: Ej. Co, dzisiejsze śniadanie?
2: Ja jadłem.
3: Ej, ja jadłem śniadanie. I to
4: ja
3: dobra.
4: Też jadłem.
1: A co jedziesz dzisiaj na śniadanie?
4: Kanapkę z pomidorem i szynką. I majonezem jeszcze, a później z croissanta z serem.
3: Ja, no,
4: i z kirem zapiłem.
2: Ja zjadłem dwa tosty, które tak po prostu, że brałem pół tosta na jednego gryza i zapiłem to wodą, żeby jak najszybciej to nie wyszło.
3: To jest okropne!
2: Bo się spóźnił do roboty inaczej.
1: Siła za trzy dni po czymś takim.
2: No ale to jest tak, że no, ja po prostu mnie zainspirowały techniki używane przez speedrunnerów hot dogów.
3: Że oni tak po prostu popijają?
2: Tak, że oni tak po prostu pchają sobie z 10 hot dogów do mordy i tak zalewają to wodą i
3: to
2: tak połykają
3: straszne.
2: To. No i potem zjadłem banana, a potem zjadłem drugiego banana. Tego drugiego banana zjadłem już tak w porze obiadowej bardziej, ale mój obiad zjadłem później. Ale dobra, bo już jakby gadać o śniadaniu.
3: Dobra, a ty to co za śniadanie?
1: Dwie zupki chińskie.
3: O proszę.
1: A jakie?
3: O.
4: Jakie?
1: Jedną polską, drugą japońską.
2: Okej, okay, ale ser wzięła syn.
3: Tako.
2: Ser wzięła syn, czy... złoty kurczak, córka.
1: Ser wziąłeś, period.
2: No. A ty, jak uważasz?
4: Nie, wifon. Ser wziąłeś i zepsuł bardzo.
2: Nie.
3: No, on nie jest dobry, ale złoty kurczak też nie.
2: Ej, ale dla osób, które lubią zupki chińskie, sprzedam takiego protipa. A teraz to muszę mówić szeptem, bo on jest naprawdę dobry. Jak macie ser wziąłach, to dajcie do niego sosu z buldaka. I to jest najlepsza rzecz na świecie. Naprawdę.
3: Ale to robisz buldaka, tylko dodajesz proszek z ser wziołach?
1: No bo buldak
2: w sensie robisz ser wziołach i dodajesz tego samego sosu.
1: No bo ten sos jest jakby nie useless w buldaku.
2: Aha. No, że ten jakby tego sosa i tak zawsze zostaje, nigdy nie daje go całego.
3: A, okej.
2: Okay. W sensie nie, jakby... Nie znam, się
1: sosa,
2: nie znam się z osobami, które dają cały sos z buldaka do zupki, bo nawet gdybym się znał, to pewnie by nie przeżyły następnego tygodnia.
3: Ej, a wiecie, że nigdy w życiu nie jadłam buldaka?
2: Ej, to dawaj.
1: To jest okej.
2: To na parapetu
4: wie. To nie jest okej.
2: Na parapetu wiemy buldaki? Zresztą zależy, ile dasz sosa.
1: No. Ej, ja dzisiaj rozmawiałem z osobą, która nie wiedziała, co to jest GTA.
3: What?
1: I to było mega fajne. Bo mega fajnie było opowiedzieć komuś o tym.
3: Ej, to prawda, ale no. To jest w ogóle takie niespotykane raczej.
4: Jak wytłumaczyłeś GTA?
1: No, że to jest gierka, seria gier, które po prostu pokazują światu amerykańską kulturę i życie w Ameryce. I że to jest taka beka trochę z Ameryki.
3: Taka beka, gangsterka, coś do oka.
1: No, i jest dużo jakichś takich stereotypów tam fajnych pokazanych.
3: Fajnych stereotypów.
1: No, i są takie, te postacie są takie po prostu mega charakterystyczne.
2: Jaka jest twoja ulubiona postać z GTA?
1: No nie, no jak byłem mały, to Trevor.
3: Trevor, no to chciałam powiedzieć.
1: Ale teraz nie wiem, musiałem się zastanowić. Ja w ogóle nie przeszedłem nigdy fabuły GTA, więc...
3: Oh, wow!
1: Więc ten...
2: Ej, a
3: ty też nie wiesz, co to jest GTA, tak naprawdę.
1: No tak naprawdę to nie wiem.
2: Wiecie, że Rockstar zrobił kiedyś mega realistyczny, mega dobry symulator gry, że nie symulator, tylko jakby grę w ping-ponga, że grę komputerową.
1: Serio?
2: No, że oni robili takie właśnie bardziej gry takie, no nie wiem, Red Dead Redemption, GTA jakieś, i ten, i Bully jeszcze. I po prostu w międzyczasie stwierdzili, ej, zróbmy po prostu mega grywalną, mega kompetytywną grę w ping-ponga.
3: Aha, no.
2: I nikt o tym nie wie za bardzo.
3: To jest mocno.
4: No. Ja o tym nie wiedziałem.
3: Ja też o tym nie wiedziałem.
2: No, jestem prawdziwym graczem.
3: Tak.
1: Don't hate the players, hate the game.
3: Yeah.
2: No nie, no, ale GTA... No w sumie można trochę hejtować na nowe GTA. Bardziej Rockstara. W sumie.
3: A czemu?
2: No za te preordery.
3: A, okej. Okay.
2: Jakby, że wiem, że to korporacja, że, tak, że korporacja i że hajs musi się zgadzać, ale no... No nie. Nie możemy tego szanować.
3: Dobrze.
1: Ale bo w tych preorderach chodzi o to, że kupujesz preorder, ale nie możesz grać w grę jakby i tak.
2: No, że kupujesz preorder i po prostu płacisz za to, żeby mieć wcześniej trochę i żeby dostać, nie wiem, jakiegoś skina do samochodu w grze.
1: Aha.
2: I to dosłownie tyle. I też chyba tam trzeba mieć DLC, żeby mieć odblokowaną część mapy, czy to mi się, nie wiem, czy mi się to wydawało, czy nie. Ale bądźcie jak CD Projekt. Oni dosłownie zrobili remaster Wiedźmina 3 i dają go za darmo każdemu posiadaczowi podstawki. I to jest fajne.
3: Dobra.
4: Shoutout.
3: Bądźmy jak oni.
1: Dobra. A teraz posłuchajmy muzyki.
2: No.
1: Możemy posłuchać Kini e Viva l'Arte?
2: Możemy.
1: I Kini to jest taki artysta, który robi trochę muzykę, a trochę teledyski, mam wrażenie.
4: Troszkę tak, bo on jest w ogóle w jakimś... w Warszawie, w jakimś takim też studenckim chyba
1: w jakimś teatrze, czy coś takiego?
4: Tak, no. Tak, to się nazywa Harmider. Ja nie wiem, co to dokładnie jest. W każdym razie robi teledyski.
2: A robi Harmider?
4: Robi. Robi, zdecydowanie. Zdecydowanie byłem teraz w weekend na 3R Festival. Miałem okazję posłuchać Kiniego na żywo i zobaczyć jego performance i jestem zachwycony, naprawdę.
1: A on robi taki performance jak na tych teledyskach? Taki jakiś teatralny?
4: Tak, on w ogóle zagrał dużo numerów zupełnie inaczej niż są wypuszczone na Spotify. To jest duży plus. Nie było niestety żywego instrumentu. Natomiast była fajna aranżacja na scenie i w ogóle klimat był super, jak najbardziej.
2: I to może by się dogadał z Sixą w sumie.
1: A jaki ci się w ogóle koncert najbardziej podobał na trzeciej erze?
4: Na trzeciej erze? Myślę, że Tomfa.
1: No, kurde,
4: Tomfa
1: wiadomo.
4: Tomfa było super, no, naprawdę. A... teraz robią trasy i chyba album wydają.
1: No, było coś takiego.
2: Będą grać u nas w Poznaniu.
3: Będą.
1: Nie, Ziomcy teraz, jutro chyba grają Ziomcy.
4: Idziemy na Tomfę?
2: Ja idę na Tomfę, ale oni grają w tym jakiejś nowej miejscowie, co się otwiera też wtedy dopiero, jak to się nazywa?
1: Nie wiem.
3: Ale ja wiem,
2: Szum?
3: Szum.
1: A ja słyszałem jakieś takie w ogóle średnie opinie o trzeciej erze tego różnej edycji, że ponoć mega słabe było to, że były jakby sprawdzane opaski na wejściu na scenę każdą.
4: Nie, tak nie było, ale z opaskami był faktycznie problem.
1: I że mega długa kolejka była na początku.
4: Tak właśnie, no, w piątek. No bo kurde, wszyscy ludzie nagle się zbiegli o godzinie 19 w piątek, jak zaczynały się koncerty, no i chcieli odebrać opaski, no a nie było takiej mocy. Na tych opaskach stały 4 osoby, a mieli jakby...
1: No i że niektórzy ludzie nie weszli ponoć w ogóle na koncerty przez cały dzień.
4: Tak,
1: przez
4: no, tak. Ale oni się później spoko zachowali, bo dali za darmo bilet dla osób z piątku, które się nie dostały na sobotę.
1: A,
4: no,
1: okej.
4: A sobota była super, bo było najwięcej koncertów. Więc się płacało.
1: A byłeś na jakimś koncercie na tej takiej podziemnej scenie?
4: Byłem, tak, albo... Na korekcji linii tam byłem i byłem tam na tym ku papierze. I teraz w ogóle...
1: Otymek papier mamy... to jest coś w ogóle. To
4: jeszcze
1: jest,
4: raz?
1: To jest mocny jest mega tymek papier.
4: No ej, to w ogóle chyba też był, myślę, że top 5 na pewno koncert z wszystkich, no, które widziałem tam.
1: Ja tam byłem w zeszłym roku na Wężach.
4: Aha.
1: I kurde, była miazga mega, bo tam jest taki niski sufit. I jeszcze
4: jest ciepło.
1: Ciepło i jeszcze było strasznie głośno.
2: A wy lubicie Węże w ogóle jako zespół?
1: Znaczy ja trochę nie daję jebania.
2: Ja podobnie, ale właśnie.
1: Ale
2: byłem...
1: fajnie, w sensie jakby tak performance'owo,
2: tak,
1: i
2: to właśnie
1: skillowo,
2: to
1: jakby ten gościu w ogóle tak przecież mega dobrze śpiewa.
2: Tak, i nie mówimy o Bartusiu.
1: Ale Bartuś nie jest już w Wężach.
2: A, no ponoć. Bo ja byłem na Wężach,
1: ja też byłem
2: na spokoju.
1: A.

0: bardzo fajne. Ja nie miałem okazji być na spokoju, ja chciałbym.
1: No to tam siedziałem, kurde, to dawaj, dawaj za rok. Mnie tam raczej, ja przynajmniej tam znowu będę. Nie wiem, jakby.
0: Dobra,
2: ja z wiadomo.
3: Wiadomo.
2: Wiadomix.
1: No, będziemy się mogli razem umyć pod grupowym prysznicem.
0: Dobra. Dobra.
2: Ja umyłem Olon... Dobra. Ja umyłem Olonowi plecki.
1: To prawda. Tak? W sumie nie będę...
2: Nie, to tak po prostu powiedziałem, ale jakby nie, jest to prawdopodobne.
1: Nie, bo ja na przykład jak pierwszy raz miałem ten experience mycia się z kolegami, to z Bobrem się myłem właśnie na tym poprzednim spokoju i właśnie sobie umyliśmy plecki i to było fajne.
3: Takie miłe.
1: No, no. Jakby to jest ogólnie, właśnie ja polecam myć się z kolegami. Jakby nie, nie na co dzień, może nie na co dzień, ale to jest takie, nie wiem, no w sumie czy też, ale to jest taki bardzo uczłowieczający experience po prostu, że zapominamy chyba na co dzień o tym.
2: Przykre jest w ogóle brak czułości w męskim jakimś takim community.
3: No. Ej, to prawda.
1: My sobie daliśmy buziaka w sumie na spokoju.
2: No właśnie.
3: A wy się tutaj często całujecie, chłopaki. Wy tutaj w gronie naszym...
1: nie mówić o tym.
3: Ja mam wrażenie, że u nas jest dużo czułości męskiej.
2: No dobra, ale my jesteśmy woke.
3: My jesteśmy woke i my to praksujemy i róbcie tak, kochani.
1: No, całujcie się.
2: Przytulajcie się.
1: Uważajcie na opryszczkę, bo to nie jest fajna rzecz.
2: Całujcie się przez maseczkę covidową.
3: O Boże, wszyscy.
2: Albo przez szmatkę.
3: Dobra.
2: Dobra, to posłuchajmy zaraz muzyki.
3: Tak, tak.
1: No. Nie powiem, kto nie powiem kogo, jak całuję.
2: Dobra.
3: Nie rozumiem.
2: Dobra.

0: No dobra. Halo, halo.
1: Dobra.
0: I co?
2: Tak mówić.
0: Co?
2: Dobra, bo to jest twoje.
1: Dobra. To nawet nie jest moje, to jest Kuby tak naprawdę.
3: A, dobra.
1: To jest
3: mit z OG Center. No.
0: Respect the OGs.
3: Dobra.
4: Dobra, to Bukini, dobra.
0: Bukini, ekwalarte.
4: Tak, no.
0: Niech żyje sztuka.
4: Niech żyje sztuka, dokładnie. Kini jest raperem, uważam, który nie, jakby do którego nie da się przekonać od razu, trzeba przesłuchać go kilka razy, ale jak już się poczuje jego klimat i zrozumie, o co mu chodzi, to jest naprawdę fajne, więc warto się zatrzymać przy nim dłużej. Tym bardziej, że on ma te korzenie w filmach i uważam, że w muzyce jest w stanie przekazać jakąś taką historię i nawet nie liryką, tylko właśnie muzyką. To jest fajne w nim, shoutout dla Kiniego.
2: A wiecie, kto też ma korzenie w filmach?
0: Chad Michael. No.
1: Przesada, to już nie. Ej, to powinien być counter po prostu Chad Michael.
3: Ale naprawdę, tak jest.
1: To chyba najwidoczniej dobrze znaczy.
3: No.
1: Tego jest, to jest
0: ten Reagan, dodać Reagana na tak, Letterboxd.
3: Reagan Bush, czyli wokalista Chad Pyle, on ma prawie 4000 obejrzane filmy zaznaczone na Letterboxdzie.
1: Wow.
3: No, on jest mega.
1: To jest mega dużo.
3: No. Ale tak. Voice crack.
0: Dobra.
3: Sorry.
0: Teraz puścimy. Albo, kurde, co puścimy teraz?
3: Ja bym pokazał trochę.
1: Dawaj Gnoma.
4: Gnoma.
0: Ja, bo jest mało czasu, musimy coś tam...
1: Ja bym chciała Gnoma, bo w ogóle Gnoma ja poznałam wczoraj i Gnoma poznałam od Magdy, bo Magdzie się spodobał, w ogóle pozdrawiamy Magdę, Magda powinna tu być, jest chora. Ale Gnoma pokazała mi Magda i pokazała mi teledysk do Gnoma i on, ten teledysk jest świetny, naprawdę jest niesamowity.
3: Magda ma teraz smarki,
0: smarki. A znałaś wcześniej korekcję linii?
1: Słucham?
0: Korekcję linii znałaś?
1: Nie, nie znałam.
3: Wow.
0: No bo Gnom to jest piosenka Cieburaszki, a Cieburaszka to jest raper, piosenkarz występujący w zespole Korekcja Linii.
1: Okej, okay. No to będę musiała się zainteresować.
0: No to polecam. Korekcja Linii to jest taki zespół, który jest na scenie od setek lat polskiej rapowej, ale wow, cześć. Przyszli tutaj goście do studia.
3: Wow.
1: Dzień dobry.
0: Oj, czekaj. No i co? Z Korekcja Linii.
1: No i to jest członek, tak?
0: Jezu, rozproszyłem się. No nieważne, no to jest członek tego zespołu. No i oni po prostu teraz, mam wrażenie, że tak z 2 lata temu dopiero się stali popularni.
1: Okej.
3: Okay. Ej, mi trochę okładka Korekcji, nie wiem, czy oni wydali coś nowego, bo ja, niż to, co tam rok czy 2 lata temu, nie wiem, taka niebieska okładka tam była dosyć.
0: Tak.
3: No, no. To właśnie mi się kojarzy estetycznie ta okładka z Magdą Bong.
0: No, to jest taka muzyka Magdowa, to jest post-rap.
1: No, ale w ogóle właśnie najlepsze jest to, że Magdzie pokazał to wczoraj, przedwczoraj u Ola. To jest współlokator?
3: Suchy.
1: I Magdzie się w sumie to nie podobało, ale pozdrawiamy Suchego, bo przez Suchego w sumie to poznałam i przez Magdę.
0: A, bo ja to tego słuchałem z Suchym, my teraz to wpadliśmy jakby razem, żeby wyszedł ten Cieburaszka. No.
1: No i jakby koło się zatacza, wszystko się łączy.
0: Ja bym chciał 2 piosenki od niego w ogóle puścić, to dobrze. Możemy je puścić ciurkiem. Pierwsza ciurkiem. To będzie Gnom, a druga to będzie Alfabet Morsa, także let's go.
1: Let's go.

0: chodzi. Chciałbym się wyżej wzbić jak Bilbo, bić do ciebie, pogadać jak kiedyś było. Mieliśmy tysiąc opcji na przyszłość. Nie wiem, chyba się coś mi pomyliło. Jakiś kot mi tu obsikał buty, więc najpewniej wrócę posy. Cóż jak miło.
1: Kim się stałem? Miałem być carem. Jestem mistrzem z Małgorzatą. Głowy zgorzało. Jeśli miłości się za mało, położyliśmy się w trawie. Wtedy poczułem się tak samo. Nie po drodze mi z carstwa. Jestem jakim się stałem. Chyba już mnie nie znasz po prostu. Leży na mnie jak Pulliver przeszłość. Ty mówisz byle być, typie, ja nie czuję tego. Nie chcę przyjaźni na siłę, chcę to na serio. Już się wybałem na minę. Nic nie klej, ty bądź mi spoiwem. Niech wyjrzą z podziwem jak gramy. Niech to będzie prawdziwe, to musi się stać. Jak mnie nie znasz, to poznasz jak mam na imię. No.
2: Ej.

Jestem w sobie, nie rozumiem. Mówisz do mnie w kodzie binarnym, podaj mi dłoń, bo się uczę to czytać z linii papilarnych. Zawsze jestem z tobą, a gdzie miałbym? Ludzie chcą odlatywać, ja to rodzony ziemiani. Daj mi

to ty. Pierwszy zwrot, jeszcze nie zacząłem dziś. Po wzroku wiesz, co się dziś zacząłem i straszny chiński moment dnia. Czy ja mówię po chińsku, czy jak to? Czasem czuję się tak, czasem czuję się jak marzy. Gadam z rzutami, kodem binarnym. Czasem trafię na kropkę X, czasem C jest V. Raz fakt, raz V, gira za pasję. Ruszałem w świat, a była stoi, gdzie stał. Zbiorła za.

0: Chcę pooglądać to, co oglądasz. Twój film oszczędny w środkach. Mój film klasy B.
1: Yeah.
0: Mega słodka jest ta piosenka Alphabet Morse'a, bo ta druga piosenka to był Alphabet Morse'a, a pierwsza to był Gnom i obie są autorstwa Cieburaszki z albumu Gnom, który wyszedł nie może wczoraj. Albo przedwczoraj.
1: No, albo nawet nie... No, chyba jakoś wczoraj.
0: No.
2: Ej, jeszcze 18 minut.
0: Mam 18 minut do wyjścia z siebie.
2: Do włączenia czegoś na słuchawkach.
0: A, dobra, a co teraz chcecie puścić?
3: A co nam zostało?
0: Kluczem po masce, Pablo Paweł i Ludziki, albo nie?
2: Ej, a pamiętacie Tutce Globale?
0: Tak.
3: Tak.
2: To było coś.
3: To było coś, to prawda. A Klucze po masce to jest taki też niedawno wydany solo projekt Splendora. To jest producent i jedna druga zespołu, nie wiem czy dobrze wymawiam, Mosa Tech. Oni są bardzo, znacie?
2: Mhm.
3: Oni są super. I to jest właśnie Klucze po masce, to jest numer, którym wydaje mi się, że najbardziej mi się podoba właśnie z tego solo projektu Splendora.
0: To możemy go posłuchać.
2: No, ja bym go posłuchał.
3: Dobrze. On jakby w zespole czasami się wokalem dzielił, w sensie czasami rapował, ale to nie było tak często. Tutaj mamy cały album.
0: Gdzie rapuje.
3: Tak, i w sumie chyba robi to dobrze. Na pewno lepszy ma bity, w sensie mi się bardziej podoba sam bit i aranżacja muzyki niż
0: Mosiego
3: Nawijka. Nie, niż Mosiego Nawijka. No, Mosa jest, jakby projekt Mosy był tak super, że nie. Ale warto sprawdzić.
0: No dobra, to let's give it a shot.

absolut. Nie pamiętam dzisiaj, policzyłem to w myślach. Muszę wracać do domu, potem uciec z domu. Nie kupiłem nic dzisiaj, policzyłem to w myślach. Czytasz mi w myślach, to już nie to samo i muszę iść stąd. Z tobą każdy krok to dwa przyszłość. Oni nudzą mnie, proszę chodźmy. Nie obchodzi mnie, już nic mam dość. Nie obchodzi mnie, ile założę i co. Myślę o tobie i patrzę w niebo. Myślałem coś o tobie, jak patrzyłem w lustro. Myślałem coś o tobie, jak patrzyłem w lustro. Odbicie wpadło w złość. Obojętne mi, nigdy nie będę zły. Przecież dobrze to wiesz, że mi możesz powiedzieć. To jak się zachowujesz, gdy jestem obok ciebie. Zawsze trafiasz w sto, nie ma bezbłędnie. Jabłko na głowie, znowu trafiasz w setkę. Mam nadzieję, że nie będę tak wyglądać. Paliłem to coś, to prawie jakbym klej wąchał. Wszystko o czym myślę, to żeby to olać. Naprawdę, żeby to olać. Ten pierścionek to na zawsze. Nie rób takich min, bo zostanie ci na zawsze. Ile po twój dom po drodze mijałem twarze. Jadę kluczem po masce. Już nie pojedziesz dalej. Już nie będzie tak fajnie. Nie obchodzi mnie, już nic mam dość. Nie obchodzi mnie, ile założę i co.

0: Kluczem po masce Splendor.
1: Fajne.
0: Fajne, dziękujemy.
2: Porysowałam, to jest pytanie dla osób z prawem jazdy. Porysowałam też kiedyś kluczem maskę?
3: Kluczem nie.
0: A czymś? Porysował?
3: Tam swoim, no.
2: Ej, a masz te klucze?
3: Jakie klucze?
2: Co się nimi ja tu uczę.
3: Dobra, mam takie, no. Przy sobie nawet.
2: Ej, to się może odsunę.
0: No i...
3: Uwaga, uwaga.
2: No, pogadane to do domu.
0: No, to możemy puścić muzykę.
3: Dobra.
0: Możemy puścić Daleki Lot, Augustyn i Slalom z Undy.
2: Ej, ale w sumie zanim to, to Fajny Lot syn, czy Daleki Lot córka?
3: Daleki Lot córka.
0: Fajny Lot syn.
2: No, Fajny Lot syn chyba.
1: Ja myślę, że syn, no. Fajny syn.
2: Z Dzicho, bo przyjdzie Cichoń.
0: A byłeś na koncercie Cichonia? Na trzeciej erze?
1: Wiesz co, nie na całym, bo ja już w Cichonie byłem 3-4 razy na koncercie i poszedłem na coś innego. Poza tym oni grali albo na trzeciej, albo na drugiej scenie, a ona ma to do siebie, że jest taką puszką zamkniętą, tam jest zawsze bardzo dużo ludzi. Nie dało się oddychać, więc odpuściłem. Aha. I poszedłem na coś innego, tylko już nie pamiętam na co, kurczę. No ale Cichoń fajny robi koncerty, myślę.
0: No, też tak myślę.
1: Fajne, no. Byłem ostatnio też, w sensie ostatnio, jak mieli trasę z Kaiserem właśnie. Po całej Polsce to byłem we Wrocławiu.
2: A gdzie grali we Wrocławiu?
1: W Uczuleniu.
0: O! To nieźle.
2: Ja mam...
0: bardzo... To mały lokal w sumie.
1: Fajnie tam było, no.
2: Ja mam bardzo mocne wspomnienie z Uczulenia w sumie.
1: Jakie, jakie?
2: Czy kojarzycie? Mogę name dropować w sumie? Chyba mogę. To jest znana osoba. Waluś Kraksa Kryzys. Jak wydał swój pierwszy album mega dawno temu, to byłem w liceum i byłem, no, na przełomie gimnazjum i liceum w sumie, ale to wtedy grał koncert, jak byłem już w liceum.
0: W Uczuleniu grał?
2: Grał w Uczuleniu.
0: O kurde.
2: I to wtedy tam dosłownie było jakby z 20 osób na tym koncercie, w tym ja, i znałem wszystkie teksty piosenek i darłem mordę mega tam te teksty i on zobaczył, że ja mam wczute i mnie wziął, jakby, że nawiedł do mikrofonu, żebym se tam krzyczał i se normalnie tam krzyczałem i potem mnie wziął na plecy i podał mi swoje piwo, żeby nie musiał go trzymać, mógł grać na gitarze i normalnie trzymał mnie na plecach i grał na gitarze. I potem zszedłem i się pocałowaliśmy.
3: Yeah.
0: UW.
2: No nie wiem, czy UW. Nie wiem, czy UW, bo no kurde, Waluś, Krakers, Kryzys, to nie jest ciekawa osoba. Powiedziałbym,
3: ale wtedy jeszcze nie byłeś tego świadomy.
2: Wtedy jeszcze nie byłem tego świadomy, to prawda. Kilka lat później zostałem wyrzucony z festiwalu, który się odbywał na ulicy Elektryków, za to, że pojawiłem się na scenie w Walusie. Ale to już jest inna historia na inną porę. Myślę, że możemy posłuchać muzy.
0: Walusz tak. Kraksa Kryzys był też pasterzem.
3: U dziadka Heleny?
0: Tak, u babci
2: bo on jest
0: naszej przyjaciółki.
2: On jest ze Skały, nie?
0: Chyba. Nie wiem, no ale jakby gdzieś tam z południa.
2: No. Skała jest niedaleko Krakowa, się orientuję.
3: No i wszystko się zgadza.
0: No i babcia naszej przyjaciółki miała owce i on je pasł.
2: No.
3: Pozdrawiamy, halo.
2: I pewnie podawał im narkotyki.
0: Nie.
3: Nie, proszę.
2: No, ze coś co on by zrobił.
3: Nie.
0: Nie, tylko nie N-word. Dobra, posłuchajmy Daleki Lot. Daleki Lot.

Dobra, Katy, my tu jesteśmy tak naprawdę dla beki. Proponuję, żebyśmy oddali jednak głos komuś, kto faktycznie umie robić muzykę. Proszę Państwa, Mikołaj Trzaska, dziękuję.

0: to był właśnie Daleki Lot. A my jesteśmy już bliscy końca audycji.
1: Bliscy upadku. Degrengolady.
2: Także myślę, że mogli tak gadać i gadać i gadać.
3: Całą noc.
2: No gadka właśnie. Gadka by się nie kończyła, powiem wam.
1: Gadu, gadu, stary dziadu.
2: O, na przykład.
1: A miałem nie freestyle.
2: Olo, spokój się.
0: Gadu, gadu, stary dziadu. Gadu, gadu, stary dziadu to jest po polsku OK Boomer.
1: No.
2: Czy ty w ogóle coś rozumiesz?
0: Masz chujowe coś tam i nie. Co było?
2: No, w sensie miał coś chodzi, ale nie pamiętam też.
0: No, coś tam, że z killem.
2: Coś tam z killem, no.
0: No.
2: Aha.
0: Słuchałem sobie...
2: Boomer.
0: No. Słuchałem sobie Beastie Boys.
2: Tak, dobra, dobra, coś było. Ja po prostu pójdźmy po prostu.
0: Ej, dobra. Let's get this.
2: F.E.Z.
0: Ej, mam... No, co tam?
1: Kiedy pan realizator... Chciałem jakby wymyślić temat teraz, ale mnie to wybiło z rytmu, to że chciałem coś powiedzieć. Nie wiem.
0: A co ty mówiłeś, Kuba?
3: A w sumie już nie pamiętam.
0: A.
1: No to pogadali.
0: Ja mogę powiedzieć, że mama mojej koleżanki spotkała Fisza w sklepie, więc to było tak, jakbym ja go spotkał.
1: Ale mega to było takim z rybkami w sklepie?
0: No, w takim markecie, więc pewnie tak.
2: Były rybki.
0: A ja może inną piosenkę puścimy Fisza jakąś.
2: Ej, dawaj polepionego.
3: Albo polepionego.
2: Ej, sznurowadła jednak.
0: O, sznurowadła, no.
3: A czy wy może kojarzycie, co robi tata od Fisza?
0: No w ogóle.

0: To nieważne. My jesteśmy egoistami.
1: Etus, proszę, pójdź.
2: No to może na coś się zanosi. Na coś się zanosi, WW.
0: O, dobra.
1: A i w sumie, czy zdążymy wejść jeszcze po tym?
0: Chyba nie. Chyba nie, także myślę, że się pożegnamy.
1: No.
3: Dobrze.
0: Dziękuję wam bardzo.
1: Było
0: dziękujemy
1: bardzo miło.
0: Dziękujemy.
1: I ja pamiętajcie, dziękuję, co zrobić za 3 minuty i 32 sekundy.
3: Chat bye.
2: Dobra.
0: Tak. I co za mikrofonami Matylda, Olo, Kuba i Tytus. Pozdrawiamy.
3: I Magdę pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy
1: Magdę i pozdrawiamy
3: wszystkich ludzi z Poznania.
1: A, nie wszystkich.
3: Oprócz paru.
2: A może ja sobie zdrój pozdrowimy?
3: O tak, jest Jastrzębie Zdrój. Ej, pozdrawiamy Sowiksa też, przepraszam.
0: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, którzy się urodzili w Jastrzębie Zdroju.
3: Tak jest. O, aż nam zabrzmiał tutaj z łóżeczka za
0: dobra, wielkie brawa, cześć.
3: Cześć.

Jadę samochodem, włożę się szeroko raczej, otwarte okno, zawsze spoko. Sława, blichtr, prestiż i pieniądze. Nie sądzę, nic z tego nie będzie, to już koniec.

nie zauważył, nikt nawet nie spojrzał.

stoczni, by pracować wydajniej, jesteś potrzebny, a wyglądasz fatalnie. Pierwszy wyjazd.